handlu w tamtym regionie świata. A Izrael sam próbuje nadawać ton polityce w regionie na 2 miesiące przed wyborami w tym kraju. Czy Ukraina robi interesy z dronami na Bliskim Wschodzie i czy mamy początek wchodzenia w okres rzeczywistych rozmów o pokoju bądź zawieszeniu broni z Rosją? O tym wszystkim był ambasador w krajach Bliskiego Wschodu Witold Śmidowski. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali. Będzie także na dachu świata o Japonii premier Takaichi, wygwizdana na Okinawie, kiedy składała kwiaty za zbyt mocną demonstrację tego, jak bardzo chce, by Tokio zmieniło swoją doktrynę obronności, doktrynę bezpieczeństwa stworzoną po 1945 roku. Sanae Takaichi chce zmiany w konstytucji, by stworzyć regularną armię. Teraz są oddziały samoobrony. Co to zmienia w polityce Japonii i jak premier buduje swoją niezwykle mocną i dominującą pozycję w polityce nie tylko Japonii, ale i regionie Pacyfiku. Tutaj była nasza dyplomatka w Tokio, Dominika Giordano, korespondentka zresztą Radia 357 i autorka książki Pokój z widokiem na Fuji. W programie także będzie o Wenezueli, potrzęsieniu ziemi. Dwa potężne wstrząsy uderzyły w ten kraj, Caracas i region na północ od stolicy. Zniszczone również zostały pasy startowe lotniska międzynarodowego i wiele miejscowości na wybrzeżu Wenezueli. Zginęło kilkaset osób, kilka tysięcy jest rannych. Cały czas trwa akcja ratunkowa, ale jest niezwykle trudno ją prowadzić w kraju przeżywającym wielki kryzys ekonomiczny. Spróbujemy połączyć się z panem Luisem Muñozem. Jest w Caracas i od tego, czy jest tam prąd i działa sieć komórkowa, właśnie zależy nasza rozmowa, także ja od razu uprzedzam, że będziemy się starali połączyć na żywo i starali się dowiedzieć, co się dzieje w Caracas z pierwszej ręki na żywo. Także to druga część audycji. Zapraszam do słuchania. Natomiast na początku będziemy rozmawiali o Bliskim Wschodzie, o tym, jakie układy tam dominują i czy rzeczywiście odpowiemy sobie na pytanie, do kogo należy cieśnina Ormus. O tym za chwilę. Był ambasador w tych krajach Witold Śmidowski, ale zacznijmy od muzyki. Muzyka z Beludżystanu. Bardzo ostry hip-hop. Też od razu uprzedzam. Wspaniały Hossein Haft i utwór Junk.

0: Hossein Haft i utwór Junk. Ambasador Witold Śmidowski, były ambasador nasz właśnie między innymi w Iranie, w Arabii Saudyjskiej i w innych krajach arabskich i Azji Środkowej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Utwór Junk.
1: Utwór Junk, sama nazwa jest tutaj wymowna, bo Junk oznacza wojna.
0: No.
1: I Beludżystan jest tym miejscem, które jest bardzo blisko położone, tak naprawdę bezpośrednio przy cieśniny Hormuz, czyli miejscu, o którym dzisiaj będziemy mówić. Więc jest to znamienne, że zaczynamy właśnie od tej piosenki.
0: Bardzo się cieszę, że udało mi się zilustrować muzycznie naszą opowieść. Także za chwilę będziemy rozmawiali o tym, co jest teraz najciekawszego, najbardziej gorącego na Bliskim Wschodzie. Także ambasador Witold Śmidowski, były nasz dyplomata w Iranie, w Arabii Saudyjskiej. Będziemy rozmawiali o tym, czy cieśnina Hormuz to jest teraz cieśnina i taki region przetargów, targów, i który został wygrany przez chociażby Iran podczas tej wojny z Ameryką i Izraelem. Trochę odwracam ten układ, to nie mówię o tym, że to Ameryka i Izrael zaatakowały Iran, ale że Iran wygrał wojnę o cieśninę. Panie ambasadorze, czy pan uważa, że rzeczywiście tak jest? Bo takie są słowa komentarzy. Moim zdaniem trochę na wyrost, a jak pan to widzi?
1: Rzeczywiście cieśnina Hormuz jest teraz postrzegana. Nawet padły takie słowa jako ekonomiczna bomba atomowa Iranu. To znaczy, że po kilku porażkach, które poniósł Iran, tracąc po kolejne elementy odstraszania w postaci swoich milicji szyickich, w postaci swojej obecności w Libanie, w postaci broni balistycznej i zniszczonego programu nuklearnego, oczywiście niezaawansowanego, tak żeby wyprodukować bombę atomową, uzyskał instrument, który okazał się być kluczowy dla tych działań wojennych, które obserwowaliśmy. Tak, rzeczywiście cieśnina Hormuz staje się głównym elementem przetargowym, jeśli chodzi o politykę irańską. Natomiast niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że podejmując te działanie, mówiąc o prawach Iranu do kontrolowania cieśniny. Zresztą Iran robi to o tyle zręcznie, że sugeruje, że będzie kontrolował tą cieśninę wspólnie z Omanem.
0: To za chwilę rozwiniemy tę myśl.
1: Wspólnie z Omanem, dokładnie. To inni komentatorzy mówią, że w tej całej grze, którą prowadzi Iran, Iran może też trochę przesadzić. I tu chciałbym na to zwrócić uwagę, dlatego że oczywiście jest to zręczny argument. Iran postrzega to również w kategoriach ekonomicznych, bo ewentualne wpływy z kontroli to już policzono, że to mogłoby oznaczać 40 miliardów dolarów do kasy państwa irańskiego. Mogą mieć również konsekwencje w postaci utrzymywania się stałego napięcia w regionie. I oczywiście postrzegamy ten konflikt w ten sposób, że Iran przetrwał, Iran w pewnym sensie uzyskał pewną przewagę psychologiczną, doprowadził do tego, że prowadzone są rozmowy, ale trzeba myśleć o kolejnej rundzie, kolejnych rozmowach i tutaj przejęcie i kontrola nad cieśniną Hormuz niekoniecznie byłaby takim argumentem, który przeważyłby w kolejnej fazie. Więc chodzi tak naprawdę o to, w moim rozumieniu, żeby grać tym argumentem, ale go nie wykorzystywać w pełni. Dlatego, że inaczej liczba przyjaciół Iranu na świecie będzie malała ze względu oczywiście na oczywisty kontekst ekonomiczny kontroli nad cieśniną Hormuz.
0: Panie ambasadorze, czy cieśnina Hormuz jest pławna? Czy pływa się cieśniną Hormuz? Czy statki pływają? Czy jest pan w stanie powiedzieć, patrząc na dane, zresztą to, co też jest bardzo ważne w naszej rozmowie. Pan nie zakończył kontaktów z Bliskim Wschodem podczas ostatniej kadencji tamże, tylko jest pan stałym bywalcem regionu. W związku z tym ma pan to czucie, czymże ten region żyje. I teraz pytanie jest o te statki, bo dla mnie to jest niezwykle ciekawe, że Donald Trump mówi jedno i tutaj nie jest to nie mam na myśli krytyki Trumpa. Mam na myśli to, że nie są podane precyzyjne dane, ile tych statków przepływa, w tym tankowców, masowców i różnych innych. Czy ten ruch jest?
1: To prawda. Rzeczywiście, po pierwsze, prezydent Trump podobno 40 razy powiedział, że ten konflikt został już zakończony. Jeżeli chodzi o sam ruch tankowców, myślę, że to zmienia się każdego dnia. Według informacji, które są dostępne, przywrócono ruch w cieśninie w granicach 50% ruchu tankowców, statków handlowych w porównaniu z okresem przed wybuchem konfliktu. Niemniej jednak są to dane bardzo umowne, bo nawet dzisiaj czy wczoraj mogliśmy uzyskać informację, że jeden z statków handlowych został ostrzelany, czyli sytuacja zmienia się. Tak, dokładnie. Zmienia się tak naprawdę z dnia na dzień i z godziny na godzinę. Natomiast ruch, jeżeli tak można by użyć ogólnego określenia, odbywa się. Rzeczywiście on ma miejsce, natomiast nie w takiej skali, jak miało to miejsce przed konfliktem. I nie jest to ruch, który odbywa się w sposób płynny. Czyli nie mamy pewności, czy za jakiś czas nie zdarzy się jakaś sytuacja, która wymusi wstrzymanie ruchu. No, w tej chwili mamy 11 tysięcy marynarzy, którzy są odcięci w regionie Zatoki.
0: O tym chciałem też wspomnieć, że rzeczywiście te 11 tysięcy marynarzy, którzy tam są uwięzieni niejako od 28 lutego bieżącego roku, czyli od początku ataku amerykańsko-izraelskiego, no ci ludzie czekają w końcu, że wypłyną, że dotrą do domów. Muszą, no nie wiem, dla ich psychiki to już nawet nie chcę tutaj rozważać, co to jest, ale to jest rzeczywiście moment, w którym ten element miał być rozwiązany. To znaczy oni mieli wypłynąć. Nie ma takiej możliwości póki co.
1: Dokładnie, ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że nie mamy pewności, czy została cieśnina rozminowana. Tak naprawdę dyskusja o tym, czy te miny są, czy nie ma i kto ma bardziej usuwał, trwa dalej. Poza tym ruch przez cieśninę Hormuz odbywa się w dwie strony, dlatego że wydaje mi się, że łatwiej jest w chwili obecnej doprowadzić do tego, żeby statki handlowe, tankowce opuściły zatokę. Natomiast część tankowców, która miała płynąć do tego regionu, została już zakontraktowana w inne regiony świata, więc i one tak naprawdę już są na innych akwenach. Więc jeżeli mówimy o pewnej skali przywrócenia ruchu przez cieśninę, to przywrócenie normalności pod warunkiem, że nic się nie wydarzy po drodze, może nastąpić tak naprawdę w końcu roku. Więc teraz mówimy o takim okresie bardzo przejściowym, który jest jeszcze na dodatek bardzo delikatny.
0: I to też mówimy o ruchu tankowców i o przepustowości samej cieśniny. Nie mówimy o zaopatrzeniu w paliwo i w surowiec, bo to są jeszcze inne elementy, tutaj odgrywają wielką rolę. Natomiast ci marynarze, te 11 tysięcy osób, mam wrażenie, że możemy też chyba powiedzieć, że to są zakładnicy całego konfliktu.
1: Dokładnie, to są zakładnicy całego konfliktu, dlatego że firmy, armatorzy, do których należą te statki, ponoszą straty. Te rodziny na pewno też, tych marynarzy też chcą, żeby oni wrócili, więc jest to kolejny element nacisku. Czy nacisku ze strony Iranu, to oczywiście byłoby uproszczenie, ale jest to element nacisku na rozwiązanie tego konfliktu wokół cieśniny, więc są zakładnikami, bezsprzecznie.
0: Teraz rozmawiamy o Iranie, nie patrząc do wnętrza polityki, czy społeczeństwa, czy kondycji gospodarczej. Popatrzmy teraz z takiego lotu ptaka, który jest nam dostępny. Mianowicie, no, Iran dokonuje dyplomatycznego i strategicznego, czy taktycznego bardziej, niesamowitej wolty. To znaczy z kraju zaatakowanego przez i potęgę regionalną, i potęgę światową. I to jest już banał, który wygłaszam. Ale nagle mamy do czynienia z krajem, który absolutnie przeistacza cieśninę Hormuz, tak jak pan powiedział, w broń atomową, w coś, co jest przedmiotem i podmiotem handlu, coś, co stanowi o pokoju, coś, o czym mówią dyplomaci, o co się biją te zespoły dyplomatyczne i walczą za żarcie podczas negocjacji w Szwajcarii czy podczas różnych innych spotkań. I wreszcie to ma być docelowo coś, czym nie było przed rozpoczęciem wojny, czyli maszyną wielką do zarabiania pieniędzy, takim drugim Suezem w regionie.
1: Dokładnie. Już Iran nawet powołał instytucję, która ma zarządzać cieśniną.
0: Proszę bardzo.
1: To się nazywa Persian Gulf Strait Authority i proponuje Omanowi, żeby dołączył do zarządzania tego. Natomiast mówię, i to, co już powiedziałem wcześniej, że wprowadzenie opłat, po pierwsze, byłoby elementem, który natychmiast by przyczynił się do zaognienia sytuacji. Z pewnością przyczyniłoby się to również do pogorszenia relacji Iranu również z innymi krajami, które obserwują ten obszar z uwagą. Krajami, które mogły się nawet odnosić życzliwie do Iranu. Więc jest to element gry, natomiast jak z każdym instrumentem, można z niego skorzystać lub nie skorzystać. Więc moim zdaniem jest to póki co element negocjacyjny, choć oczywiście, tak jak mówiliśmy, część kierownictwa irańskiego na pewno liczy, ile mogłoby uzyskać środków z takiej kontroli finansowej nad tą cieśniną. Natomiast tak jak z każdym instrumentem, można z niego skorzystać lub nie, można go wymienić na inne walory, więc jesteśmy w momencie negocjacyjnym.
0: No ale majstersztykiem jest jednak przyciągnięcie do tych rozmów i do tworzenia wrażenia, robienia wspólnych interesów Omanu, który był krajem, no i zaczynał negocjacje i był również też delikatnie atakowany delikatnie w porównaniu z Kuwejtem, czy z Katarem, czy z Arabią Saudyjską nawet. No ale tutaj to jest, bym powiedział, kapitalny ruch, który pokazuje, że te kraje, które były się wydawały być wrogiem albo być obrażone na Iran za to, że były atakowane, one nagle, patrz, Oman, wyciągają rękę w imię interesów.
1: Znaczy myślę, że jest to i sytuacja z jednej strony, którą Oman przyjmuje z pewnym zainteresowaniem, ale z drugiej strony jest to sytuacja dla Omanu bardzo delikatna, dlatego że jeżeli spojrzymy na relacje Omanu ze Stanami Zjednoczonymi, to widać, że te relacje uległy ewolucji. O ile za czasów prezydenta Obamy, Bidena, ten Oman znajdował się w centrum wydarzeń. Mhm. Był krajem, który uczestniczył i pośredniczył w rozmowach. Był miejscem, gdzie część prowadzono rozmów dotyczących porozumienia JCPOA.
0: Czyli tego porozumienia atomowego.
1: Dokładnie.
0: Taki trademark prezydentury Obamy, tak?
1: O tyle teraz widać, że ta rola Omanu nie jest aż tak ewidentna, jak była kiedyś. Więc Oman, który otrzymał taką propozycję, jest w delikatnej sytuacji. No, warto przypomnieć, że prezydent Trump też powiedział kilka takich bardzo ostrych zdań pod adresem Omanu. Więc myślę, że Omańczycy bardzo uważnie obserwują i słuchają tego, co mówi się na ich temat i niekoniecznie są gotowi, żeby publicznie występować jako ta druga strona zarządzająca cieśniną Hormuz. To jest taka moja...
0: Czyli dealu jeszcze nie robimy.
1: Dealu nie robimy. Deal absolutnie nie robimy, tym bardziej, że prezydent Trump i amerykańska dyplomacja bardzo jednoznacznie powiedziała, że Amerykanie są przeciwko wprowadzeniu jakimkolwiek opłat za przepłynięcie przez cieśninę Hormuz.
0: I nie da się tego ominąć, powiedzieć, słuchajcie, Amerykanie, ale my jesteśmy tutaj na miejscu i robimy interesy.
1: No, myślę, że każdy chciałby tak powiedzieć, natomiast poza cieśniną Hormuz są również inne interesy dotyczące każdego z tych krajów, które przywódcy muszą uwzględniać. W przypadku Omanu jest to kraj, który był zawsze bardzo blisko Europy, Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Był zawsze też takim krajem, który był traktowany jako bardzo życzliwego partnera. Więc pytanie, czy to nie jest trochę taka niedźwiedzia przysługa, proponowanie Omanu. Jest to zręczne z punktu widzenia oczywiście dyplomacji irańskiej. Natomiast nie jestem przekonany, czy Omańczycy są gotowi przyjąć na siebie tę rolę.
0: To jest bardzo ciekawe, ale jeszcze patrząc od strony innych krajów Zatoki Perskiej, bo też ważne jest, byśmy na tej mapie interesów widzieli niezwykły i od zawsze podział. To są kraje skupione właśnie w takiej organizacji GCC, prawda? To jest organizacja państw współpracujących gospodarczo w regionie Zatoki Perskiej. To jest właśnie między innymi Oman, Katar, Kuwejt, prawda? To są ci, którzy mają pieniądze i Dubaj. Takie duże pieniądze.
1: Same początki Rady Współpracy Państw Zatoki sięgają...
0: Czyli ta GCC, tak.
1: GCC sięgają... wojny irańsko-irackiej. I to był ten moment, kiedy obecni członkowie tej rady uznali, że Iran może stanowić zagrożenie również dla bezpieczeństwa, stabilności tych krajów. I kiedy trwa wojna irańsko-iracka, to doszło do konsultacji pomiędzy tymi krajami i te kraje podjęły decyzję z jednej strony o pogłębieniu konsultacji politycznej, ale też budowy pewnych struktur militarnych i podjęcia współpracy w zakresie wojskowym na wypadek, gdyby ten Irak upadł i gdyby te ambicje Iranu tuż po rewolucji islamskiej sięgnęły dalej. Więc to są te początki powstania Rady Państw Współpracy. I obecnie...
0: Ta rewolucja miała się rozszerzyć na Iran i dojść do Karbali i Nadżafu, czyli świętych dla szyitów miast w Iraku właśnie.
1: Dokładnie, zresztą jeżeli spojrzymy na nazewnictwo kolejnych ofensyw irańskich, to one mówiły o Jerozolimie, mówiły o świętych miastach oczywiście na terenie Iraku. Ale też w tym momencie doszło również na przykład zamieszek w Arabii Saudyjskiej, kiedy to doszło do zamieszek w prowincji wschodniej, kiedy to Arabia Saudyjska na przykład poczuła się zagrożona i uznawała, że ta aktywność Iranu w regionie w latach 80. jest w gruncie rzeczy wspieraniem i przenoszeniem tej rewolucji islamskiej do krajów Zatoki. Więc to są też takie początki tych obaw krajów Zatoki przed Islamską Republiką Iranu.
0: Proszę bardzo, i to jest kontekst, który myślę, że też jest ważny, by rozumieć to, co się dzieje teraz i trochę się zadziwiać tej polityce. I to jest też trudne, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to ferowanie wyroków i werdyktów, że coś ktoś wygrał albo przegrał, albo jest tak, a nie inaczej. To zawsze jest ta sytuacja, w której trzeba się trzy razy zastanowić nad takim stwierdzeniem.
1: Zresztą, jeżeli spojrzymy na politykę Iranu w regionie, w takiej dłuższej perspektywie, to te ambicje takie mocarstwowe przejawiał też Iran za czasów Szacha. To jest też początek na przykład sporu dotyczącego wysp, które Iran w 1974 roku zajął właśnie w Zatoce. To jest też początek obaw tych krajów, że Szach będzie chciał zdominować region. Bardzo ciekawa jest na przykład rozmowa i wymiana korespondencji ze stroną amerykańską dotyczącą kryzysu naftowego w 1973 roku. Wtedy się pojawia na przykład sugestia ze strony Szacha Iranu, że gdyby kraje w regionie nie wykazywały się jakby gotowością do współpracy i pojawiłby się jakieś elementy destabilizacji, to wojska irańskie są gotowe zająć pola naftowe po drugiej stronie Zatoki, czyli właśnie na terenie prowincji wschodniej. I to można znaleźć w dokumentach. Także kiedy mówimy o polityce irańskiej, to tak naprawdę musimy zawsze spojrzeć na nią w pewnym szerszym kontekście. Obecność Iranu w Zatoce jakby była zawsze bardzo charakterystyczna i zawsze nosiła te znamiona imperialne. Tak samo w przypadku Libanu. Kiedy mówimy o zaangażowaniu Iranu w Libanie, to już to się zaczęło za czasów Szacha. Już wtedy oficerowie SAWAK-u byli aktywni na terenie Iranu. Oczywiście było to wymierzone...
0: No bo oni byli, ścigali opozycję, która tam tworzyła się w środowisku.
1: Dokładnie, ścigali opozycję, dokładnie. Też współpracowali z Izraelem przeciwko ruchom palestyńskim, więc to wszystko ma trochę głębsze korzenie i to oczywiście sprawi, że ta polityka w regionie będzie zawsze nosiła pewien taki charakter, który który ma pewne podłoże historyczne, pewne podłoże ambicjonalne, jeżeli chodzi o politykę.
0: Ale to wszystko, o czym pan mówi, to zawsze jest później, niewerbalnie, ale w podświadomości nawet, wszystkich negocjujących pewne układy na Bliskim Wschodzie jest obecne. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której Arabia Saudyjska zwołuje, no i teraz ja mam tu kłopot, szczyt, spotkanie, ma tam dojść do podpisania czegoś. W każdym razie mają się na tym spotkaniu pojawić i Irańczycy, i państwa Zatoki Perskiej. Zastanawiam się, czy będą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zaraz do tego przejdziemy, bo tutaj rysuje się nam pewnego rodzaju niezwykła koalicja państw. Ja nie powiedziałbym, że wymierzona przeciwko którymś, ale w interesie swoim, po tej albo po tej stronie. Zjednoczone Emiraty Arabskie w ubiegłym miesiącu wyszły z OPEC. Zjednoczone Emiraty Arabskie nagle się okazały, że były chronione przez Iron Dome, czyli tą kopułę niezwykle wyrafinowanej obrony przeciwpowietrznej izraelskiej. Co więcej, te urządzenia obsługiwali izraelscy wojskowi na terenie właśnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w trakcie ataków irańskich, rakiet i dronów. No to są sprawy, które absolutnie są nowum na tym, chociaż nie do końca takim zupełnie nowym, bo wracając do wojny iracko-irańskiej, Iran miał wsparcie Izraela podczas tej wojny. Iran ajatollahów. Także tu też jest wszystko takie zniuansowane.
1: Tak naprawdę, jeżeli trochę bardziej głębiej poszukamy, to się okaże, że są zawsze różnego rodzaju niuanse. Ale oczywiście prawdą jest to, że wśród krajów GCC, Rady Współpracy Państw Zatoki, kształtują się dwie postawy, dwie pewnego rodzaju formy aktywności dyplomatycznej. Jedna, którą reprezentuje Arabia Saudyjska, jest to spojrzenie na region w sposób taki bardzo realistyczny. Nie mówię, że Emiraty nie są realistyczne, broń Boże, ale realistyczny w tym sensie, że należy w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni przyszłości, nie jesteśmy pewni, jak te relacje będą się układały, nie jesteśmy pewni, jaka będzie rola Stanów Zjednoczonego. Budujemy pewne forum wymiany poglądów, forum, na którym można rozmawiać, również z Iranem. Jest to dla nas, w końcu mówimy oczywiście o Arabii Saudyjskiej, jest to dla nas sąsiad. I to jest po prostu bardzo realistyczne, że po prostu gramy na różnego rodzaju fortepianach. Z drugiej strony Arabia Saudyjska patrzy nie tylko na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale też stara się budować różnego rodzaju formaty obronne. Pojawili się żołnierze pakistańscy. Zawarto porozumienie z Pakistańczykami dotyczące współpracy wojskowej. Arabia Saudyjska zastanawia się oczywiście nad współpracą z Turcją. Zawsze miała bardzo dobre relacje z Egiptem. Ten Egipt zawsze był postrzegany w kategoriach pewnej głębi strategicznej. Więc to jest ta postawa. Z jednej strony budujemy własne zdolności obronne, ale również staramy się wchodzić w pewien dialog pragmatyczny z Iranem, dlatego że jesteśmy w tym regionie. Ani Iran, ani Arabia Saudyjska z tego regionu się nie przeniesie. Jesteśmy zainteresowani
0: Robieniem interesów.
1: No w końcu
0: przecież to jest bardzo ważne.
1: Dokładnie.
0: Interesy i pieniądze stanowią o bogactwie, a to stanowi o potędze w prostej linii akurat.
1: Absolutnie
0: tutaj.
1: Tak, dlatego że wyzwanie, przez które stają te kraje regionu, jest to przywrócenie pewnego zaufania do regionu. Zaufania, które ma przyciągnąć inwestorów. Dotychczas było tak, że te kraje z tych inwestorów przyciągały w miarę skutecznie, ale wojna oczywiście inwestorów odpycha, a w każdym z tych krajów można wymienić programy długoterminowe modernizacji, które mają zapewniać miejsca pracy, które mają po prostu te kraje zmieniać, i wojna wpływa bezpośrednio na kwestie stabilności społecznej.
0: To jest też tak, że musimy brać pod uwagę, trochę upraszczając tę sytuację, mianowicie to są pytania dla liderów tych krajów z Stanami Zjednoczonymi, czy ostrożnie ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest chyba też pytanie, które stawia sobie chociażby szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo oni mocno postawili na Amerykę i Izrael, wydawałoby się.
1: Ale też tu warto zwrócić uwagę, że pewnego rodzaju przewartościowania dotyczące polityki w regionie również mają miejsce po stronie amerykańskiej. Amerykanie też sobie uświadamiają, że to nie jest tak, że no oni są wyłącznym gwarantem bezpieczeństwa. I jeżeli przejrzymy to, co teraz się pojawia w komentarzach, to pojawia się też takie zdanie, że Stany Zjednoczone powinny być swoistym integratorem polityki bezpieczeństwa w regionie.
0: No wie czyli pan, co to brzmi jak herezja już to na poziomie...
1: Mogę zacytować artykuł, w którym się to pojawiło, ale chodzi po prostu o to, że Amerykanie zdają sobie sprawę, że pewnego rodzaju technologii, w tym technologie ze strony Ukrainy, ten ze strony Izraela, są technologiami, które są bardzo interesujące dla krajów regionu i Stany Zjednoczone mogą też przyciągnąć i w istocie kontrolować po pierwsze przepływ technologii, po drugie kontrolować skalę różnego rodzaju kontaktów militarnych. Więc to jest pewnego rodzaju koncept, który jest bardzo realistyczną oceną stanu, nazwijmy to, zaufania krajów regionu. Amerykanie po prostu to wiedzą. Wiedzą, że oczywiście pewnego rodzaju technologie to tylko Stany Zjednoczone mają i są w stanie uzupełnić, ale warto również tą współpracę krajów regionu z innymi krajami moderować w swoim oczywiście dobrze pojętym interesie.
0: Zdecydowanie. I teraz jeszcze do tego wszystkiego wychodzi nam prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który wygłasza słowa odnoszące się do początku wojny, bo to jest też moje pytanie, to po co ta wojna była? Po co ona właściwie wybuchła? I Tayyip Erdoğan mówi, nie daliśmy się podjudzić przez Izrael i Stany Zjednoczone przeciwko Iranowi. My, Turcy, Kurdowie, sami Irańczycy wewnętrznie i nie daliśmy się skusić wizją jakichś tam zmian w Iranie i większego rodzaju konfliktu czy wojny w regionie. Mówi to prezydent kraju, który za chwilę będzie gościł całą wierchuszkę współczesnego systemu bezpieczeństwa, jakim jest NATO w Ankarze, w którym na tym szczycie będą się decydowały losy nie tylko, bym powiedział, bezpieczeństwa regionalnego, ale tam będzie, mam wrażenie, wszyscy się zastanawiają, czy tam nie nastąpi już duży przełom, jeżeli chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą. To jest coś, co zaczyna po prostu wrzeć, mieszać się, ścierać, przecinać. To jest coś niesamowitego, co się dzieje w tym świecie.
1: Jesteśmy w bardzo dynamicznym momencie. W momencie, kiedy z jednej strony wojna na Ukrainie wchodzi w taką fazę...
0: Ale to za chwilę, panie profesorze, po co ta wojna wybuchła 27 lutego?
1: Wybuchła dlatego, że po pierwsze stroną, która doprowadziła do wojny, była strona izraelska. Natomiast na tą wojnę należy spojrzeć również w kontekście pewnego logicznego ciągu wydarzeń. Poszczególnych wydarzeń, począwszy od ataku Hamasu na kibuce izraelskie. Tak naprawdę to jest początek tej wojny. Izrael uznał, że jest to ten moment, kiedy powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo w sensie egzystencjalnym. I to był początek po kolei tej układanki, która doprowadziła do obecnych zdarzeń. Mhm. Oczywiście Izrael zawsze i władze izraelskie starały się o to, żeby podejmować tego działania nie w sposób samodzielny, tylko podejmować we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. I pozyskanie administracji Trumpa i uzyskanie wsparcia oczywiście było kolejnym elementem tej układanki. Zresztą bardzo charakterystyczne jest to, że o ile wcześniej Amerykanie zabiegali o działania o charakterze koalicyjnym wobec takiego przeciwnika jak
0: to były czasy dawne, jeszcze George'a Busha, koalicji i rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: Ale to był skuteczny sposób, żeby radzić sobie z tego rodzaju wyzwaniem, jak irański program nuklearny, jak irański program balistyczny. I wydaje się, że trudno powiedzieć, czy oczywiście prezydent Trump jest gotowy zaakceptować to doświadczenie. Natomiast na pewno planiści amerykańscy rozumieją, że jednym z błędów było właśnie nietworzenie koalicji.
0: Karierę robi stwierdzenie, które padło kilka lat temu. Iran nigdy nie wygrał wojny, ale też nigdy nie przegrał negocjacji. To podobno powiedział Donald Trump w 2018 roku.
1: No cóż, Iran jest krajem, który jest bardzo zręczny, jeżeli chodzi o taką zakulisową dyplomację. I to wielokrotnie udowodnił. Jest to pewnie doświadczenie, które sięga jeszcze czasów, nie wiem, Safawidów, albo może nawet wcześniej. Iran jest krajem, który też zawsze starał się nie wchodzić w konflikty, jeżeli nie musiał, które uznawał, że nie służą jego interesom. Tak naprawdę te wszystkie konflikty, w których Iran się angażował, były wykorzystaniem pewnego rodzaju próżni, która powstawała. Jeżeli spojrzymy na słynną wypowiedź, że Iran kontroluje 4 stolice świata, czyli Bejrut, Bagdad, Damaszek i Sanę, to ta ekspansja Iranu nie wyrastała z tego, że Iran zyskał jakąś dodatkową moc, czyli potencjał gospodarczy, potencjał militarny. To wynikało z tego, że powstawała luka i ci partnerzy, którzy tam się pojawiali, sięgali po ewentualne wsparcie Iranu. Iran raczej był silny słabością swoich sąsiadów. I to jest jakby odpowiedź, jeżeli chodzi o skuteczność Iranu. Natomiast czy wygrywał wojny? Na pewno ich nie przegrywał.
0: Rok 1982, operacja izraelska Pokój dla Galilei. Wojska stoją i między innymi czołgi Merkawa pod Bejrutem, a w tym samym czasie niektórzy wysłannicy z kraju Ajatollahów już tworzą pierwsze struktury Hezbollahu. I to jest ta próżnia między innymi, o której
1: pan... To jest ta próżnia, dokładnie. Znaczy, Iran nie jest aż tak silnym krajem, żeby mógł zdominować, natomiast skutecznie wykorzystuje słabości inne i tą próżnię.
0: Ja bym nie chciał tu być rozumiany jako ten, który się zachwyca Iranem i teraz mówi, że wszystko jest świetnie i że super, że pokonał Amerykę i Izrael w dorozumieniu. Nie, ja tak nie uważam, od razu tutaj zastrzegam. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, w jaki sposób gra, jak czujnie, uważnie jest w stanie wykorzystywać te elementy i doprowadzać do sytuacji, w której byśmy 28 i kilka dni później po rozpoczęciu wojny nie przypuszczali, że dojdziemy do tego momentu. Chociaż na dachu świata, jak się spotkaliśmy, jeszcze Jerzy Haszczyński był z nami, mówiliśmy, że zaczyna się pewnego rodzaju odwracanie możliwości. No i to właśnie robił Iran. Ale panie ambasadorze, też jest mowa o tym, że ta wojna spowodowała oczywiście ogromne straty materialne w Iranie, których jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić, jak one wpływają na gospodarkę i jej i ta gospodarka jak wpłynie na kondycję życia, która i tak nie była wysoka w Iranie przed wojną. Natomiast na pewno na politykę wpłynęła w ten sposób, że mamy do czynienia z po zabiciu najwyższego przywódcy, Alego Chamenei, jest jego syn na tym stanowisku, no ale syn się jeszcze nie pojawił ani razu, więc pytania, w jakiej jest kondycji fizycznej i czy w ogóle żyje, są zasadne jak najbardziej. Natomiast kto dowodzi Iranem? No tutaj nie chcę, byśmy rzucali nazwiskami, ale wymieniła się kadra na młodszą. Tu jest zupełnie inne dowodzenie. Inaczej wygląda struktura dowodzenia Iranem, że tak powiem.
1: Absolutnie tak. Kiedyś po jakichś kolejnych wyborach w Iranie zapytano mnie, kto wygrał. I ja odpowiem mniej więcej tak samo. Korpus Strażników Rewolucji. Korpus Strażników Rewolucji jest tą instytucją, która jest swoistą kadrą kadr, kuźnią kadr dla Islamskiej Republiki Iranu, ale nawet w samym Korpusie Strażników Rewolucji doszło do wymiany generacji. To wcale nie chodzi o to, że
0: poprzednia została zlikwidowana.
1: Że została zlikwidowana. Po prostu to jest naturalny proces. I co oznacza, że obecne kadry są na ogół wykształcone w Iranie, są znacznie bardziej nastrojone tak nacjonalistycznie, jeżeli chodzi o postrzeganie świata. I co pojawia się też w komentarzach, są znacznie bardziej asertywne. To znaczy, o ile poprzednie kadry Islamskiej Republiki Iranu, często wykształcone też w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, starały się być ostrożniejsze w postępowaniu wobec innych krajów, krajów w Europie Zachodniej, to tyle nowa kadra Islamskiej Republiki Iranu nie ma takich obiekcji. Jest gotowa podjąć większe ryzyko i być znacznie bardziej asertywna w postępowaniu wobec świata.
0: Asertywna, czyli co? Zdecydowana. Po prostu robimy
1: oczywiście
0: tak, a nie inaczej. Zresztą, bo mamy do tego możliwości.
1: Mamy do tego możliwości. Wydaje mi się, że właśnie też ta nowa taktyka zastosowana, taktyka mozaikowa, taktyka...
0: Czyli rozprzestrzenienia władzy w poszczególnych regionach.
1: Wynikała kraju, również z tej wojny. Zmiany pokoleniowej. Oni są znacznie lepiej przygotowani mentalnie do tego rodzaju zdarzeń, choć oczywiście...
0: Żeby było jasne, ta taktyka mozaikowa to znaczy, że lokalni dowódcy i polityczni i wojskowi mieli prawo decydować o tym, co robić, a nie sztab główny tylko i wyłącznie. Dokładnie. Rozkazy z góry nie musiały dochodzić, by ktoś coś zrobił na dole.

0: młodymi, no ale w porównaniu z 80-70-letnimi członkami Korpusu Strażników Rewolucji?
1: Z pewnością tak, chociaż zapewne nie wiedziałem, że oni za ileś lat będą właśnie teraz robili karierę. No to jest zupełnie naturalne.
0: Ale że... widzi pan kogoś, kogo pan poznał i on teraz jest gdzieś tam w kręgach władzy, się obraca?
1: Pewne twarze czy pewne nazwiska mogą mi się wydawać znajome, ale nigdy nie będę miał takiej pewności.
0: Rozumiem, ale myśli pan, że oni też, bo tak jak pamiętam, jak rozmawiałem w Teheranie z panią wiceprezydent wtedy, Masumeh Ebtekar, to pani, która była przecież głosem rewolucji, głosem...
1: Która nawet złożyła wizytę w Polsce.
0: Tak, i pewnie za pana przyczyną, jak rozumiem.
1: Trochę tak.
0: Trochę tak. W każdym razie pani Ebtekar była... No, to spotkanie było niesamowite, dlatego że wizja Iranu, w którym nie można używać Twittera wtedy, nie można się posługiwać swobodnie mediami społecznościowymi i tak dalej, i tak dalej. Sama mnie zaprosiła, bym śledził ją na Twitterze wtedy. A poza tym jej... dzieci studiowały w Ameryce.
1: Dokładnie.
0: A przecież to był głos płynący z ambasady amerykańskiej, gdzie byli wzięci zakładnicy amerykańscy, trzymani przez 444 dni, a ona mówiła o tym, że to jest wróg naszego państwa.
1: Zresztą pani Ebtekar, która jako już wiceprezydent była osobą taką bardzo pragmatyczną, otwartą na współpracę, i zresztą te rozmowy, które z nimi prowadziliśmy w zakresie szczególnie ochrony środowiska, były bardzo ciekawe, nie? Ale ona przecież była rzecznikiem prasowym studentów irańskich, którzy zajęli ambasadę amerykańską.
0: Właśnie o tym mówię, tak, dokładnie. Tak. I to jest ten głos właśnie małej dziewczyny, czy jakoś tam był nazywany w ten sposób, także to było coś niesamowitego. Czyli ta transformacja jest możliwa. Czy to pokolenie młode jest w stanie też dokonać takiej transformacji?
1: Z całą pewnością. To jest normalny cykl polityczny, że politycy na początku swojej kariery są bardzo radykalni, a później rzeczywistość i doświadczenie przychodzące z wiekiem sprawia, że dokonują ewolucji swoich poglądów. Zresztą jeżeli spojrzymy chociażby na politykę prezydenta Hatamiego, prezydenta Rohaniego, to jest to dowód na to, że w pewnym momencie następuje moment refleksji politycznej i następuje też otwarcie na budowę relacji z światem zewnętrznym.
0: I w tym momencie też nasze pewnego rodzaju założenia, które chociażby poczyniliśmy na początku wojny, obracają się w perzynę i już nie mamy możliwości powrotu do tych założeń, ponieważ okazuje się, że zaraz ci ludzie myślą zupełnie inaczej. Dokładnie. Ja nie mówię tylko o Irańczykach, tylko w ogóle w tej polityce. Dlatego tak próbuję nawiązać trochę filozoficznie, dlatego że niedawno był przecież na Bliskim Wschodzie Wołodymyr Zełenski ze swoją propozycją, swoją dyplomacją dronową, która ma wiele oczywiście zalet, ale też krytycy mówią, zaraz, no ale to jest też promocja Ukrainy, oni próbują propagandowo to wykorzystać. Czy rzeczywiście ten refleks pan odczuł i widzi pan, że rzeczywiście kraje Zatoki się tym interesują?
1: To prawda. W wielu rozmowach, które miałem okazję prowadzić, rozmowach o charakterze biznesowym, spotykałem się z pytaniami dotyczącymi technologii ukraińskich, czy mamy dobre relacje z partnerami ukraińskimi, czy jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli chodzi o ewentualny transfer technologii, czy zakładanie joint venture. Także to jest prawda. I często nawet rozmówcy nasi pamiętali dobrze nazwy niektórych systemów dotyczących takich właśnie zaawansowanych technologii i wymówili...
0: Czyli naprowadzania i
1: naprowadzania systemów antydronowych. Więc to pokazuje, że w pewnym sensie te konflikty są trochę naczyniami połączonymi, że nasi przyjaciele w regionie Bliskiego Wschodu, Zatoki, uważnie obserwują to, co się dzieje na Ukrainie. Oczywiście Ukraińcy też dbają o to, żeby promować swoje rozwiązania technologiczne. Oczywiście trzeba też pewnie spojrzeć na to też pod takim kątem, dlatego że strona ukraińska poszukuje też inwestycji, żeby realizować programy o charakterze zbrojeniowym, programy zaawansowanych technologii.

0: bardzo korzystne jest oczywiście pozyskanie inwestorów i oczywiście jest tutaj pewnego rodzaju Jungtim, dlatego że Arabia, kraje regionu są zainteresowane oczywiście pozyskaniem takich technologii, które są sprawdzone, które są dostępne, choć oczywiście...
1: Pan się chciał powiedzieć o Arabii Saudyjskiej. Przecież tam się odbywały konferencje, spotkania dotyczące pokoju na Ukrainie. Przyjeździł
0: oczywiście,
1: Załęski,
0: Arabia
1: Rosjanie.
0: Dokładnie. I to nie wynika wyłącznie z tego, że Arabia Saudyjska ma taką szczególną rolę jako najsilniejszy kraj w regionie, czy też przywódca krajów islamskich, ale też Arabia Saudyjska ma bardzo konkretne interesy gospodarcze na Ukrainie, dlatego że w swoim czasie strona saudyjska inwestowała bardzo mocno w rozwój rolnictwa ukraińskiego. Była bardzo zainteresowana różnego rodzaju technologiami militarnymi. Była bardzo zainteresowana pozyskiwaniem technologii przemysłowych. Więc te kontakty mają tak naprawdę dłuższą historię. I to, że prezydent Zełenski składa tam wizytę, jest w pewnym sensie zupełnie naturalnym działaniem, z jednej strony dotyczącym ewentualnym pozyskiwania inwestorów, budowania przyczółków na przyszłość. A ze strony oczywiście regionu to jest zainteresowanie po prostu technologiami, które są skuteczne.
1: Sprawdzone na wojnie.
0: Sprawdzone na wojnę.
1: I pan jako ambasador w różnych przecież krajach i arabskich, i Zatoki Perskiej, ale też Azji Środkowej, jak pan widzi, mówię w kontekście Ankary, zbliżającego się szczytu NATO na początku lipca. Myśli pan, że tutaj dochodzimy do momentu, kiedy rzeczywiście będą rozmowy prowadzone na temat zawarcia czegoś na kształt rozejmu pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą? I ta wizyta, ten tournée dronowe w ubiegłym miesiącu Załęskiego, to było też taki element przygotowywania. Tak właśnie to wygląda w praktyce. Budowanie przyczółków negocjacyjno na przyszłość.
0: Znaczy jako człowiek mam nadzieję, że do tego dojdzie. Jako
1: każdy
0: dyplomata,
1: chce, żeby nie było wojen. To jest proste.
0: Ale jako dyplomata powiem tak. I osoba, która jest komentatorem też politycznym. Rzeczywiste tournée dronowe to tak naprawdę ma miejsce na tyłach armii rosyjskiej i te ataki na rafinerie, i te ataki na różnego rodzaju centra infrastruktury z pewnością sprawiają, że strona rosyjska zaczyna rozumieć, że dalsze prowadzenie tej wojny przynosi coraz większe koszty dla strony rosyjskiej. Więc jeżeli te działania można uznać za turne, to jest rzeczywiście budowanie takiej scenografii przygotowującej przyszłe rozmowy. I na pewno forum takie, które będziemy świadkami w Turcji, jest dobrym miejscem, żeby na ten temat porozmawiać. Oczywiście scenografia jest przygotowana. Myślę, że strona rosyjska...
1: Erdogan też jest przygotowany.
0: Erdogan jest też przygotowany.
1: Mówi, Turcja właśnie będzie czerpała zyski z tego, nad czym pracowała tyle lat. Teraz będziemy mocarstwem prawie, że...
0: Natomiast na pewno też trzeba spojrzeć na dynamikę wewnętrzną w Rosji, dlatego że podjęcie takiej decyzji oznacza po pierwsze podjęcie decyzji dotyczącej całego sektoru tego przemysłu wojskowego, który jest rozpędzony, który produkuje uzbrojenie i który jest grupą interesów, która chce kontynuować tę wojnę. Z drugiej strony trzeba podjąć decyzję dotyczącą żołnierzy, którzy są na froncie. Ci żołnierze trafiliby na tyły. A jeżeli spojrzymy na doświadczenie, co się stało z żołnierzami, którzy wrócili z Afganistanu, rosyjskimi, to oni zasilili oczywiście zorganizowaną przestępczość. Więc to jest bardzo poważne pytanie dotyczące tej dynamiki wewnętrznej w Rosji. Natomiast mamy jakby kolejną szansę, żeby tego rodzaju rozmowy...
1: To jeszcze na koniec pytanie, bo zaczęliśmy od Iranu, też żebyśmy nie pozostawili wrażenia, że nie widzimy też jakiego rodzaju władzą jest władza irańska. No jest ona jednak opresyjna w jakimś w dosłownym słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o opozycję. Ta władza, która jest teraz odnowiona generacyjnie, te grupy interesów, o których pan mówił w stosunku do Rosji, ale przecież i one też tutaj odgrywają rolę w Korpusie Strażników Rewolucji. To tak na koniec jeszcze, to ten Iran jaki pan myśli, że będzie? Bo ja wiem, że tutaj są liberalny, konserwatywny, to są słowa, które nie pasują do tego opisu, ale no właśnie, to będzie Iran, który zdławi do końca opozycję, mówiąc wprost, i będzie się zajmował gospodarką po to, żeby uratować siebie i ustabilizować sytuację w kraju?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno będzie to Iran asertywny, jeżeli spojrzymy...
1: Asertywny, czyli jaki? Bo to jest słowo klucz, które mam wrażenie, że robi karierę i znam nawet autora tego tej asertywności, ale jego jest na tyle dużo, że nie będziemy go wspominać.
0: To
1: ale,
0: będzie no? kraj, który będzie dążył do wykorzystania w pełni swoich przewag, które ma obecnie, czyli po pierwsze tej cieśniny Hormuz, z którą będzie grał. To jest to. Po drugie, będzie to kraj, który będzie chciał uzyskać środki, które zostały zamrożone, i jeżeli je uzyska, to na pewno w pierwszej kolejności zadba o wzmocnienie, myślę, swoich systemów obronnych. Jeżeli chodzi o sferę taką społeczną, czy te pozyskanie dodatkowych środków będzie przekładało się na stabilizację sytuacji wewnętrznej? Z pewnością tak. Natomiast, no niestety, ale ofiarą tej wojny jest również opozycja właśnie irańska, bo moment, kiedy Amerykanie przystąpili do rozmów, tak naprawdę porzucając, w ogóle nie podejmując tematów dotyczących demokratyzacji, zmian, oznacza, że władze Iranu, Islamskiej Republiki Iranu, otrzymały trochę zielone światło na postępowanie takie twarde w polityce wewnętrznej. I to jest właśnie ta smutna konstatacja, że po rozbudzeniu tych nadziei, kiedy i prezydent Netanyahu, i prezydent Trump mówili o tym, to jest ten moment, wstańcie z kolan, mamy ten moment takiej realpolitik, kiedy mówimy o cieśninie Hormuz, mówimy o programie nuklearnym, natomiast Stany Zjednoczone trochę podchodzą do tego Iranu, do takiego, jaki on jest.
1: I tutaj myślę, że to jest dobra konkluzja, by zakończyć opowieść o Iranie dzisiaj, postawić kropkę, bo to jest, mam wrażenie, też memento do tego, co mamy często zakładając, że coś się zmieni. Tak mieliśmy na początku tej wojny. Ja nie mówię o sobie, ale było pewnego rodzaju oczekiwania, a dla niektórych, to tu już o sobie powiem, skoro już najwyższy przywódca duchowy został zabity, no to naprawdę coś się chyba jednak wydarzy. No nie może być inaczej. Nie wydarzyło się nic takiego, czym można było powiedzieć, że Iran zmienił się i reżim się zmienił. Chciałbym to pytanie zadać też synowi Szacha, Rezy Pahlaviemu, który nawoływał do wychodzenia na ulicę, i to jest ironia oraz rozgoryczenie zamierzone w moim tonie głosu. Także tutaj to tak wygląda, moim zdaniem, podsumowanie tego, po co była ta wojna. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Ambasador Witold Śmidowski, były polski dyplomata w krajach arabskich, w tym w Iranie, w Arabii Saudyjskiej. Był
0: islamskich.
1: Islamskich, przepraszam. Islamskich, oczywiście. I powiedziałem w Iranie. To jest oczywiście lapsus niezamierzony, niechcący. Także w krajach islamskich, między innymi w Iranie i w Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj mecz Iran-Egipt. I myślę, że to jest też bardzo ciekawe. Tomasz Listkiewicz ma współsędziować, także go serdecznie pozdrawiamy. Bardzo ciekawy mecz z różnych powodów, ale również historycznych, prawda? Fatymicki Kair przecież chociażby i szyicki, to jest też coś ciekawego, prawda?
0: Tak, rzeczywiście będziemy wszyscy oglądać ten mecz i to będzie ciekawy moment, bo ja myślę, że ja będę kibicował Iranowi.
1: Ha, proszę bardzo. Moje serce jest rozdarte, ponieważ Kair jest moim miastem. Także tutaj jest to trudna decyzja. W każdym razie jeszcze raz panu dziękuję, ambasador Witold Śmidowski. Za chwilę Japonia i Dominika Giordano, i opowiemy o tym, jak Premier Japonii buduje swoją pozycję polityczną nie tylko w kraju, ale także w regionie, między innymi o jej wizytach symbolicznych, ale które mają w swoim zamiarze zbudowanie Japonii na bardzo mocnym wojskowym gruncie. O tym za chwilę, ale najpierw muzyka. Trochę z regionu, jeszcze Sven Wunder i jego piękne opowieści z Orientu, a później funk z lat 70. i jeden z twórców tego funku, ale właśnie prosto z Japonii.

0: fantastyczny kompozytor Gino Inagaki, japoński, muzyka z lat 70. Wspaniały funk, jak słyszeliśmy. No właśnie, zawsze staram się, by przybliżyć tę muzykę z tamtych czasów z Japonii, bo to było niezwykle popularne i też pokazywało, jak Japonia bardzo mocno zbliża się i chce uczestniczyć w życiu świata zachodniego. Czy to oznaczało, że westernizację Japonii? No to jest bardzo ciekawe, ale myślę, że Dominika Giordano, która jest już ze mną w studiu, była nasza dyplomatka w Tokio. Dzień dobry. Dominiko, takie westernizowanie Japonii to widać teraz, ale tak jak powiedziałem, w tych latach 70. w muzyce, myślę, że to o to chodziło, czy to po prostu fascynacja muzyczna?
1: Trochę też, trochę tak. Mieszanka miłości i nienawiści to jest związek Stanów Zjednoczonych i Japonii i też Japonii i Stanów, bo Japończycy fascynują się Stanami, ale też z drugiej strony mają pewien żal i jednak problem jest dosyć wielowarstwowy. Można o nim długo rozmawiać.
0: To w takim razie, skoro jest to problem wielowarstwowy, to Sanae Takaichi, czyli premier Japonii, o której rozmawiamy i której losy śledzimy, myślę, że dość pilnie, bo uważamy oboje, że jest to może nie rosnąca gwiazda, tylko już jest gwiazdą polityki. Znaczenie i umacnianie władzy w Japonii i w regionie jest widoczne na pierwszy rzut już ucha i oka. I to nie znaczy rzeczywiście, że czy ją lubimy, czy nie. Chodzi o obiektywne spojrzenie na panią polityk. Natomiast to, co powiedzieliśmy o tej westernizacji i stosunku Japończyków do Amerykanów. No właśnie, wyspa Okinawa i złożenie kwiatów pod memoriałem, wydawałoby się zupełnie neutralnym, dotyczącym ofiar ponad 200 tysięcy ludzi, którzy zginęli w starciu, tym ostatnim, jednym z ostatnich starć z Amerykanami, czyli bitwę o Okinawę. Bardzo też w tej historiografii wojny amerykańskiej też jest to brane, jest to wyszczególniane jako ta specyficzna i specjalna bitwa. I to co się stało? Dlaczego pani premier nie mogła normalnie złożyć kwiatów w takim momencie, tylko spotkała się również nie z jakimś masowym, ale jednak wygwizdaniem?
1: Tak. Pamiętamy, był taki pan, który krzyczał głośno, w końcu musieli go wyprowadzić. Zresztą protesty odbywały się podczas całego tego uczestnictwa premier w wydarzeniu. Tak, z Okinawą jest to również wielowarstwowy temat i ciekawy, bo Okinawa nie jest taką do końca Japonią. Okinawa, czyli Królestwo Ryukyu, to było kiedyś niezależne zupełnie od Japonii i od innych państwo. Miało swojego władcę, swojego monarchę i przez lata rządziło sobie po swojemu na tych wyspach okinawskich, dzisiaj okinawskich, prawda? W pewnym momencie zostało podbite przez Japonię, a było właściwie też pod wpływami wcześniej i Chin, prawda? I chińskie i japońskie wpływy tam się mieszały, ale oni mieli swoją własną, niezależną kulturę i niezależne rządy. I w pewnym momencie Japonia Ryukyu podbiła. W XVII wieku wprawdzie, było to jakiś czas temu, ale jednak mimo wszystko narzuciła im swoją władzę i swoją po części też później kulturę. Później zresztą została te wyspy Ryukyu zostały włączone do Japonii jako kolejna prefektura, czyli Okinawa właśnie. To, co już teraz wiemy na temat Okinawy, to, że jest to Japonia, japońskie wyspy Okinawa, tam można sobie pojechać na plażę i na piękne i podziwiać piękną, błękitną wodę. To prawda. Natomiast jest nadal w mieszkańcach Okinawy żal pewien do Japonii i oni często nie zgadzają się nawet z tym, żeby nazywać ich Japończykami. Oni nie uważają się często za Japończyków. Niektórzy mówią, że są Japończykami z Okinawy, podkreślając to, że są z Okinawy, a niektórzy mówią, że nie. Oni są Okinawczykami, chyba dobrze, tak mam, pani profesor mogłaby się wypowiedzieć, ale chyba dobrze mówię.
0: Zostawmy to pani profesor dalszą
1: oni są mieszkańcami Okinawy i oni o to dbają. Oni faktycznie mają inną kulturę, mają inne zwyczaje, mają inne wierzenia, ale też mają inny język, który nawet nie jest, czy języki, kiańskie, które nawet trudny polski język i jeszcze w zderzeniu z japońskim okazuje się trudny, które są odrębnymi językami, to nawet nie są dialekty. W związku z czym oni chcą pielęgnować swoją niezależność nadal dzisiaj i wcale nie podpisują się pod takimi, powiedzmy, narodowymi cechami przypisywanymi Japończykom. Więc traktują Japończyków jednak mimo wszystko w dużej mierze jako najeźdźców.
0: Którzy spowodowali drugą wojnę światową i wojnę z Ameryką.
1: I bitwę o Okinawę. Ale też trzeba też powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia tego najazdu w tym XVII wieku. Później ten stosunek Japończyków do mieszkańców Okinawy był naprawdę bardzo, no taki powiedziałabym, dyskryminujący. Dzieci z karteczkami na szyjach, mówię w dialekcie rjukiańskim. Byli po prostu napiętnowani za właśnie to, że są, należą do innej kultury, mówią innym językiem. Więc ten problem pomiędzy narodami istnieje nadal cały czas, jest to pewna zadra. No i do tego Okinawa jest w takim miejscu, które doskonale właśnie broni Japonii. Jest na pierwszej linii frontu i było na pierwszej linii frontu w 1945 roku w walce ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz ta Okinawa, która tak za bardzo nie czuje się Japonią, nagle ma bronić przez miesiąc. Przecież to były walki trwające bardzo długo, prawda? Bitwa o Okinawę. Nagle ma bronić całej Japonii kosztem swojego terytorium, kosztem swoich mieszkańców, którzy giną. Nie dość, że tutaj przez lata, prawda, nie chcą się podporządkować Japonii i cierpią z tego powodu, to jeszcze tutaj dochodzi krwawa walka ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Wojna
1: w obronie najeźdźcy. Nikt tych mieszkańców Okinawy nie pyta w tym wszystkim o zdanie. I tak samo dzisiaj nikt ich nie pyta o zdanie, albo raczej oni mówią, jakie jest ich zdanie. Ale nikt nie bierze tego pod uwagę, czy chcą mieć bazy amerykańskie na swoim terytorium, czy nie. Po wojnie do 72, o ile dobrze pamiętam, Okinawa była także pod administracją Stanów Zjednoczonych, czyli oni są w takiej... Polska wie dużo na temat bycia w trudnym miejscu, prawda, na mapie. No i Okinawa też tak troszeczkę właśnie jest. Pomiędzy dwoma mocarstwami ponosi duży koszt tego umiejscowienia geograficznego. No i teraz, w takiej sytuacji przyjeżdża pani premier na Okinawę, żeby oddać hołd poległym podczas tej bitwy. I oczywiście samo oddanie hołdu osobom, które zginęły, upamiętnienie tych osób, nie jest czymś, co mogłoby budzić kontrowersje. Ale jeżeli teraz pomyślimy sobie o tym, jaka jest sytuacja polityczna w Japonii i o tym, że po wojnie Japonia, zgodnie z japońską konstytucją, która została im jednak narzucona jako narodowi, który przegrał wojnę, który był po złej stronie, powinna wojny wyrzec się jako sposobu rozwiązywania sporów. Czyli Japonia jest neutralna. Nie ma armii wpisanej do konstytucji, nie może brać udziału w jakichś działaniach militarnych, nie może się zbroić tak w takim, powiedzmy, otwarty sposób.
0: To znaczy, nie ma Ministerstwa Obrony, które będzie robiło zamówienia publiczne na dostawę wielkiego uzbrojenia. No może w ten sposób.
1: Powiedzmy plus minus. W każdym razie nie ma, jest Szwajcarią, tak powiedzmy. Mhm. Jest krajem neutralnym.
0: Ja mówię o tym Ministerstwie Obrony, że nie ma po prostu takich struktur, jakie mamy w Polsce chociażby, że cywilna i cywilno-wojskowe...
1: Struktury są, nazywane są siłami samoobrony, ale nie są one wpisane do konstytucji. Japonia, to nie jest tak, że ona też nie posiada takiej, powiedzmy w cudzysłowie, armii.
0: No właśnie ale te siły,
1: te siły samoobrony. Ale to zupełnie inaczej wygląda. Z punktu widzenia konstytucji, z punktu widzenia prawa japońskiego, Japonia nie może brać udziału w różnych militarnych działaniach, prawda? Mhm. Nie może otwarcie w takich działaniach uczestniczyć. To jest dla Japonii kara, prawda? Za to, co się stało podczas II wojny światowej. I teraz oczywiście niektórzy Japończycy mają problem z taką sytuacją, ponieważ niektórzy Japończycy uważają, że szczególnie w dzisiejszej dobie różnych konfliktów, problemów, tu Chiny, tu Rosja, tu Stany Zjednoczone, Tajwan, prawda? Wiele różnych ognisk zapalnych jest w świecie i w związku z tym uważają, że Japonia także powinna dbać o swoje bezpieczeństwo i takie bezpieczeństwo budować. Druga część Japończyków z kolei twierdzą, że nie, my jesteśmy pacyfistami. My musimy strzec tych wartości, które są zapisane w konstytucji, ponieważ my pamiętamy Hiroshimę i Nagasaki i pamiętamy II wojnę światową, jakie to zniszczenia powodowało na naszym terytorium i jak zdziesiątkowało naszą ludność, w związku z czym my faktycznie chcemy się wyrzec takiego sposobu rozwiązywania sporów międzynarodowych. Chcemy być pacyfistami. I na Okinawie akurat, wracając do Okinawy, ta sytuacja jest o tyle jeszcze bardziej problematyczna, że tutaj strzeżenie tej konstytucji pacyfistycznej, czyli nie chcemy tutaj walki na naszym terenie znowu, dochodzi właśnie z tym, z takim dysonansem pomiędzy właśnie dysonansem takim, powiedzmy, poznawczym nawet. Dlaczego premier tego państwa, które nigdy właściwie nie powiedziało otwarcie, że także nas najechało i że także jest naszym najeźdźcą i także nam coś narzuca, nagle przychodzi tutaj, składa kwiaty, upamiętnia ofiary i ta sama premier stara się zmienić konstytucję, żebyśmy jednak mieli tę armię, żebyśmy jednak byli potęgą, znowu potęgą militarną, taką samą potęgą militarną, która spowodowała to, co się stało na naszym terytorium. I dlatego właśnie ten pan, który krzyczał zachować artykuł 9 Konstytucji, to był właśnie taki człowiek, który po prostu widział tutaj, tak podejrzewam, nie jestem adwokatem tego pana, ale to, znam ten pogląd. Ten pan po prostu chciał zwrócić uwagę na to, jaka była rola Japonii również w pacyfikowaniu, czy może w podporządkowaniu Okinawy i czemu sprzeciwia się w ogóle polityce Japonii na okinawskim terenie.
0: I to jest tak, że to powodem rozmowy też o pani premier i o modyfikacji czy zmianach w konstytucji oczywiście nie jest tylko to, że złożyła kwiaty na Okinawie i spotkała się z takim, tak jak powiedziałem, jednostkowym, chłodnym przyjęciem tegoż pana i tam grupki osób i wcześniejszych protestów. No bo to dla życia politycznego i dla pani premier jest nieznaczący incydent. Ale przecież całkiem niedawno świątynia Yasukuni w Tokio. No świątynia, co do której pani premier ma szczególny sentyment, bo ona dba o to, by być z tą świątynią łączona w świecie medialno-publicznym. To jest świątynia, która wzbudza kontrowersje i tutaj już militarystyczna Japonia, która jednak w tym momencie jest Japonią, która powinna odpowiadać za zbrodnie wojenne i to ta świątynia, to też wyjaśni kontekst, bo to jest też niesamowite i to jest ten rok. Tam wysłała rytualną ofiarę do tej świątyni tylko w tym roku. A robi to co roku właśnie, wysyłając rytualną ofiarę.
1: To prawda. Problem świątyni Yasukuni to jest znowu złożony problem. I kontrowersyjny.
0: Wielopiętrowy,
1: kontrowersyjny zarówno w Japonii, jak i na świecie, prawda? Nawet jeszcze bardziej na świecie niż w Japonii. Ja nawet tak na marginesie ostatnio rozmawiałam z pewną młodą Japonką, którą pytałam o to właśnie, co myśli o świątyni Yasukuni, a ona powiedziała, że właściwie to jest jej wszystko jedno. Także w Japonii to jest tak bardzo różnie, szczególnie wśród młodych Japończyków. Ale o co chodzi ze świątynią Yasukuni? A mianowicie świątynia Yasukuni położona w dzielnicy Chiyoda, czyli w centrum Tokio, jest to bardzo ważna świątynia, w której, uwaga, nie są pochowani, ale spoczywają duchy różnych osób, w tym osób zamordowanych podczas II wojny światowej. Wśród nich 14 zbrodniarzy wojennych klasy A, uznanych za Międzynarodowy Trybunał za Zbrodniarzy Wojennych.
0: To jest świątynia szintoistyczna.
1: To jest świątynia szintoistyczna.
0: Wiara w duchy, tak?
1: Stąd ta wiara w duchy. To jest bardzo ważne w szintoizmie, w wierzeniach szintoistycznych. duchy zmarłych, duchy przodków nadal są wśród nas i one powinny mieć jakiś właściwy dom, a tym domem właśnie jest taka świątynia.
0: No i duchy tych 14 zbrodniarzy.
1: I duchy tych 14 tam sobie siedzą. Stało się to nie stało się tak po prostu, to znaczy te duchy same się tam nie zagnieździły w tej świątyni. Zostało to wpisane do akt świątyni przez władze tej świątyni. Więc doszło do takiego aktu w pewnym momencie, w 78 roku, o ile dobrze pamiętam, chociaż nie pamiętam, ale tak myślę, że to było wtedy. Doszło do takiego aktu faktycznie wpisania duchów, także tych zbrodniarzy. Po kolei tak naprawdę poszczególne osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, były wpisywane do akt świątyni i tam jest teraz ich dom. I okazuje się, że zgodnie z wierzeniami sintoistycznymi, ponieważ fakt, że te duchy mieszkają już w tej świątyni i są wpisane do akt świątyni, budzi takie kontrowersje. To padały takie pomysły, czy można je w takim razie z tej świątyni, może można ich usunąć w jakiś sposób podobnym aktem, tylko że w drugą stronę. Okazuje się, że władze świątyni twierdzą, że to by było wbrew ich wierzeniom i jest to niemożliwe. Jak idzie się dalej z tym, ten temat zgłębia się i słucha się różnych stron, okazuje się, że no może teoretycznie to byłoby możliwe, ale jednak władze świątynie tego nie chcą zrobić. Koniec końców duchy nadal tę świątynię zamieszkują. I teraz, oczywiście to nie są tylko te osoby, których duchy zamieszkują tę świątynię, nie tylko ci zbrodniarze wojenni, ale także inne osoby, ale także kamikadze na przykład, prawda? To też
0: czyli
1: budzi kontrowersje.
0: Czyli piloci samobójcy, którzy atakowali Amerykanów.
1: Czyli piloci samobójcy. I teraz, upamiętniając ofiary, których duchy zamieszkują tę świątynię, tak? Czyli składając ofiarę w tej świątyni, najczęściej oczywiście nie czyni się tego na jakimś grobie, no bo tam tego grobu nie ma, tak, prawda? Jakiegoś zbrodniarza wojennego, po prostu oddaje się cześć, hołd w świątyni, tak też robi Takaichi, chociaż ona też swoje osobiste, jako osoba nawet wysyłała, jak nie mogła być w świątyni Yasukuni, zawsze wysyłała ofiarę do tej świątyni. No i teraz z jednej strony można powiedzieć, że oddaje się hołd tym osobom, które zginęły podczas II wojny światowej. To byli także przecież żołnierze, którzy wykonywali rozkazy. Podobnie było z kamikadze. Przecież nikt nie zostawał kamikadze dlatego, bo chciał zostać kamikadze. To nie była kwestia honoru, czy powinności, czy pragnienia takiego fanatycznego, że zginę w obronie ojczyzny.
0: Pewnie, ale to jest...
1: Myślę, że to była garstka, jednak... Jednak osoby, niedawno rozmawiałam właśnie z takim Japończykiem, który na Kyushu mieszkał w miasteczku, gdzie była baza właśnie pilotów kamikadze. I on wspomina o tym, jak bardzo żyje w tej społeczności jeszcze takie cierpienie i taka świadomość strasznie trudnej sytuacji tych osób, tych pilotów kamikadze, którzy musieli wykonać rozkaz polegający już na takim absolutnie bezpośrednim, prawda, poświęceniu swojego życia, bo oni to była misja samobójcza, to co oni musieli wykonać, z jakimi oni ogromnymi problemami mierzyli się, ile tam jest takiej było depresji, cienia, takiego mroku w tym mieście i w opowieściach osób starszych jeszcze, które znały tych pilotów i uczestniczyły w tym problemie, prawda? Więc to jest bardzo trudne, tak? Wiemy, po jakiej stronie była Japonia, jednak mimo wszystko też, zresztą w Polsce mamy dziś, prawda, podobną dyskusję. UPA też jest takim kontrowersyjna bardzo i tutaj widzenie tego problemu. I można na ten temat dyskutować, prawda? Ja nie mówię, że to jest ten sam problem, ale też można na ten temat dyskutować.
0: No to tak, byli jeszcze żołnierze. Są tutaj też i obecność japońskich wojsk w Korei, porwania i wykorzystywania kobiet koreańskich. Mandżuria,
1: i teraz
0: Chiny,
1: właśnie odnosimy,
0: tu jest cała gama niestety wydarzeń tragicznych, dramatycznych i masowych śmierci.
1: Absolutnie. Ja teraz powiedziałam o tej jednej stronie.
0: Tych, których atakowali Japończycy.
1: Tak, ja powiedziałam teraz o tej jednej stronie, czyli właśnie o tej stronie, która mówi...
0: A i Brytyjczycy by powiedzieli o kolei birmańskiej,
1: Ja myślę, że generalnie wiele państw na świecie ma coś ze swoimi pazurkami. Niestety to są tragedie ogromne. No, w Japończycy to nie ulega wątpliwości, prawda? Ci zbrodniarze wojenni zostali skazani przez Międzynarodowy Trybunał, w związku z czym tutaj nie ma dyskusji na ten temat. Absolutnie to były te akty działań japońskich, zostały uznane jako zbrodnie wojenne, prawda? Chiny, Korea, Indonezja, wykorzystywanie właśnie kobiet, to o czym wspomniałeś, to są cały czas problemy żywe, cały czas problemy, które są nie do końca niejasno, że tak powiem, zakończone.
0: To dlaczego ona tam wysyła tę rytualną?
1: No właśnie. I to
0: jest polityka.
1: I to jest właśnie taka, powiedziałabym, stara, szara strefa, że tak powiem, podlegająca interpretacjom. Bo oczywiście musi sobie zdawać sprawę jako premier, podobnie jak poprzednik, jej, że tak powiem, mentor, czyli premier Abe, już nieżyjący, również odwiedzał świątynię Yasukuni, w związku z czym...
0: Zresztą te odwiedziny, czy Shinzo Abe, czy teraz rytualna ofiara, zawsze przedostawała się do mediów całego świata i była wywołaniem kolejnej dyskusji, militaryzacja Japonii i jak ona widzi swoją przeszłość z II wojny światowej.
1: I oczywiście tak to też jest teraz. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że premier Takaichi to jest oczywiście kobieta, co niesie taki pierwiastek, że być może zmieni Japonię i sytuację kobiet.
0: To już o tym mówiliśmy, pamiętasz?
1: To już
0: i
1: o tym mieliśmy. Wiemy, że nie do końca. No nie, tak, natomiast też trzeba przyznać i to trzeba zauważyć, że ona jest z tego najbardziej tradycyjnego, konserwatywnego skrzydła LDP.
0: Czyli partii,
1: z której pochodzi, liberalno-demokratycznej. Najdłużej rządzącej, największej partii w Japonii. Ona reprezentuje tę frakcję, która stoi na straży siły japońskiej, japońskiej narodowości. To jest takie lekko, o takim lekkim zabarwieniu nacjonalistycznym, powiedzmy, frakcja. Bardzo konserwatywna, strzegąca japońskich zasad. To jest frakcja, która właśnie chce odnowy tej siły militarnej Japonii. W związku z czym takie przypomnienie, i ja tutaj też trudno mi nie odmówić racji tym argumentom, że trudno mi odmówić racji raczej tym argumentom, że jednak ona chce złożyć hołd wszystkim poległym. Z drugiej strony jest premierem, zdaje sobie z tego sprawę, jakie reakcje wywoła tego typu ruch. Można z tego zrezygnować albo zrobić to w jakiś inny sposób. Można wreszcie stworzyć nawet jakieś inne mauzoleum dla osób, które zginęły podczas II wojny światowej i tam składać kwiaty. W miejscu, które wcale nie będzie nosiło duchów tych zbrodniarzy wojennych, prawda? Więc myślę, że pani premier, też odwołując się do tych swoich bardzo tradycyjnych poglądów, chcąc jednak wzmocnienia Japonii na arenie międzynarodowej jako potęgi militarnej, pokazuje taki sygnał właśnie tym gestem. Sygnał, który mówi: Japonia wróci.
0: I teraz część trzecia naszej podróży z kwiatami symbolicznej i pani premier Takaichi. Cmentarz Arlington w Stanach Zjednoczonych, grób nieznanego żołnierza na cmentarzu narodowym w Arlington. Dokładnie tak wygląda, tak się nazywa to miejsce. Marzec tego roku. I tam pani premier składa kwiaty. Jak zapowiadałem naszą rozmowę na dachu świata w dalekim zasięgu w tygodniu, mówiłem o tym, że też zapytam cię o Charlesa Sweeneya, czyli pomnik i grób pilota, który zrzucił bombę na Nagasaki, pojawiła się taka informacja, że tam pani premier złożyła na jego grobie kwiaty. No to jest skandal, bym powiedział, już w Japonii i to jest chyba nie do przyjęcia i rzeczywiście przeczucie trochę mnie nie myliło, chociaż to powiedziałem i od razu dementuję, to był fake news, czyli nieprawdziwa informacja. Na cmentarzu Arlington kwiaty zostały złożone, ale ogólnie na memoriale była to część delegacji. No ale i tak, jak widać, też tutaj jest to przestrzeń do manipulacji. No nie dlatego, żeby sobie po prostu coś pani premier przykleić, taką łatkę, ale też jest to wynik jakichś działań właśnie samej pani premier. Ja nie mówię, że to jest jej wina, że taka informacja się pojawiła. Tyle tylko, że to też mówi coś o działaniu potwierdzającym to, co ty też tutaj diagnozujesz, czyli wzrost potęgi Japonii, my wracamy.
1: Tak, tak, oczywiście. Te tematy wokół wojny, II wojny światowej, no na pewno są bardzo trudne, prawda? W Japonii co roku przecież delegacje międzynarodowe zapraszane są na uroczystości upamiętniające zrzucenie bomby na Hiroshimę i Nagasaki. Mm. I to jest w sierpniu, odbywają się te uroczystości, bardzo poważnie traktowane. Wszyscy przedstawiciele państw, światowych państw z całego świata, prawda, które mają swoje przedstawicielstwa w Japonii. Często delegacje zagraniczne
0: Byłam na takich obchodach.
1: Wygląda, jest to bardzo specyficzne, szczerze mówiąc, ponieważ w skwarze, w upalnym 8 sierpnia, to jest dzień okropnie gorący w Japonii. Japońskie lato jest inne od naszego, ponieważ nie tylko temperatura jest wysoka, ale także jest wysoka wilgotność powietrza. W związku z czym osoby, które nie są przyzwyczajone do tego, żeby taki skwar znosić, po prostu mogą mieć problemy ze zdrowiem. I teraz wszyscy ci oficjalni goście siedzą na placu w upalnym słońcu w samo południe. Oczywiście mężczyźni muszą mieć garnitury, bo to jest oficjalna ceremonia.
0: No i jakiej wagi?
1: W związku z czym absolutnie kolor czarny dominuje. Zakrycie ciała kompletne, obowiązkowe. Gdzieś tam można mieć jakąś parasolkę przeciwsłoneczną, ale to niewiele daje. I wszyscy ci goście najpierw czekają na rozpoczęcie ceremonii. To trwa. Ceremonia się rozpoczyna. Kolejne przemówienia. Gdzieś tam w tle zza płotu, czy w drugiej zza płotu, powiedzmy, ochrony, za szpaleru ochrony, dobiegają głosy protestujących, bo oczywiście zawsze takim ceremoniom też towarzyszą protesty pacyfistów, osób, które nie chcą zmiany konstytucji, albo osób, które chcą usunięcia baz amerykańskich z Japonii, prawda? To są takie dwa główne nurty protestujących. I teraz wielu gości myśli sobie, no tak, upamiętniamy, to była tragedia dla świata, prawda? To nie była tylko tragedia dla Japonii. Generalnie użycie broni atomowej na świecie nie powinno się zdarzać nigdy. No ale II wojna światowa też była tragedią. Japonia też była po stronie, też, prawda, dokonała wielu zbrodni. W związku z czym ten temat jest nadal mimo wszystko tematem problematycznym. Niemniej Japończycy zapraszają wszystkich oficjalnych gości ze świata. Zapraszają premierów, prezydentów też często na tę ceremonię i upamiętniają pamięć osób, które zginęły z rąk. I też jest ambasador Stanów Zjednoczonych lub jacyś inni przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Chociaż to z ich rąk te osoby zginęły, prawda? Więc później cały ten dzień osnuty wokół ceremonii i w Hiroshimie, i w Nagasaki związany jest też z odwiedzeniem muzeum bomby atomowej, powiedzmy, które jest przejmujące, gdzie są makiety, na których pokazani są ludzie po wybuchu, czyli z popalonymi ciałami. To są takie naturalnej wielkości postaci. Bardzo trudne do oglądania muzeum.
0: I teraz wyobraźmy sobie, że pani Takaichi złożyła kwiaty na grobie pilota, który zrzucił bombę na Nagasaki. No jest to coś niewyobrażalnego. To nawet skandal nie ujmuje nie ujęłoby tego, co by się wydarzyło w Japonii. Także powstanie fake newsa, mam wrażenie, też jest jakimś elementem może i walki politycznej w Japonii, co mnie też skłania do takiego już wniosku ogólnego, to znaczy buduje swoją pozycję pani premier. Rozmawialiśmy również przecież na początku roku o niesamowitym wiście politycznym, czyli wyborach wcześniejszych. Pani premier wygrała, jej partia w Cuglach i rzeczywiście ma placę do tego, by zmieniać konstytucję i by wprowadzać jednak wojsko do konstytucji. I teraz tak, co to da Japonii w ogóle, jeżeli moglibyśmy to podsumować? Co to da krajowi właśnie w tych czasach, które nakreśliłaś, tu wojna Rosji z Ukrainą, Chiny, rosnąca potęga, rywalizacja w Azji i na obszarze Pacyfiku, o której mówimy już od kilku lat, i Stany Zjednoczone w to zamieszane. Także tu wszystko jest w jakiś sposób, to się miesza. No i teraz, co to daje Japonii, taka wojskowy element konstytucji? I zmiana tego artykułu 9.
1: Przede wszystkim większą niezależność. Niezależność od Stanów Zjednoczonych. Japończycy no od czasu, kiedy zostali zmuszeni do powiedzmy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi po II wojnie światowej, ten sojusz zarówno przynosi im dużo dobrego, jak i pewnie też trochę złego. A w tym momencie, kiedy Stany Zjednoczone stały się przez osobę prezydenta Stanów Zjednoczonych nieprzewidywalnym krajem dla Japończyków. Japończycy tego boją się najbardziej, nieprzewidywalności. Oni nie wiedzą, na ile mogą na Stany Zjednoczone liczyć przy ewentualnym konflikcie i na ile Stany Zjednoczone w ogóle będą Japonię traktowały jako kraj taki pod swoim wpływem, w sensie też taki, który się ewentualnie broni.
0: Poza tym, Shinzo Abe, mentor pani Takaichi, był przecież wielkim przyjacielem Donalda Trumpa.
1: No, Takaichi też przecież jest przyjaciółką pana Donalda Trumpa. Tylko że Takaichi, myślę, że po prostu prowadzi taką japońską typową politykę. To znaczy, poza tym, że zaogniła trochę sytuację z Chinami, tam parę razy coś jej się wymsknęło i był tutaj konflikt na tej linii, prawda, dosyć ostry z Chinami. Pamiętamy, jak chińscy turyści byli zawróceni i nie mogli wjechać do Japonii, bo pani Takaichi powiedziała kiedyś, że jeżeli z Tajwanem byłby jakiś konflikt, jeżeli Chiny będą chciały zagarnąć Tajwan, to wtedy to byłoby podstawą do tego, żeby Japonia jednak użyła tej swojej, powiedzmy, siły militarnej, jaką ma jednak w pewnym stopniu. No i to oczywiście zaogniło tę sytuację. Ale między Chinami a Japonią. Ale poza tym pani Takaichi stara się japońską metodą ze wszystkimi żyć jednak w zgodzie. I z Koreą, i z Chinami też się spotyka. I oczywiście
0: przede wszystkim
1: ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Ma spór historyczny o wojnę i o ofiary.
1: Mimo wszystko jednak pamiętamy, jak grała niedawno na perkusji z premierem, ze swoim rozmówcą z Korei, prawda? Były takie sytuacje, więc na pewno stara się. Natomiast pomimo tego, że nadal Japonia oczywiście buduje i utrzymuje swoje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, absolutnie też nie ma innego wyjścia, to pomału Japonia buduje swoją potęgę militarną. Jeszcze nie robi tego oficjalnie, oficjalnie w tym sensie, że nie jest zmieniona konstytucja, jednak na tyle oficjalnie, że zawiera już umowy międzynarodowe dotyczące współpracy także w zakresie właśnie tym obronnym, militarnym. W związku z czym myślę, że ten proces następuje. Japonia rośnie też w siłę militarną. Wie, że jest jej to potrzebne w regionie do tego, żeby niezależnie bronić swoich granic.
0: Swoje
1: znaczenie wzmacniać, absolutnie.
0: To jest kolejny odcinek o Sanae Takaichi, o premier Japonii, niezwykłej postaci politycznej. Nie wiem, jaka jest jako postać prywatna. To myślę, że to też kiedyś nam tutaj wyjdzie podczas rysowania tej niezwykłej, jednak bym powiedział, kariery politycznej w niezwykłych okolicznościach i w kraju, który raczej nie słynie z pań polityk, prawda?
1: To tak, też absolutnie. Jest ważne. I to jest siła też Takaichi. Wszyscy, nawet młodzi ludzie, którzy się polityką nie interesują, wspierają Takaichi dlatego, bo jest kobietą i jednocześnie mówią Holender, jasny, ale niestety nie podobają mi się na przykład poglądy albo mówiła coś innego przed wyborami, teraz mówi coś innego. Więc to, że jest kobietą, na pewno bardzo dużo jej daje, także jako, tak wizerunkowo, powiedzmy.
0: Japonia, zaraz będę rozmawiał o Wenezueli, o tym podwójnym uderzeniu trzęsienia ziemi. No, straszna katastrofa. Liczba ofiar rośnie. To odkrywanych. Zaraz pan Luis Munoz o tym opowie z Caracas na żywo, ale Japonia też została dotknięta trzęsieniem ziemi.
1: Tak, to był wyjątkowo feralny dzień, muszę przyznać. Kiedy obudziłam się, to właśnie dostałam pierwszą wiadomość. Duże trzęsienie ziemi, również 7,4 magnitudy na północy Japonii, w Aomori.
0: Tak, jak w Caracas i na północy.
1: Dokładnie
0: kraju.
1: Tak, tylko że w Japonii, o ile nie ma zagrożenia tsunami, a tutaj takiego zagrożenia nie było, nie ogłoszono, to trzęsienie ziemi z uwagi na budownictwo odpowiednie na trzęsienia ziemi przygotowane, nie przynosi tylu ofiar. Także był to silny wstrząs, odczuwalny nawet w Tokio, ale nie przyniósł aż takich szkód i tylu ofiar, co w Wenezueli. Także jakiś wyjątkowo feralny dzień, w tym samym prawie czasie na dwóch krańcach globu wydarzyło się, no, ziemia się trzęsie, tak? Te ruchy są niesamowite. Ja teraz wspieram też jak gdyby w myśli chociażby konsula, który na pewno ma dużo pracy w Wenezueli, bo pamiętam, jak to było w 2011 roku podczas tego wielkiego trzęsienia ziemi w Japonii, kiedy ja akurat wtedy pełniłam funkcję konsula. To było trzęsienie ziemi, tsunami i jeszcze Fukushima, katastrofa w elektrowni Fukushima, doszły, taka trójtragedia. W elektrowni atomowej w Fukushimie. Być może teraz jeszcze pamiętamy jakieś, czy pamiętają państwo jakieś obrazki z tego czasu, jak to dramatycznie wyglądało. I wiem, co znaczy praca dyplomaty, praca konsula, przede wszystkim konsula właśnie w takim okresie i jaki jest to wyczerpujący okres i trudny. Także wspieram
0: władze konsularne. No tak, to jest jeden aspekt oczywiście poza tym głównym, czyli ratowanie teraz jeszcze ofiar uwięzionych w gruzach budynków, które zostały zniszczone trzęsieniem ziemi. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dominika Giordano była nasza dyplomatka w Tokio, autorka książki Spokój z widokiem na Fuji.
1: I korespondentka 357.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za chwilę Wenezuela. Pan Luis Munoz już jest połączony. Porozmawiamy o tym, jak wygląda Caracas, jak wygląda Wenezuela po trzęsieniu ziemi. Dziękuję.

0: Wenezuela, 235 osób zginęło, 4300 jest rannych po podwójnym trzęsieniu ziemi, którego doszło przedwczoraj w nocy, bo tak chyba możemy już powiedzieć. Jest z nami połączony mieszkaniec Caracas. Dzień dobry panu, Luis Munoz. Bardzo się cieszę,
1: dzień
0: że
1: dobry,
0: mogliśmy
1: Michał.
0: Się... O, słyszymy się bardzo dobrze. Chciałem pana zapytać po pierwsze, czy jest pan w miejscu bezpiecznym, no i oczywiście jak wygląda Caracas po tej tragedii i złożyć oczywiście na pana ręce kondolencje z powodu śmierci tylu rodaków, no i niestety z okoliczności rozmiaru tej tragedii. Także...
1: Dzięki bardzo. Tak, na szczęście jesteśmy ok, w domu jesteśmy ok, moja rodzina też jest ok, bo nie mieszkam blisko do epicentrum, ja mieszkam trochę daleko, około 15 kilometrów, ale oczywiście to też atakował mój dom, ale wszyscy jesteśmy bezpieczni, jesteśmy ok i oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie, żeby porozmawiać o sytuacji, tragediach, które atakował Wenezueli dwa dni.
0: Pan powiedział, że 15 kilometrów od epicentrum, ale czuliście oczywiście trzęsienie ziemi na własnej skórze, prawda? I w tym miejscu, gdzie byliście.
1: W domu to było strasznie, ale przepraszam. No. A w domu to było strasznie, ale nie byłem dokładnie w domu, bo prowadziłem. Ja byłem w centrum handlowym, które naprawdę było atakowane, możemy to powiedzieć.
0: Trzęsło się, tak?
1: Tak. I no, byłem w drodze do domu. Kiedy wracałem do domu, ja zdałem sobie sprawę, że mieliśmy trzęsienie ziemi. I kiedy przyjechałem, oczywiście to wszystko było prawie... całkowite zawalenie. I nie mieliśmy prądu, nie mieliśmy Wi-Fi, nie mieliśmy internecie, więc oczywiście nie wiedzieliśmy, że w La Guaira, które było epicentrum, to była katastrofa totalna. I tak było, że teraz może niektóre strefy w Caracas też nie mają prądu, nie mają... połączenia do internecie, ale na szczęście w domu teraz mamy. Jak powiedziałem wczoraj, ja mogę połączyć do radio, jeśli mamy połączenie, na szczęście mieliśmy.
0: Ja tak właśnie zastrzegałem, że porozmawiamy o Caracas i o sytuacji w Wenezueli, w ogóle też w tych miejscach dotkniętych trzęsieniami ziemi, tylko pod warunkiem, jeśli będziemy mieli połączenie, a to z kolei się wydarzy, jeżeli będzie prąd. Panie Luisie, ja za chwilkę chciałbym, byśmy posłuchali... kilku takich krótkich, bym powiedział, no, nagrań z tego trzęsienia ziemi. Jedno jest niezwykłe, są to, co można znaleźć w internecie, jest niezwykłe, nieprawdopodobne. To jest chociażby to, co zarejestrowali rybacy właśnie niedaleko tego regionu La Guaira. Oni to widzieli z łódki i z falującego morza. I tutaj oczywiście słyszymy trochę też przekleństw, ale oni mówią, wymieniają nazwy miejscowości i na ich oczach one się zapadają, te domy. To jest niezwykłe to, co oni zarejestrowali, prawda?
1: Tak, bo Caracas była... Caracas ma strefy, które zostały domknięte, ale La Guaira, który jest epicentrum, to jest strefa klęski. A Caracas na szczęście nie jest teraz strefa klęski, ale La Guaira jest. W La Guaira, bo jeszcze nie mamy oficjalny raport. Po pierwsze mieliśmy o 24 w nocy, ale wczoraj nie mieliśmy raport, więc dlatego nie wiemy dokładnie, ile budynki teraz są na stan wyjątkowy, bo teraz mamy stan wyjątkowy, ale dokładnie nie wiemy ile.
0: Pani prezydent mówiła o tym, że to jest strefa zniszczenia, tak nazwała La Guaira.
1: To jest.

0: To jest, dlatego lotnisko jest zamknięte, dlatego oni, oczywiście wolontariusze są na mieście, są na strefę, ale oczywiście to było stracią, bo mieliśmy więcej niż 40, możemy powiedzieć, budynki, które teraz to było całkowite zawalenie. Więc to teraz sytuacja jest trudna. W ogóle sytuacja
1: za chwilę
0: jest trudna,
1: do tej sytuacji wrócimy, panie Luisie, tylko jeszcze jedne właśnie takie nagrania, między innymi miejscowość Najgłata, to jest właśnie w La Guarii. Tam było w tej miejscowości obchodzone święto tak. To jest niesamowite święto chrześcijańskie. Między innymi obchodzone w sposób ceremonia, to były takie trans koncerty na bębnach. Posłuchajmy. I one nagle są przerywane przez trzęsienie ziemi, ale ludzie pogrążeni w tym transie nagle czują, że coś się zmienia i wpadają w panikę. Bo... Posłuchajmy chwilę. I to jest właśnie nagranie stamtąd. To nieprawdopodobne. Ja to nagranie mam dzięki kontu na X Tomasza Surdela, jednego z korespondentów Polaków, dziennikarzy, którzy zajmują się Ameryką Łacińską. Także to też tak wyglądało właśnie.
0: Tak wyglądało, bo w każde 24 czerwca tutaj w Wenezueli świętujemy Batalię Karabową, które było wojna, którą mieliśmy może więcej niż 2200 lat temu.
1: To jest początek XIX wieku, 1824. Karabowa, bitwa z hiszpańskimi kolonizatorami. Simon Bolivar ją toczył, prawda?
0: Dokładnie. A też świętujemy San Juan. San Juan to jest święto, które oni na La Guaira świętują i to jest taka ceremonia, która jest bardzo znana w Wenezueli, ale nie tylko w La Guaira, też w cały region, który ma morze, ale w La Guaira jest trudne. Oczywiście nie tańczyli, to jest ceremonia, która jest znana. Ludzie podróżują na przykład z Caracas do La Guaira, z innych stanów do La Guaira, żeby świętować San Juan. I tak jest. Oczywiście to było tragedia dla nas, bo to święto, to jest, Wenezuela jest kraj katolicki, oczywiście kiedy oni to świętują, to jest ważne. Mm-hmm. I kiedy to się stało, to zaczęło rzęsienie ziemi, to było w tym momencie, bo to było około 17-18. I oczywiście oni byli na ulicy, tak. bo mieliśmy wolne, i tak działa Wenezuela. Kiedy mamy wolne, zawsze jesteśmy na ulicy i świętujemy. I mieliśmy San Juan. Te filmy jest strasznie, ale niestety tak było.
1: Mm-hmm. Tak jeszcze chciałem pana zapytać, to jest czas poszukiwań ofiar, czas niezwykłego napięcia, pewnie też i są też znajomi, czy kogoś, kogo pan zna i niestety nie żyje, prawda, bo zginął w ruinach, w gruzach zawalających się budynków. To też jest ten moment szczególnej poczucia tragedii takiej wspólnej, prawda?
0: Tak, niestety na Uniwersytecie Katolickim, uniwersytet, w którym studiuję, zgubiliśmy kolegami, którzy tam studiowali, ale wczoraj w nocy zdałem sobie sprawę, że mój kolega Ricardo już nie żyje, już nie jest z nami, bo on mieszkał w La Guaira, dokładnie w budynek, które było... to była destrukcja 100% i jego rodzina i cała rodzina też już nie żyje niestety, ale i nie tylko Ricardo, też mamy kolegami na uniwersytecie, którzy zgubili cała rodzina, znajomych i przyjaciółmi, i to dlatego ja mówię, że to strasznie. Dla nas oczywiście jesteśmy mocni, a jestem mocny też, bo to właśnie zaczęło. To jest początek tego tragedia. I nie wiemy, co będzie dalej, więc dlatego musimy być silne i no, tylko zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy pomocy. To tak jest, żeby uratować, żeby i wspierać ofiary, którzy teraz szukają schronienia, szukają jedzenia, szukają rodziny. I nie mają komunikacji, więc dlatego z Caracas na uniwersytecie, cała największy uniwersytet w Caracas, teraz mamy, jesteśmy otwarte, żeby pomagać niektórym.
1: Pan uczestniczy w takiej pomocy, tak? Zbieracie różne rzeczy potrzebne tym, którzy gdzieś koczują, tak? Poza, na ulicach, bo rozumiem, że to jest trudne do zorganizowania teraz, ta ich życie, ludzi, którzy stracili domy, prawda?
0: Tak. Ale to jest trudne, ale to robimy. Mm. I nie tylko w Caracas, każdy stan teraz w Wenezueli. A oni zorganizują, taki ludzie zorganizują, organizacje też organizują się sobie. Każdy tutaj w Wenezueli teraz szuka, żeby zrobić coś, żeby pomagać. Mm-hmm. Oczywiście Wenezuela nie była przygotowana, żeby konfrontować takie rzeczy. To jest dwa razy trudniej, bo kiedy oczywiście kraje są przygotowani, to strasznie, ale nie tak dużo, jak w Wenezueli to się stało.
1: No przed chwilą mówiliśmy o Japonii, prawda, która jest krajem mocnym gospodarczo, a tak. Wenezuela no, niestety nie, prawda, i to też jest ważne.
0: No, ale.
1: I to też ważne.
0: to inny świat. I oczywiście, bo w Japonii to nie zmieniło historię w Japonii, ale to zmieniło historię w Wenezueli. Kraj, który mieliśmy przedwczoraj rano, nie jest kraj, który teraz mamy w tym momencie, jak mówimy na telefon. I oczywiście to będzie zmieniło naszą historię na zawsze. Bo La Guaira była też katastrofa w 1999 roku. Mm-hmm. I nigdy nie wracało potem. Więc teraz, że to się stało i to jest dwa razy trudniej, nie wiem, jeśli to będzie wracało. Mamy nadzieję, że tak, bo teraz Wenezuela zmieni. I w tym roku bardzo dużo zmieniło. I mamy nadzieję, że potem będzie też inne... inna historia.
1: Myśli pan, nadzieję ma na lepszą historię, tak? Na bardziej...
0: Mamy nadzieję. I ludzie też, oni tak czekają.
1: Panie Luisie, bardzo panu dziękuję. Jeszcze raz ogromne kondolencje dla pana rodaków i w tym trudnym czasie dla Wenezueli. Składam w imieniu, myślę, że i nie tylko na dachu świata i moim, ale też całego naszego radia i Polaków też, którzy oglądają tą sytuację w Wenezueli. Jeszcze będziemy w kontakcie i będziemy rozmawiali o Wenezueli i jak sobie radzi w tych trudnych momentach po uderzeniu dwa razy trzęsienie ziemi, które spowodowało, że zginęło ponad 230 osób, ponad 4 tysiące jest rannych. Teraz trwają akcje poszukiwawcze. Lądują na jednym z wojskowych lotnisk samoloty z pomocą. Pomoc nadciąga. No ale cały czas, jak słyszymy, jest jej cały czas mało i potrzeba więcej, ale Wenezuelczycy się jednoczą. Luis Munoz o tym mówił. Bardzo panu dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję też za telefon. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Luis Munoz z Caracas. Ja już państwu dziękuję. To są tym dość smutnym tematem, nie dość, tylko smutnym tematem Wenezueli w kryzysie po katastrofie naturalnej. No właśnie, musimy też być z Wenezuelczykami, być w tych trudnych momentach. Michał Foltak audycję zrealizował. Michał Żakowski, ja już bardzo Państwu dziękuję. I jeszcze tylko jedna rzecz, ogłoszenie. Mianowicie to już 10 lipca, to już tylko 2 tygodnie do festiwalu 7 stron świata. Tam wszyscy najlepsi dziennikarze, reporterzy, a także podróżnicy, a także adepci dziennikarstwa na warsztatach. Łowicz-Wałecki, gdzieś pomiędzy Wałczem a Mirosławcem. 7 stron świata. Bardzo serdecznie zapraszam. Więcej informacji na moim Instagramie, a także konkurs, który ogłoszę w związku z festiwalem. Zapraszam bardzo serdecznie. Michał Żakowski, do usłyszenia.

0: told you we're gonna find release.
1: Radio 357.

0: Przed nami potwornie upalna sobota i potwornie fajna audycja.
1: Resoraki.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Dzień dobry, witamy gorąco i zapraszamy na Resoraki. My, czyli
3: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski, do godziny 8, jak zwykle w sobotę.

0: Ależ to jest motoryzacyjna piosenka. Już zapowiedzieliśmy, że wykorzystamy ją kiedyś w motoryzacyjnym topie, bo tam się pojawiają takie cudowne samochody, że hej, ale dzisiaj będzie inna propozycja i proszę chwilkę wytrzymać, wszystko się wyjaśni niedługo.
1: Inna propozycja piosenki. Mm-hmm. Czy ty często robisz, zmieniając temat, czy ty często robisz zakupy w internecie?
0: No jak każdy chyba.
1: No wiadomo. I tak sobie czasami jest tak, że ktoś cię pyta z rodziny, czy nie wiem, ktoś bliski pyta, a co tam robisz? A no nie wiem, kupuję sobie w internecie spodnie na przykład, albo buty, bo chciałem sobie coś kupić. I jest taki koleś, tylko że anonimowy, który zrobił sobie zakupy w internecie. Po prostu usiadł tam przy komputerze i zrobił sobie zakupy w internecie, kupił sobie Ferrari Dino. I to okazał się najdroższy zakup na aukcji w internecie. Opowiedz coś o tym Dino.
0: Najdrożej sprzedany samochód w internecie. Mhm. 13 milionów 18 950 dolarów. I jest to Ferrari Enzo. Muszę przyznać, że jeden z moich ulubionych samochodów w historii motoryzacji. Tych Ferrari Enzo powstało na świecie niezbyt dużo, 400. Jeśli dobrze pamiętam, tam cały czas się niektórzy zastanawiają, czy 399, czy 400, czy 401.
1: Ja powiedziałem Dino, nie, oczywiście, że nie.
0: Enzo, Ferrari Enzo. Ale Dino tam też jest ważny. Dino to był oczywiście syn Enzo, Ferrariego. No i teraz z tym Ferrari Enzo, to jest na rynku amerykańskim. Na rynek amerykański trafiło 127 egzemplarzy. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka to jest czasami niesamowita historia, że ktoś pomyśli trochę inaczej niż inni. Otóż jeden pan, akurat wiemy kto to jest, niejaki Gerald Burns, pomyślał sobie, abym wziął to Enzo w takim kolorze właśnie Dino. Czyli nie Rosso Corse, tylko Dino. I się okazało, że to jest jedyny taki egzemplarz na świecie. No i po tych kilkudziesięciu latach ten egzemplarz kosztował ponad 13 milionów dolarów. Za sam lakier zapłacił wtedy 2364 dolary.
1: No to tak, tak się robi inwestycje. Natomiast ta sekwencja mnie uderzyła, że rzeczywiście można nie iść do domu aukcyjnego, nie wysyłać jakichś prawników, tylko po prostu siedzieć przy kompie i sobie licytować. A sama historia tej czerwieni, no jest oczywiście też zaprzeczeniem tego, czym jest Ferrari. Wszyscy wiemy, jak wygląda Ferrari Red, czyli Rosso Corsa. Ja miałem kiedyś okazję w fabryce w Maranello widzieć samochód i to było niesamowite. Wiedziałem, że coś jest nie tak, a nie wiedziałem co. Zobaczyłem Ferrari czerwone i kiedy podszedłem do tego samochodu, który był przygotowywany dla klienta, okazało się, że ten samochód jest dla szefa Pumy, tej firmy produkującej ciuchy. I Puma miała takie swoje buty, które były takie lekko wpadające właśnie w pomarańczowy kolor. I to był ten jedyny, tak? Dla niego zrobiono specjalny wyjątek, kiedy dostosowano customowy lakier. Ciekawe, za ile on sprzeda swoje Ferrari. To było chyba 575 Maranello, z tego co pamiętam.
0: No, może wiesz, nigdy nie sprzedać. Kiedy Zlatan Ibrahimowicz negocjował swój transfer do Juventusu, zażądał Ferrari Enzo i oni mu wtedy powiedzieli, no nie, nie dostaniesz Ferrari Enzo, ponieważ było 400 i wszyscy już są tutaj rozpisani. A Zlatan powiedział, nie, chcę Ferrari Enzo, no bo Juventus należał do rodziny Anieli, do których należało też Ferrari. No i tak się napiął na to Ferrari Enzo, że dostał, ale napisali mu w kontrakcie, że nie może go nigdy sprzedać.
1: O kurczę. Hmm? Ale może zapisać
0: co
1: synowi? O kurczę.
0: A, o
1: tak,
0: kurczę.
1: To nie, wszystko dobrze, nie, spokojnie.
0: Marano, aż mi serce stanęło.
1: Ale może rozumiem, no nie wiemy tego, na pewno nie znamy szczegółów kontraktu, ale pewnie synowi, czy tam jakimś ludziom, którym chce, może to zapisać, no bo jednak żyć wiecznie nie będzie, chociaż w pamięci fanów na pewno. Oglądasz Mundial?
0: Oglądam, do tego sobie jeszcze przejdziemy, ale w sumie to na koniec mamy radę, przynajmniej ja mam, nie wiem czy się pod nią podpiszesz, jeśli ktoś wybiera sobie jakiś nowy samochód, czy to jest Ferrari, czy to jest Lambo, czy to jest Porsche, który ma specjalny program lakierów PTS albo PTS Plus, warto zainwestować właśnie w taki wyjątkowy lakier, bo potem może się okazać, że ten samochód przez swoją wyjątkowość jest zdecydowanie więcej wart. Zgadzasz się, czy nie?
1: Zgadzam się.

0: Robin Williams, Robin Williams oczywiście. Bardzo mnie cieszą takie historie, o których zaraz opowiemy, o jednej z takich historii. Otóż nie tylko straszenie, że mandaty, że punkty karne, że jakieś odcinkowe pomiary prędkości i że będzie trzeba płacić. Otóż Janosik, którego zresztą głosem jest nasz kolega redakcyjny, zrobił taką fajną akcję z policją. Wszyscy wiedzą, że Janosik ostrzega przed kontrolami, przed prędkością, natomiast tym razem poszli po rozum do głowy i po współpracę z policją i postanowili ostrzegać na wakacje, ale może i dłużej, o niebezpiecznych miejscach w Polsce. Jedziesz i po prostu aplikacja, z której korzystasz na stałe i korzystasz podczas dłuższej podróży, mówi ci, zwolnij.
1: Wszyscy pewnie pamiętają takie czarne punkty, które były na drogach i to były takie wyjątkowo niebezpieczne miejsca z różnych powodów, na których wyjątkowo często dochodziło do wypadków. Ich już nie ma, no ale to jest taki trochę substytut tego, czyli uwaga, zwolnij, bo to jest właśnie takie miejsce, które jest wyjątkowo niebezpieczne. I wydaje mi się, że to jest okej, w sensie warto po prostu mieć to na uwadze.
0: Ja sobie myślę, że tym razem rzeczywiście nie wybrano przypadkowo tego typu miejsc. Poproszono policję. Policja wskazała 1445 takich miejsc, ale też są to przejścia dla pieszych, jakieś zakręty takie cięższe. I mimo, że rzeczywiście liczba wypadków w Polsce spada, bo w 2025 roku to było o 2,4% mniej wypadków, ale aż prawie 13% mniej ofiar śmiertelnych, to co liczy się najbardziej, no to jednak te kolejne działania i przebudowa dróg, i robienie widocznymi na przykład przejść dla pieszych, czy bezkolizyjne przejścia, przejazdy dla rowerów, to tutaj jest to taki kolejny kamyczek, który może pomóc. I ludzie, którzy korzystają z Janosika, ja korzystam, to myślę sobie, że to jest taka aplikacja, która budzi zaufanie, tak? I moment, kiedy mówi ci zwolnij, to tak ufasz, dlaczego by nie? O, chociażby na tej zasadzie, więc to się może sprawdzić. Pochwała dla policji z moich ust? No, nie wierzę.
1: Zmieniasz się.

0: Resoraki.
1: A gdyby tak resoraki wybrały się do Szwecji na przykład, to co by nas tam czekało?
2: Jeden przepis, o którym powiedział mi mój syn, jest zaskakujący. O. Jeżeli nie jedzie samochód, a masz czerwone światło,
1: to możesz iść.
2: To możesz iść.
1: No tak.
2: Tak.
1: W ogóle jak ktoś jest w Szwecji, a miałeś okazję być, to bardzo szybko przyzwyczajasz się do tego, że jak tylko zbliżasz się właśnie do krawędzi jezdni, to wszyscy się zatrzymują i w pewnym momencie w ogóle już przestajesz zwracać na to uwagę. Nie wiem, czy tak miałeś, ale ja po tygodniu czy 10 dniach już oczywiście patrzyłem, ale wiedziałem, że i tak się wszyscy zatrzymają.
2: A wiesz, co mam w Polsce ze względu na wiek? Nie mogę tego wyeliminować. Byliśmy 1,5 tygodnia temu w Zduńskiej Woli. Zduńska Wola ma taki rynek, gdzie samochody dookoła objeżdżają, było mnóstwo osób, festiwal. No w każdym razie często przechodziliśmy przez pasy i samochody się zatrzymywały. I ja wiedziałem, że to jest ten wynik nowych przepisów, ale miałem poczucie winy. Miałem coś, no przysięgam ci, podchodziłem, pewnie patrząc w telefon albo coś takiego i tak mówię, ojej, tak sam do siebie mówiłem, przepraszam, że ja tak tutaj pana zmuszam do hamowania. To jest, myślę, wynika, no wiesz, no, z 50 lat życia na tej ziemi, no i z których 49 było tak, że to samochód ma pierwszeństwo.
1: A ja zawsze dziękuję. Dziękuję, mimo że nie muszę, to myślę sobie, że to jest taka motywacja na przyszłość, że sobie ktoś pomyśli, o, fajnie, że się zatrzymałem, ktoś mi podziękował, to będę się tak zatrzymywał częściej.
2: Ale skłaniasz sobie głowę, tak robisz?
1: Nie, nie, tak ręką mówię, o, dzięki, stara, super, że się zatrzymałeś, zatrzymałeś. Dobra, w Szwecji jest jeszcze jedna rzecz, dosyć charakterystyczna, chociaż mi się kojarzy od razu z Bahrajnem. Chodzi o bardzo szorstki asfalt. I na to, że w Bahrajnie, Sakir, jest właśnie taki bardzo szorstki asfalt, który powstał z kamyczków sprowadzonych z Walii. Do Szwecji z Walii kamyczków nie sprowadzają. Nie wiem skąd, może mają jakieś swoje kamyczki, ale chodzi o to, żeby była bardzo duża przyczepność. I teraz, jeżeli chodzi o hałas, który emitują samochody, to ten hałas opon jest dominujący, wbrew pozorom. No chyba, że ktoś ma super wyjący wydech, jak w niektórych dzielnicach Warszawy. Się zdarza to dosyć często i nie tylko pewnie Warszawy.
2: To jest taki bogaty w kamień beton asfaltowy i tam jest kruszywo o średnicy do 16 mm, przeczytałem sobie. I rzeczywiście to jest trochę tak, jakbyś jeździł po autostradowej tarce. Może nie aż tak bardzo, ale jest zdecydowanie bardziej głośno po prostu. Powoduje to hałas. I coś jeszcze, na przykład na autostradach zmienia się kolor asfaltu. Jest czerwony, szary, czarny, czerwony, szary, czarny. I tak na zmianę, żeby wytrącić z takiego zmęczenia. Natomiast zbadali Szwedzi ten poziom hałasu, no i okazuje się dość zaskakujące, że elektryki nie są aż tak super wyciszone. Rzeczywiście wygrał elektryk ES90, 66 decybeli przy 110 kilometrach na godzinę. Natomiast to tylko dlatego, że miał specjalne opony akustyczne, takie sound absorber, system, który wycisza ten samochód. No ale dalej były samochody typu Mazda CX-60, Skoda Kodiaq, dieslowska w ogóle, Volvo hybrydowe XC60 i Kia Sportage. To były wartości od 69 do 70 decybeli, także tak naprawdę bardzo podobne.
1: Mam problem z tym, bo jak sobie przeczytałem, że w tym szwedzkim teście wygrało Volvo, to od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Jak można porównywać samochody, skoro akurat ten miał specjalne opony, bo jest przygotowany na szwedzkie drogi? Uważam, że to nie fair, co nie zmienia faktu, że poziom hałasu rzeczywiście jest dosyć niski. Zaskoczyła mnie bardzo Mazda CX-60, ale hybrydowa. No to jak hybrydowe, rozumiem, że tam hybrydy plug-in brali, tak? No to po prostu sprawdzali na silniku elektrycznym, tak? No, bo nie wiem, bo jak inaczej? Nie napisali tego. Jak tam się znalazła Skoda Kodiaq wysokoprężna, to kurczę, tego do końca nie wiem, ale jest też druga strona medalu, czyli najgłośniejsze samochody. I najgłośniejsze okazało się Porsche 911 GTS. No się nie dziwię, że Porsche 911 GTS się okazało głośne. Jakby sprawdzili, nie wiem, McLarena 750S, to pewnie byłby jeszcze głośniejszy.
2: Ale inne samochody, na przykład Dacia pokonała Toyotę. okazuje się, że tanie nie znaczy, no tańszy samochód nie do końca znaczy, że jest gorszy w tym akurat teście.
1: Ale szczerze, pokonała o 0,1 decybela.
2: Dobra.
1: No, tak, kto teraz, to rozróżni? No, no kto?
2: Ale
1: no, kto?
2: Jeżeli już chodzi o najgorsze versus najlepsze, no to są, to jest różnica 3 decybeli. I tak sobie myślę, oczywiście, że jak jedziesz po mieście i 10 minut, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli jedziesz 400-500 kilometrów, no to już znaczenie ma. I tak naprawdę to zmęczenie wynikające z hałasu, bo tak naprawdę o to chodzi. Im głośniej, tym się bardziej męczysz. I nie wiesz, dlaczego wysiadasz zmęczony. Miałeś tak wielokrotnie pewnie, że przejechałeś trasę przez pół Polski i nagle czułeś, że no, byś poszedł się zdrzemnąć, a innym razem byłeś pełen życia.
1: Wracałem kiedyś Porsche GT4 RS i nie byłem zmęczony. Powiem ci, w ogóle nie byłem zmęczony.

0: pytanko będę miał teraz takie, bo zaprezentujemy za chwilę utwór do topu motoryzacyjnego i to jest temat z filmu. Zastanawiałem się, czy tematy z filmu mogą być, czy nie, ale z drugiej strony...
1: Klipiu, nawet bardziej niż mogą.
0: Kto nam zabroni? Sobie wymyślimy, co chcemy i umieścimy tam, co chcemy. A to jest taki motyw i taki film, który na pewno wszyscy kojarzą. Na pewno z odpowiednim PESEL-em. Ci z mniej odpowiednim PESEL-em, czyli tym dużo młodszym, mogą nie kojarzyć. Ale dla tych z większym...
1: Ale w każdym razie ci młodsi powinni kojarzyć.
0: Powinni. Niech nadrobią zaległości. No są takie rzeczy, które po prostu gdzieś tam trzeba kojarzyć i tyle.

0: Radio 357.
1: No i co, panie kolego?
2: Panie Michale, to w ogóle jest legenda, ale Knight Rider oczywiście, serial 1982 do 6 roku, 4 sezony. I chciałem powiedzieć, 4 serie właściwie, chciałem powiedzieć, że ten kit, czyli Knight Industries 2000, ten samochód, miał sztuczną inteligencję. Dzisiaj każdy ma.
1: Rzeczywiście, w ogóle o tym nie pomyślałem, czyli wyprzedzał swoje czasy.
2: AI.
1: 40 lat.
2: No, AI.
1: Patrz, 40. Kurczę, tak jak Star Trek wyprzedził swoje czasy i jeszcze pewnie kilka innych filmów, to Knight Rider z Davidem Hasselhoffem również. Kto nie miał plakatu z tego filmu, niech podniesie rękę w studiu, ręce opuszczone.
2: A ja bym chciał powiedzieć, że miałem raczej bardziej plakaty z innym filmem, z Davidem Hasselhoffem. Baywatch.
1: A nie.
2: Ale i tam nie było Davida Hasselhoffa.
1: No tak, oczywiście. Ja się domyślam, kto tam był i że biegł i akurat biegł, a kogoś ratować. Wszystko się zgadza.
2: Tak było. Ale samochód super.
1: To w sprawie super samochodów chciałem króciutko powiedzieć o imprezie, której to już była chyba 5. edycja, Hell Riders na Hellu i kurczę, naprawdę rozrasta się z roku na rok. To jest taka impreza wspierana przez Porsche, ale pojawiają się nie tylko samochody Porsche. W tym roku naprawdę pojawiło się kilka niesamowitych okazów. To jest połączenie lifestyle'u z jazdą, z podziwianiem pięknych samochodów, właścicieli, którzy coraz częściej te samochody chcą pokazywać. I tak, był jeden RUV, Porsche RUV, a to jest no taki naprawdę wyjątkowy tuner i znalezienie gdzieś, zobaczenie takiego samochodu, to jest wyjątek. I była Carrera GT, która, nie wiem, z 30 milionów złotych pewnie teraz kosztuje mniej więcej.
2: W każdym razie więcej niż wtedy, kiedy trzeba było za nią zapłacić, tak? Nie, ona milion euro kosztowała?
1: No dużo więcej teraz jest warta. Naprawdę pojawiają się perełki i w tym roku zostały ustawione w Luna Parku we Władysławowie. Miejscu, do którego nie wybrałbym się za żadne skarby, kiedyś tak mi się wydawało, a tym razem się wybrałem i robiło to wrażenie, że tu gdzieś się kręci jakieś koło, samochodziki, się światełka odbijają, a tu stoją te piękne samochody. Fajne.
2: A mogę jeszcze na chwilę wrócić do poprzedniego samochodu. Ten kit, czyli z Knight Ridera samochód, to jest samochód, który jest zbudowany na Pontiacu Transamie trzeciej generacji z 1982 roku, ale w Wikipedii możesz sobie przeczytać wyposażenie. Wyposażenie ma chyba z 60 albo 70 funkcji i na samym końcu jest Voice Stress Analyzer. Czyli wykrywacz kłamstw. Wyobrażasz sobie, że wchodzisz do samochodu i po prostu jest wykrywacz kłamstw. No,
1: I zatrzymuje cię policja. Dokąd to się spieszymy? I tam voice stress analyzer. Nieprawda.
2: Albo unipromień mógł niszczyć budynki. No w ogóle wróciłbym do tego. Naprawdę bym obejrzał. Proszę gdzieś mi tutaj napisać, szanowni państwo. Proszę bardzo. klimek@radio357.pl albo gos@radio357.pl, gdzie to można obejrzeć, bo jakoś tak chcielibyśmy.
1: I co jeszcze do tego topu motoryzacyjnego dorzucić, bo nasi słuchacze naprawdę mają super propozycje.

0: The Streets, gdyby ktoś pytał.
1: A wkrótce wystąpią. Mhm. A nie, to The Roots, przepraszam. wiedziałem, już jak mówiłem.
0: Trochę ale no, dobrze, że się zreflektowałeś. Ale The Streets jakby połączyli siły z The Roots. Moim zdaniem The Roots są w stanie zagrać z każdym i zawsze wyjdzie to dobrze.
1: By było. Ja to bym tylko powiedział tak. Co się polepszy, to się później pogorszy. Tak bym powiedział, bo okazuje się, że elektryczne zbiorką, czyli komunikacja miejska, no wiadomo, nie truje powietrza, ekologiczne, ładuje się, wszystko działa. Natomiast, jak się okazuje, nie do końca. Bo w takiej Norwegii wprowadza się bardzo, bardzo mocno elektryczne autobusy, ale okazuje się, że niszczą lokalne drogi. Nacisk na osie jest tak mocny i tak... Po prostu ten autobus jest cięższy, że nie może korzystać z 40% dróg w Norwegii. Autobusy nie mogą korzystać. I w związku z tym, no, okazuje się, że jest tym kłopot, bo trzeba by było wymienić 40% dróg. Utwardzić, nie wiem, przebudować, zrobić coś, żeby to ten ciężar był wytrzymywany.
0: Chodzi o taki punktowy nacisk na tylnej osi. Normalnie autobusy tam mają do 8 ton, a te elektryczne 11 do 13. I to po prostu bardzo wpływa na drogi i te drogi są niszczone, więc mają problem, zastanawiają się, co z tym zrobić. Trochę dobrze, a trochę niedobrze. Mniejsze autobusy robić o mniejszym zasięgu. Nie wiem, skrócić trasy. Nie wiem, co jeszcze?
1: Co można by było zrobić? Bo ja się tak sobie myślę, że no nie, przecież nie powiedzą, że teraz nie, no wracamy do diesli, takich, wiesz, kopcących, czarnym. Jeszcze w Norwegii, gdzie praktycznie energia jest za darmo, no bo wszystko jest odnawialne z wody, z nie wiem, elektrowni takich wodnych. No nie wiem, wydaje mi się, że jest duży kłopot, no bo...
0: A ja wiem, wymyśliłem. No. Bo oni są bogaci są bardzo.
1: To tak się tylko mówi. Nie,
0: co?
1: No, jest.
0: Są bogaci. No to niech tam Maybachy jeżdżą zamiast autobusów i będą zgarniać ludzi z przystanków. I tak nikt nie jeździ komunikacją miejską.
1: No tak, Rolsami.
0: Nie, no jeżdżą autobusami.
1: Jeżdżą. Ale, no, ale to można... właśnie ze względu na to poszanowanie przyrody. Jeżeli nie trzeba, no to można skorzystać z komunikacji miejskiej, chociaż w garażu pewnie są samochody. No to nie ulega żadnej kwestii. Dobrze, no to Norwegowie mają problem. Problemy pierwszego świata omówione. To w następnym wejściu będziemy mówić chyba o 6 nowych samochodach, aż czy tam 5. O jednym bardzo długo, bo jest ciekawy, a później inne wspomnimy.

0: Tak, tak.
1: No pierwsza bo... X piątka była terenowa, ale to była pierwsza. Teraz już nie.
0: Ja tam. Daj spokój, jakby fani offroadu wyśmialiby nas natychmiast. Ale co z tą nową, nowej klasy X5 jest ciekawego? Otóż takie obecnie największe baterie w akumulatory w samochodach elektrycznych są w okolicach 100 kWh. 100 kilka tam, 105, 107. A BMW nowe klasy iX5 będzie miało, w zależności od tego, czy to są tam pomiary europejskie czy amerykańskie, ponad 140 kWh. Więc bateria taka, że hej, według WLTP 800 km będzie przekraczać zasięg, więc realnie pewnie z 600, no ale ciągle jestem pod wrażeniem. Będzie wersja taka oczywiście najmocniejsza iX560, 576 koni mechanicznych. Niektórzy mówią, że to nawet się może zbliżyć do zasięgu w granicach 1000 kilometrów.
1: Jeżeli będzie napędzać ten cały mechanizm, po prostu piątkę w wersji elektrycznej, no to ten 1000 może zostać osiągnięty. Ładowanie od 10 do 80% w 20 minut. No to jest naprawdę super wynik, ale czytam sobie o innym samochodzie, który wchodzi, XPeng X9. To jest taki luksusowy elektryczny van premium i on od 10 do 80% baterii w 12 minut, więc Chińczycy już są dwa razy lepsi. No dobra, ale
0: to trochę tak, ale zasięg będzie miał 615 kilometrów, ten XPeng X9, i ja go sobie obejrzałem, wsadzili tam lodówkę, wsadzili duży ekran, tylko... Tak szczerze mówiąc, do Mercedesa S-klasy czy tam BMW 7 to po prostu nie ma podejścia.
1: Ale zaskakują mnie te wany w ogóle, bo okazuje się, że Lexus na przykład ma swojego LM-a i teraz właśnie ten XPeng X9, i czy naprawdę wracają takie super luksusowe wany? No bo to nie wygląda najlepiej, nie wygląda po prostu wizualnie za dobrze z dostawczak. No.
0: Lexus LM mi się podoba, natomiast ten XPeng mi się nie podoba. Porównałem go do Mercedesa i BMW do limuzyn, no bo to ma być taki luksusowy środek transportu, a akurat i BMW i Mercedes teraz takich nie mają. Ale w takim razie o kilku innych jeszcze samochodach chcieliśmy powiedzieć. Renault Megane E-Tech 2026. Jakbym zobaczył teraz i ktoś by mnie zapytał, znając kiedyś, jak wyglądało Renault Megane, co to jest za samochód, to bym nie wiedział, że to jest Renault Megane. No ale tak się zmieniło. Takie są wymagania współczesnego też designu. Ma zupełnie nową technologię związaną z akumulatorem. Tu z kolei zobacz, podają ładowanie od 15 do 80%. Jeden podaje od 10%, drugi od 12%. Trzeci od 15, każdemu jest wygodnie inaczej. Mają zupełnie nową konstrukcję baterii i mają wbudowanego asystenta Google Gemini, czyli sztuczną inteligencję.
1: 218 koni ten model ma. Bike z kolei wchodzi z BJ40, samochodem terenowym, naprawdę terenowym. I ramowa konstrukcja, 4.4, reduktor, 3 blokady mechanizmów różnicowych, 2.0 turbo, 245 koni, 8-biegowy automat ZF. No to brzmi jak terenowa terenówka, a nie jakieś tam udawanie. Więc zobaczymy, co Chińczycy w tej kwestii potrafią.
0: I mam wrażenie, że jest trochę podobny do Defendera, to my mamy teraz, będziemy mieli bajka tego BJ40 i jest przecież Jetour T2, który też jest podobny trochę do Bronco.
1: Zapisałem się na niego i zobaczymy, jak jeździ.
0: Bardzo jestem ciekawy. Dobra, BYD z kolei prezentuje pick-upa, czyli to będzie konkurent dla Forda Rangera czy Toyoty Hilux. Hybryda plug-in, 1,5 litra turbo, łączna moc 435 koni. 5,7 sekundy do setki, a to waży 2,5 tony. Pick-up z przyspieszeniem 5,7 robi wrażenie, chociaż na tym rynku też są inne mocne pick-upy. Zobaczymy, czy się
1: i nazywa się Rekin. Nissan Leaf. Wielka zmiana, bo kolejna generacja to już nie jest hatchback, tylko crossover. Akumulator 75 kWh, moc 214, zasięg 480 i cena 150 tysięcy. No, powiem tak, Leafy zawsze były dobre, ale ten wygląda na lepszy. Czekam, aż zobaczę, jak to się sprawuje.
0: Czekamy.

0: Tak, tak. Jesteś na do tych wszystkich samochodów.
1: Tak. Jęknął hrabia. Z jakiej to książki? Ktoś wie? Ze słuchaczy?
0: Okay.
1: O, z lalki. Dobra, jedziemy z Porsche Taycanem Black Edition. Wiemcie, jak powiem Porsche Taycan Black Edition, jak sądzisz, jaki powinien mieć wyróżnik ten samochód?
0: Być elektryczny i czarny.
1: Okej, elektryczny, bo wszystkie Taycany są elektryczne, czarny, bo Black Edition. Otóż zaskoczę cię, ale nie. To znaczy, najważniejszym wyróżnikiem Porsche Taycana Black Edition jest akumulator, który został powiększony do 105 kWh. To znaczy, on wcześniej był w Performance Battery Plus, tak się to nazywało, a teraz standardowo w tym pakiecie. W związku z tym to jest najważniejszy wyróżnik. Pod względem osiągów niewiele się zmienia. Bazowy Taycan nadal 429 koni, 4590. Oczywiście najbardziej widoczna różnica dotyczy stylistyki, no bo jednak tego akumulatora nie widać. Porsche postawiło na modne wyczernienie wielu elementów nadwozia. Czarne listwy, przyciemniane detale, czarne logo z tyłu, 21-calowe felgi tworzą taki bardziej agresywny, jednocześnie elegancki wygląd. Co ważne, nazwa Black Edition nie oznacza, że samochód musi być czarny, bo można wybrać inne kolory. W kabinie też motyw czerni, czarna skóra, podświetlane progi, specjalne oznaczenia wersji i bogate wyposażenie sprawiają, że Black Edition wygląda no po prostu jak lepiej skonfigurowany Taycan, a nie taka podstawowa wersja. System audio Bose, 14-kierunkowe regulowane fotele matrycowe, reflektory LED czy pakiet systemów wspomagających kierowcę oznaczają, że wiele pozycji, które normalnie windują Porsche, tutaj znajdują się już na pokładzie. No to tyle w sprawie Porsche Black Edition. Taki sobie wymyślili plan, że czarny, ale nie musi być czarny, i że najważniejsza ta bateria 105 kWh.
0: Bardzo, bardzo rzadko krytykuję Porsche, dlatego że moje serce troszkę bije dla marki z Zuffenhausen od lat 25. Bardzo rzadko krytykuję Porsche, ale nazwać samochód Black Edition i żeby nie był czarny, uważam, że to delikatnie mówiąc głupie.
1: Ostatnio to samo mówiliśmy o Kia, która też zaproponowała wersję Black Edition, która nie musi być czarna. No ale chodzi o te wszystkie pakiety, żeby dodać coś ekstra i żeby, wiesz, jak od czasu do czasu o czymś się mówiło, swoją drogą, tak pakiet, jak mu się z bliska przyjrzeć, wygląda naprawdę okej.
0: Tak.
1: A coś dodajesz jeszcze od siebie?
0: Nie.
1: Bo to już musimy się żegnać po malutku.
0: Nie,
1: powolutku.
0: I to właśnie jest, właśnie? Kiedy śpiewał Zalewski, że tak, tak, to ja mówię, nie, jeszcze bym pogadał o samochodach, ale zrobimy to za tydzień.
1: To masz 30 sekund, jakbyś chciał na przykład coś powiedzieć. Ja jak zwykle zaproszę na formułkę, dużo się dzieje. Ferrari jest w gronie faworytów, więc fani Ferrari ciągle mnie zaczepiają i pytają, czy to prawda, czy to jakaś pomyłka. Prawda. Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu, ale wszyscy szykują wzmocnienia, więc naprawdę może być bardzo interesujący weekend.
0: Czyli oglądamy.
1: No,
0: i tak. Słyszymy się za tydzień. Marcin Klimkowski.
1: Michał Gąsierowski. Tak wyliczyłem, że jeszcze przydałoby się coś powiedzieć.
0: Naprawdę?
1: Jakie masz ostatnie trzy zdania zamknięcia?
0: Dobrze, do kogo komu ty kibicujesz w tym sezonie? Tobie wolno w ogóle
1: nie,
0: kibicować?
1: Nie, ja nie mogę, to nie. Ja kibicuję wszystkim. Kibicuję wszystkim i każdemu z osobna i wszystkim razem.
0: To nie o mundialu w takim razie będziemy rozmawiać.
1: A na mundialu. Na mundialu to Messiemu.
0: Naprawdę? No dobrze, to ja bym powiedział, że Messiemu też, chociaż Norwegia mi imponuje tym, co robi na boiskach i rzeczywiście widać, że mają lidera i że to wszystko fajnie gra. Aczkolwiek autobusy mają za ciężkie i niszczą drogi.
1: Życzymy Państwu fantastycznego weekendu. Proszę uważać na upał, bo naprawdę jest hardkorowo. Hammer to fall. Na koniec naszej audycji Resoraki za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.

0: Minęła ósma, czy woda już gotowa?
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Tak, dziś będziemy pić dużo wody, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wczoraj już pili Państwo dużo wody i przedwczoraj, i przedprzedwczoraj. Ja już za chwilę przypomnę i dopilnuję również Michała Bonarowskiego, żeby pił wodę, chociaż on jest bardzo świadomy kulinarnie, więc na pewno będzie pił wodę. Powie, że pił wodę i będzie pił wodę. A w drugiej części bistro porozmawiamy o kuchni w upały. Wyobrażają sobie Państwo kuchnię restauracyjną, w której wszystkie palniki działają, piekarnik jest rozgrzany, a na zewnątrz tak jak dziś. Będzie też o tym, co jeść w takie upały. Pomysłów nie zabraknie, bo do studia zawitają też śledziożercy. Ja wiem, że dziś, że w tej chwili to brzmi trochę może zagadkowo, ale wszystko się wyjaśni tuż po dziewiątej. Nie wiem, jak wyglądają Państwa plany kulinarne na weekend. Ja zamierzam jeść arbuza, melona i lody.

0: Cześć Michał.
1: Cześć Kasia, zobacz, on air nam się wykrzywił. Od tego gorąca chyba.
0: Tak, wiesz. Tylko nie napoimy tego znaczka świecącego wodą chyba.
1: Nie, bo tu nie wolno, bo tutaj wody nie wolno na ten...
0: Nie, nie wolno, nosić. Wszystko trzeba pod stołem stawiać.
1: Oj, niech się nie dowiedzą nasi techniczni koledzy. Bo
0: pozdrawiamy Adama Matyjka.
1: Powiedzieli, to by było strasznie. My już któryś raz tutaj na nielegalu wnosimy różne rzeczy.
0: Nie, jest takie miejsce. Wiesz, ja tu mam pod stołem takie zarysowane miejsce, że tu stoi kubeczek.
1: A ja gdzie mam? A ja nie mam.
0: Nie masz.
1: Ja mogę sobie rurką podpijać. Tak jak Kasia powiedziałaś, rzeczywiście będziemy dbać, powinniśmy dbać o nawodnienie i to takie fajne, teraz można sobie pić i jogurty, i kefiry, i właśnie wodę. Ja dzisiaj trochę chrypię, bo piję zimną wodę, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: No ładnie, tak radiowo z taką, no tylko będziesz odchrząkał.
1: Mam troszeczkę głos jak Anthony Bourdain, którego rocznicę urodzin niedawno obchodziliśmy. Miałby 70 lat.
0: No, tak.
1: Gdyby był z nami. No, ja muszę przyznać, że mam dość mieszane uczucia, bo wiem, że jest to ikona popkultury, ikona kulinariów. Niemniej jednak...
0: Ale że co, że sposób, w jaki to o tym opowiadał, czy że nie do końca się tak znał, czy co?
1: Wiesz co, znał się, chyba się znał. Bardzo fajne filmy, można je obejrzeć na różnych streamingach.
0: Tak.
1: Ciekawe książki i jedna z tych książek, którą zresztą omawiałem tutaj u nas, pokazywała, jak bardzo smutny był to człowiek. Jak wiele tam było bólu w nim. I myślę, że to, jak się skończyło jego życie, no też z tego mogło wynikać. I z tego powodu jest mi przykro, dlatego że jedzenie daje radość. Jedzenie daje przyjemność. Jedzenie z innymi, a on to przecież uwielbiał,
0: także
1: daje radość. A w tym przypadku zabrakło być może kogoś wokół niego, kto mógłby go przeciągnąć na tą jaśniejszą stronę. I dlatego mam takie mieszane uczucia, bo cieszę się, że był z nami. Cieszę się, że zostawił nam swoje ciekawe, kulinarne i takie też sybaryckie trochę dziedzictwo. I trochę mi smutno właśnie, że zabrakło kogoś w otoczeniu, albo że może on w sobie nie znalazł tyle siły, żeby tę radość z jedzenia przekuć na radość z życia. No i tak chciałbym, żebyśmy my w takim weselszym trochę nastroju myśleli o tym w taki sposób, że jedzenie może nam przynosić dużo radości, szczególnie takie jedzenie słoneczne.
0: No właśnie, Michał, ale u nas w audycji tak jest, ale ja sobie przypomniałam, pomyślałam, że może dla niego właśnie to jedzenie było jedyną taką jaśniejszą stroną.
1: Jest to bardzo skomplikowana postać i ta książka, nie pomnę w tej chwili tytułu i bardzo przepraszam, ale...
0: Sprawdzisz?
1: Może sprawdzę, tak, być może nam się uda w ferworze dzisiejszej audycji
0: tak,
1: nawet podrzucić w trakcie. Ale jeśli ja nie znajdę, to państwo możecie napisać, jakie wy lubicie książki albo filmy z Anthonym Bourdainem, napisane przez niego, albo napisane o nim, albo też właśnie pokazujące jego eksploracje kulinarne. Dla mnie takim ikonicznym serialem jest No Reservations, tak? Czyli bez rezerwacji, ale tak naprawdę to jest dwuznaczny tytuł, bo on oznacza również, że nie mamy rezerwy tak trochę do tego, co jest jedzone i co jest pokazywane. Więc takim hołdem tutaj zaczynamy naszą audycję. Jak powiedziałem o tym gorącym jedzeniu, to nie chodzi mi tylko o pogodę. Chodzi mi także o miejsce, z którego może pochodzić jedzenie, bo ty, Kasia, nie dostałaś ode mnie żadnej informacji, co będzie dzisiaj,
0: nie,
1: o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Bo
0: jesteś niezwykle tajemniczy.
1: A dziś będzie edukacja, bo właśnie skończyła się szkoła. Tak.
0: I ty zaczynasz wakacyjny kurs edukacyjny, tak?
1: I ja tutaj zaczynam bistro od edukacji, zaraz się okaże, bo jest to absolutna niespodzianka i nic Kasia nie wie, jak to zwykle zresztą, ale czasem udało jej się podejrzeć, a teraz nic nie podejrzała. Zaraz tu się okaże na komputerze, czego się będziemy uczyć razem z państwem. Natomiast ja nie mogę sobie odmówić przyjemności opowiedzenia starego suchara o końcu roku, który... W wersji wygładzonej brzmi mniej więcej tak. Kasia, czy ty też masz takie odczucie? Bo mnie się przypominają wszystkie moje końce roku. One nie były takie jak w tym żarcie, ale ten żart jest taki ikoniczny, taki memiczny, kiedy ja się wraca z rozdania świadectw, patrzy tak trochę smutno na to świadectwo, rzucę je na blat i mówi, no, to jeszcze tylko awantura i wakacje.
0: Tak, w oryginale jest... Bardziej konkretny.
1: Oj, przemocowo, nie możemy.
0: Nie będzie tak. Nie, to w ogóle...
1: Promować. A jeśli chodzi o edukację. Muszę teraz oderwać się na chwilę od mikrofonu, który stoi tuż obok przekrzywionego znaczka Mic on Air.
0: Tak
1: nam się chyba tutaj z upału przekrzywił. I podejdę, Kasia, do ciebie, a ty w tym czasie możesz relacjonować Państwu ten wyścig pokoju, który będzie zbliżał się do Ciebie.
0: Dobrze. No więc Michał sięga pod stół. Jest przygotowany talerz, drodzy Państwo. Michał, ja zupełnie nie zauważyłam, kiedy on to wszystko przygotował. Ten talerz, uwaga, ląduje przede mną. Coś kręci głową, że coś ja źle mówię.
2: Nie otwieramy.
0: Nie otwieramy. Ach, nie mogę, bo to jest jeden talerz, który jest przykryty drugim talerzem. Na tym leży serwetka i widelczyk, czyli ja będę jadła. Dobrze, że ja nie jadłam jeszcze śniadania, ale uwaga, drodzy słuchacze, taki sam talerz jest przed Michałem Bonarowskim. Również jest przykryty, także będziemy jeść razem. To bardzo mi miło.
1: My nie będziemy jeść, Kasia. My będziemy degustować i uczyć się degustacji. A to wynika z maili od Państwa. A dlatego, że kiedy opowiadałem o muzeach w Hiszpanii, muzeach kulinarnych, to Państwo pisaliście, o, ale tu by trzeba było sobie coś dobrego pojeść oczywiście w tym hiszpańskim klimacie i mnóstwo, ale to mnóstwo jest opcji na ten temat, co moglibyśmy takiego dobrego.
0: Ja widzę, tu z kraweczek wystaje taki mały, wiesz.
1: Pojeść.
0: Ja już chyba się domyślam, co
1: wygląda
0: tam jest.
1: Wygląda jak arbus. Pomyślałem sobie, że, i to zresztą Państwo proponowaliście w mailach, że nauczymy się degustować hamon.
0: Och, takie, to właśnie widzę taki z kraweczek szyneczki, ale tu, drodzy Państwo, wystają jeszcze numerki, to jest wszystko ponumerowane. Michał, jeżeli chodzi o degustację, to jest profesjonalistą, więc to jest przygotowane bardzo profesjonalnie.
1: Cieszę się, Kasia, że Ci się podoba. Można już teraz zdjąć.
0: Mogę?
1: Tak, górny talerz i zobaczyć, co jest w środku. Jest tam bardzo dużo, bardzo różnych hamonów. Rzeczywiście są ponumerowane i te numerki są bardzo ważne.
0: Ale nawet w kolorach się troszkę różnią.
1: Oj, tak, bardzo, bardzo.
0: Głębokością koloru.
1: Będzie lato, będą wycieczki.
0: Już pachnie.
1: Pamiętajmy tylko, żeby tak w sierpniu tam nie zawsze się wybierać, bo mogą być różne rzeczy zamknięte i to dotyczy Włoch, Francji, Hiszpanii. A propos Francji, już przygotowujemy też tutaj z ekspertami taką francuską też lekcję muzeów kulinarnych. Raczej, Kasia, na razie o muzeach będziemy opowiadali. Nie wiem, czy te ślimaki być może do nas dotrą, chociaż one powolutku sobie bardzo idą.
0: Ej, wyjdziemy na łąkę, trochę zbierzemy winniczków i ju.
1: A to nie jest jakiś sezon teraz, przypadkiem?
0: A, że one...
1: Nie, że właśnie się chyba zbiera, bo to jakoś latem?
0: Może, nie wiem.
1: Nie pamiętam, ale pamiętam, że jakoś się zbierało i nawet do skupu można było oddać kiedyś te winniczki. Hamon jest super ważnym symbolem Hiszpanii, dlatego że on zawiera w sobie no nie tylko kunszt, ale także i czas, dojrzewanie, klimat, czasem też terroir, czyli miejsce, z którego pochodzi dane danie. Hamon to tak woli definicyjnej poprawności, to hiszpańska dojrzewająca szynka wieprzowa, solona i bardzo długo suszona i to suszona na powietrzu. Najczęściej tym jedynym właściwie dodatkiem jest ta sól, tak? No i powietrze, no i oczywiście to terroir. Podaje się ją na surowo, w bardzo takich cieniuteńkich plastereczkach. Tutaj widzisz, Kasia, pewnie ja nakładałem to takim czymś. O takim...
0: Pęsetą.
1: Tak, mam taką pęsetę szefa kuchni. Mogę ją sobie nosić na przykład tutaj, o wiesz, tak w kieszonce.
0: No wyglądasz jak szef.
1: I wyciągać ją po prostu od czasu do czasu i sobie tutaj przekładać różne rzeczy, albo na przykład...
0: A ty będziesz jadł tą pęsetą?
1: Nie, ja tylko nakładałem tą pęsetą. Chciałem ci pokazać, że nie palcem, że jednak pęsetą. No i w języku hiszpańskim hamon to jest w ogóle określenie szynki wieprzowej, zwłaszcza z tej tylnej nogi świni, ale w praktyce kulinarnej zawsze chodzi o tę długą dojrzewającą. Surową szynkę, która no oczywiście ani nie jest gotowana, ani nie jest wędzona. To my jesteśmy tutaj w tej sferze wędzenia, a Hiszpanie przez temperaturę mogą sobie pozwolić na to, żeby ją tylko zasolić i dojrzewać. Podstawowe typy tej tylnej nogi udźca to jest w sensie, że podstawowe szynki to są właśnie z tej tylnej nogi świni, czasem są i z przedniej. Ja ostatnio na takiej hiszpańskiej degustacji próbowałem także z przedniej i to uchodzi za trochę gorsze. To znaczy, no jest trochę inna struktura mięsa. Czasem jest też łopatka. I to się właśnie określa przednią część jako paleta. Więc jeśli zobaczymy takie określenie paleta, to nie chodzi o to, że wózkiem widłowym mamy sobie podnosić tę krzynkę, tylko że to jest właśnie ta przednia część. To tutaj edukację już zaczynamy, Kasia, jakbyś pojechała do Hiszpanii.
0: Ja notuję.
1: Zobaczysz paleta, bierzesz paleta, co znaczy przednia. Pekluje się tylko solą, potem się wiele miesięcy, nawet wiele lat dojrzewa w takim suchym, przewiewnym miejscu, czasem nawet w górskim, na przykład w jaskiniach, ale musi być sucha i przewiewna, a z jaskiniami bywa różnie. No i to koncentruje smak i taki charakterystyczny aromat się pojawia, zresztą my o tym dzisiaj będziemy mówili. Typy, pamiętasz, Kasia? Dwa? Jamón Serrano i Jamón Ibérico. Jamón Serrano to jest z rasy świń białych. Różnych jest tych ras kilka. Bardzo dostępna cenowo, taka no właściwie na kieszeń każdego z nas.
0: Codzienna.
1: Uniwersalna, taka codzienna, tak, do śniadanka. I to nie jest ta, którą dzisiaj będziemy próbowali. Dlatego, że ta druga, Jamón Ibérico, to szynka z ras iberyjskich, pata negra, czyli takich czarnych świnek. Z wypasu najczęściej żołędziowego, o takiej mocno marmurkowej strukturze tłuszczu i tak bardzo intensywnym, złożonym smaku i zapachu, uważana za produkt luksusowy. I tym luksusem właśnie dziś będziemy się uczyć i razem z Państwem.
0: Ja wdycham ten luksus właśnie. Mam nadzieję, że zdają sobie Państwo sprawę, ale pięknie pachnie. Zdają sobie Państwo sprawę, że Michał nie dość, że opowiada o tej szynce. Ta szynka stoi przede mną. Pięknie pachnie, naprawdę. To jest wyjątkowo piękny, bardzo orzechowy, miły zapach, a ja nie mogę tego jeść.
1: Jeszcze nie. Za chwilę, Kasia, będziesz degustować. Jeszcze tylko powiem o klasach, ich rodzajach. One trochę zależą i od systemu żywienia, ale też mówią nam o czasie dojrzewania, bo mamy cebo, czyli pasza zbożowa i najczęściej w budynkach albo na malutkim wybiegu, czyli taka zagrodowa. Nie, co źle powiedziałem. Klatkowy chów, taki bardziej. I to jest 24-30 miesięcy bardzo często. Jest też cebo de campo, czyli pasza i pastwisko. Tam są i trawy, i zioła w tym, co świnki jedzą. Do 36 miesięcy, od 24 do 36 miesięcy. No i bejota, pisana przez dwa L. Bellota. Czyli Kasia, paleta.
0: Ja bejotę tu chyba widzę, wiesz, to jest ta... Dobrze, bo ja już... Michał, no musimy zapytać.
1: I belota. Paleta to przednia. Belota, wolny wypas na takich półleśnych, półzadrzewionych, pastwiskowych
0: terenach. No żołędzie muszą być.
1: Muszą być żołędzie, duże ilości żołędzi. Mi się zdarza dość często jeździć do Hiszpanii i podpatruję sobie na przykład takiego rolnika od czasu do czasu na południu, który tuż przy polu golfowym ma swoje świnki i one właśnie tam chodzą prawie że razem z golfistami. No są oddzielone płotem, ale jednak bardzo blisko i to naprawdę wygląda świetnie, jak eleganccy ludzie w białych rękawiczkach uderzają. Piłeczka obok świnki sobie chrumkają i jedzą sobie właśnie żołędzie. I to jest aż 36-48 miesięcy minimum, bo te wszystkie liczby miesięcy, które podawałem, to są tylko i wyłącznie minima. Ja poprosiłem, żeby nam pomógł troszkę w tej nauce Cortador de Jamón, Łukasz Kaniecki, który zresztą występował już u nas jako ekspert także od paeli, bo jest specjalistą od kuchni hiszpańskiej. No i będzie nam w tym pomagał. Pierwsze pytanie, jakie mu zadałem, to czego my właściwie szukamy w Jamónie?
2: Przede wszystkim aromatów, smaków, no i odpowiedniej jakości, tak? Ziół, orzechów, świeżego tymianku, rozmarynu, nuty umami, słodkości i delikatnej słoności.
0: Tak, to wszystko pachnie tu.
1: Tak, tak. My szukamy tych smaków i aromatów, tylko żebyśmy też się nie pomylili, to co powiedział Łukasz, to nie to, że one są nasączone tymi ziołami, tylko po prostu jest tak dużo tych ziół w paszy, że one przechodzą później do smaku tego mięsa. Szynki mają bardzo różne smaki i aromaty. Nam się trochę wydaje, że one są takie zbliżone, no bo trochę typ pewien jest charakterystyczny. Od czego to zależy? Oczywiście od pochodzenia. I Łukasz tutaj narysował słowami taką mapę smaków Jamónu.
2: No każda szynka jest inna, tak? Każdy ma inny gust. Z centralnej Hiszpanii ta szynka jest mniej słona, bardziej słodka, soczysta. Natomiast te z okolic Huelva, z nadmorza jest bardziej słona, ma bardziej ostry smak. Castilla y León mają słodkie szynki, bardzo aromatyczne, z mniejszą ilością soli. Północ Hiszpanii to już są góry, więc u nich jest taka bardzo, bardzo słodka, ale też bardzo ciężkie smaki, tak? Bardzo ciężkie smaki z tego względu, że te zwierzęta muszą bardzo dużo pracować, ich mięśnie. Intensywność tych szynek jest dużo, dużo wyższa niż w pozostałej części Hiszpanii.
1: No i często w klasyfikacji szynek Jamón widzimy takie oznaczenia 50, 75, 100%. Warto wiedzieć, o co chodzi z tymi procentami.
2: Jeżeli chodzi o Iberico, wyróżniamy 50%, 75% i 100%. 100% to jest najwyższej jakości jamon Iberico, czyli najbardziej intensywny smak, struktura i jakość, której szukamy. Natomiast 75 jest zbliżona do setki, ale intensywność smaków jest mniejsza. 50 jamon to jest uśredniony posmak, tak jak ja to mówię, dla nas, dla Polaków, na początek, kiedy wchodzimy i poznajemy jamon, to jest wystarczająco. To się bierze z genetyki. Od założenia hodowli mamy pierwszą parę świnek. To od nich się zaczyna cała genetyka i cała struktura. Natomiast jeżeli mamy już domieszki mniej genetyczne, tak, albo są mieszane w pary, wtedy już się to obniża, tak? Ciężko jest znaleźć już 100% Iberico ze względu na to, że to jest produkt coraz bardziej popularny na świecie i zwiększa się też produkcja Iberico, dlatego też te świnki są mieszane parami i ciężko znaleźć bardzo dobrego hamona 100%.
1: No te procenty to po prostu udział rasy iberyjskiej w genach świni, czyli no taka tutaj dość złożona struktura, że trzeba się znać także na genetyce, żeby wiedzieć, która jest bardziej szlachetna, tłusta, aromatyczna i o tym wszystkim sobie za chwilę już porozmawiamy.

0: Czy ja już mogę jeść, Michał?
1: Nie, możesz, Kasia, degustować. I właśnie zaczniemy w tej chwili od pierwszego...
0: A już, hura!
1: Pierwszej tutaj kawałka właściwie, tego z numerkiem 1. Mhm. No właśnie, wiesz, jak się degustuje hamon? Otóż bierze się go tak, bo tutaj biorę w tej chwili... O, ja go mogę wziąć pęcetą, a ty masz widelczyk.
0: A ja w paluchy wziąłem.
1: Palec, najlepiej palcem, bo to...
0: O, widzisz, to mam.
1: I no co? I co? No i wkładasz.
0: A mogę wąchać?
1: Nie. Oczywiście. Patrzysz najpierw na niego.
0: A patrzę, tak.
1: Jakie ma kolory. Zwracam tutaj uwagę tobie, Kasia, że masz dużo takiego tłuszczu, który jest jakby na samym wierzchu. To wynika z tego, że ja celowo przetrzymałem trochę to dłużej poza lodówką.
0: Domyślałam się, żeby pełnia smaku.
1: Tak. Zaczęło tak oddychać, żeby się otworzyło, żeby była pełnia smaku. Natomiast dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiali o foliowaniu.
0: Moje ślinianki szaleją już.
1: I właśnie to foliowanie jest tutaj widoczne, czyli tak patrzysz trochę na to i wydaje ci się, jakby była zafoliowana, prawda?
0: Jakby były strzały.
1: Tak, tak. I to będzie miało znaczenie, ale o tym się dowiemy za chwilę. No i degustacja jamon iberico wygląda w ten sposób, że wkładamy sobie do ust, kładziemy na język, nie gryziemy, tylko dotykamy do podniebienia i czekamy, aż się zacznie ten smak, aromat uwalniać i naprawdę czekamy chwilkę. Kasia teraz rozanielona, macha rękami, więc jest tu zagrożenie dla mikrofonów, że one się... A, może od tego się przekrzywiają tutaj.
0: Może ktoś tu degustował, tak.
1: Co, Kasia, czujesz? Jak struktura, jak aromat, jak smak? Co tam ci się jawi?
0: Wiesz co? Ona w aromacie jest orzechowa bardzo, ale ten aromat sprawia wrażenie takiej jakiejś... Nie tylko jakby struktura tej szynki, ale ten aromat jest wyjątkowo aksamitny, wiesz?
1: Ta pierwsza, którą degustujemy w tej
0: mogę
1: chwili...
0: Mogę już gryźć?
1: Tak, to jest najprostsza szynka, jamon iberico. I jest taka, powiedziałbym, najbardziej przystępna, czyli nie ma takiej dużej koncentracji aromatu. To, co czujemy, to, co powiedziałaś o orzechowości. Ja tutaj czuję też taki zapach jakby beczki, trochę... No oczywiście skóra, jest też dużo takiego zapachu mięsnego, takiego umamicznego, ale nie jest to bardzo mocno dojmujące. Raczej bardziej są to takie ziołowe aromaty. Posłuchajmy, co na temat właśnie tej pierwszej próbki mówi nam specjalista, corrador de jamon, czyli specjalista taki odcięcia szynki, Łukasz Kaniecki.
2: Tutaj mamy jamon iberico 100% DBJ, 40 miesięcy. Bejota to jest najwyższa jakość, jeżeli chodzi o szynki. I skąd nazwa? Nazwa bierze się z ilości sezonowanych miesięcy. Powyżej 36-38 nadaje się szyneczce nazwę bejota. Tutaj są już wyczuwalne aromaty tymianek, rozmaryn, orzechy. Smak jest intensywny, mamy już smak umami. Struktura szynki jest zupełnie inna, rozpływająca się w ustach. Tłuszcz jest bardzo delikatny. Tutaj finiszuje sam smak delikatnej słonowości i ziół. Świnki od października do maja wolno biegają po łąkach, po polach zwanych dehesa, gdzie rosną żołędzie, tymianek, rozmaryn. One się tym żywią codziennie, więc ten aromat tych ziół odkładają się w mięśniach, skąd później mamy ten aromat w szynce. A im dłużej szynka dojrzewa, tym te aromaty się koncentrują i dlatego jest coraz mocniejszy smak. W szynce tłuszczu jest około 20-30% całej nogi. Ten tłuszcz zazwyczaj wszyscy zdejmują, a odkładają, przerabiają go na smalec, na mantekę z dodatkami. Z wierzchu, kiedy pierwsze plastry szyneczki kroimy, mamy tego tłuszczu dużo więcej niż w momencie, kiedy plastry szynki są krojone ze środka. Natomiast w środku już nie ma tego tłuszczu, jest sama szynka z takimi delikatnymi przerostami. Ten jamon sam w sobie już jest bardzo dobry, musi być odpowiednia temperatura. Jamon nie jemy jak naszą polską szynkę, połóżmy to delikatnie na język, niech złapie temperaturę naszego ciała, niech ślina zacznie ściągać aromaty, enzymy z tej szynki i wtedy będziemy czuć jakość tej szynki i tak naprawdę wszystkie aromaty i smaki. Teraz mamy za chwilę sezon na pomidory, czyli starty pomidor z dobrą oliwą z oliwek, chrupiąca grzaneczka i na to jamon, to jest idealne połączenie. Ten konkretny bym połączył z plastrem pomidora i z dobrą oliwą, nawet bez pieczywa.
1: No właśnie, dlatego że my tak przywykliśmy trochę degustować i te włoskie szynki, ale też i jamon iberico samodzielnie. Mhm. A tymczasem ja się strasznie staram znaleźć takie połączenie, jeśli to jest oczywiście możliwe, bo nic na siłę, z czym można byłoby to łączyć. I tutaj umamiczny pomidor z umamicznym hamonem, no to jest ta propozycja Łukasza Kanieńskiego moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa. No, a przejdźmy sobie spokojnie do drugiej próbki.
0: Ja będę galopować, nie będę przechodzić spokojnie.
1: Druga próbka, zobacz, tak. Inna w kolorze, inna tak. Też struktura, nie ma tego tłuszczu, jak nie wyszedł ten tłuszcz. Otóż z tłuszczem jest jeszcze taka...
0: Tak, rzeczywiście, mniej się błyszczy.
1: Mniej się błyszczy. Jest taka ciekawa rzecz, że tak jak powiedział Łukasz, najczęściej bardziej tłuste kawałki są na zewnątrz. Czyli jak zaczynamy kroić nogę, to wtedy jest więcej tłuszczu, a jak dochodzimy do środka, jest trochę mniej tłuszczu. W naszym przypadku tej degustacji, tej nauki mamy wszystko ze środka, więc mało tego tłuszczu widać. I tu jest jeszcze mniej, po prostu to już było przy samym środeczku. Aromat, Kasia?
0: Ale wiesz, że jest zupełnie inny.
1: Kompletnie inny. Jest taka owocowa jakby, jakby taki cytrus nawet w tym pachniał. Taka jajecznica, wiesz, taki mocny, skoncentrowany. Tu umami jest po prostu dużo, dużo mocniejsze. No dobrze, a w ustach? Ty już masz w ustach?
0: Tak, troszkę jest taka bardziej kwaśna. Ten smak jest nawet dużo bardziej zbudowany z wielu smaków.
1: Ten owoc,
0: smaków.
1: Prawda? Taki
0: jak
1: cytrus, a to praktycznie niemożliwe, no bo skąd niby owoc w szynce? To
0: nie,
1: ja
0: no, w takim
1: razie spróbuję.
0: Określamy aromaty, które czujemy jakimiś skojarzeniami. Pyszniutka. Ale
1: no
0: zupełnie inna, kompletnie.
1: Posłuchajmy Łukasza.
2: Ta jest ciemniejsza. Tutaj mamy mniej tłuszczu. Jeżeli chodzi o smak, przepaść. Ta jest bardzo intensywna, bardzo duże wyczuwalne smaki umami, delikatna słodycz, delikatna słoność, bardzo mocno wyczuwalne orzechy i zioła. Od razu uwalniają się bardzo intensywne aromaty umami. Ewidentnie to nie jest przemysłowy wyrób Hamon Iberico, to jest bardziej mniejsza produkcja na mniejszy rynek, dlatego też jakość tych szynek jest dużo, dużo wyższa niż tą, którą poprzednio próbowaliśmy. Kolor ciemniejszy hamona, świecący hamon, jakby taki przy krojeniu, to jest już bardzo wysoka jakość. Mniejsza ilość tłuszczu, na pierwszy rzut oka to są wyróżniki, którym powinniśmy się kierować przy wyborze. Oczywiście zapach. No to tutaj ciemny kolor, mała ilość tłuszczu, nie ma dużych przerostów, regularna struktura mięska. Zapach jest bardzo intensywny, słodki, przenika przez nasze nozdrza, to czujemy taką słodycz już na języku, a po spróbowaniu to już otwierają się wszystkie kubki smakowe i jest bardzo intensywne umami. Smak tej szynki, duża, duża słodycz, mała ilość soli, duża nuta ziół. Na końcu jest delikatna cierpkość, która nam Polakom niestety czasami przeszkadza, ale tutaj cierpkość jest jakby takim posmakiem długości dojrzewania i jakości hamona. Tutaj bym dobre picos, oliwa i nic więcej. Picos to jest taki hiszpański malutki chlebek, taki sucharek.
1: Ciasteczko właściwie można powiedzieć, takie bardzo o takim małym cygarkowatym kształcie.
0: Ona jest, wiesz co, jeszcze struktura, ona jest troszkę bardziej krucha.
1: Tak, ale wiesz co, ja myślę sobie, że i grzaneczka by pasowała. Gdybyśmy bardzo chcieli to z czymś połączyć, bardzo z czymś połączyć, to właśnie taka grzaneczka. To, o czym powiedział Łukasz w którymś momencie o kolorze, to jest bardzo ważna rzecz i... Po pierwsze, przy wyborze, na przykład gdybyśmy byli w hiszpańskim sklepie i sobie chcieli wybrać taką szynkę, no to na kolor będą miały wpływ różne czynniki. Po pierwsze, gdzie była produkowana, czyli w jaki sposób jest produkowana. Im dłużej leżakuje, tym jest ciemniejsza.
0: Długość właśnie, prawda?
1: Ale też ciemnieje od kontaktu z tlenem. W związku z tym, jeśli jest otwarta noga i już dłuższy czas ma ten kontakt, więc jest ciemniejsza. I na to trzeba trochę uważać. Ja nie potrafię tego teraz opisać i oddać, ale to by trzeba było poćwiczyć w taki sposób, że jeśli to jest taka intensywna czerwień, to jest prawdopodobnie z tlenu. Jeśli to jest taka głęboka, burgundzka, brązowa praktycznie czerwień, to ona pochodzi właśnie...
0: Czerwień,
1: to ona właściwie pochodzi z tej cechy dojrzałości. Więc tak byśmy wybierali, gdybyśmy poszli do sklepu w Hiszpanii i sobie zażyczyli kilka niezwykle cennych plasterków Hamon Iberico. No dobra, to przejdźmy do trzeciej próbki. Trzecia, powiem ci, Kasia, chyba cię zaskoczy. Mam nadzieję w każdym razie. Mnie bardzo zaskoczyła.
0: Coś ty?
1: Spróbuj.
0: Już mogę? Ojo! O, Ojoj!
1: No nie chcę tu przesadzić, ale to są nuty trochę apteczne. Mhm. To jest tak, jakbyśmy mieli takie gorzkie lekarstwo.
0: Ale jest
1: trochę.
0: Tam cierpkość duża.
1: Właśnie ta cierpkość na to wpływa. Przepraszam, że mówię pełnymi ustami, ale nie mam jak.
0: Na tym polega degustacja to, właśnie.
1: Państwo tego nie widzą, my tutaj mamy takie dzióbki właściwie, bo wyciskamy sobie te amony na języku.
0: Ale zioła bardzo mocno.
1: Bardzo. I znowu, niewiele soli. Tak, tak, właśnie, właśnie, bo to jest, bo ten, ten apteczny, chemiczny, źle powiedziałem, to nie chodzi o chemię, tak, ale taki właśnie bardzo mocny, garbnikowy smak, to jest właśnie ze skórek żołędzi. I dodatkowo jeszcze, zobacz, tu już w ogóle nie ma tego cytrusa. To już jest bardzo duża dojrzałość, dlatego że ona leżakowała powyżej 4 lat. Powyżej 4 lat,
0: naprawdę?
1: Tak powiedział producent, tak? Więc ona rzeczywiście bardzo, bardzo dojrzała. No i właśnie, widzisz ten film, taki błyszczący na powierzchni, prawda? To jest też bardzo charakterystyczne. Znowu, wynika to trochę z tego, że sobie pooddychała, poodpoczywała przed naszą degustacją, ale też i z tego, że ona po prostu ma taką wspaniałą strukturę. No dobra, to posłuchajmy komentarza Łukasza.
2: Tutaj mamy jamon Iberico de Bellota, 100%, 4-letnia. Tu ewidentnie widzimy różnicę w kolorze i w strukturze mięsa na samym początku. Szynka jest jaśniejsza, ma większy przerost tłuszczu wewnątrz szynki. Świnka miała lepsze życie, jak ja to mówię, mniej się poruszała. Te smaki tutaj mamy bardziej intensywne. Tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc im więcej tłuszczu w mięśniu, tym mamy bardziej delikatny, ale też intensywniejszy smak. Co ważne, w tej szynce nie czujemy goryczki po finiszu. Czuć delikatny posmak ziół, orzecha, ale nie ma takiego ciężkiego finiszu. Ta struktura mięsa jest lśniąca, jest śliska. To też jest wyznacznik bardzo dobrego jakości jamon. Kolor też się utlenia. Pamiętajmy, że szynka, która jest dopiero otwarta, ma jaśniejszy kolor. Ciemniejsza, którą nie jest skrojona, będzie skrojona na następny dzień, będzie miała kolor ciemniejszy. Natomiast ten połysk, taki jakby błyszczenie hamona, to też mówi dużo nam o jakości. On ma strukturę jakby folii. Kiedy jest krojona, jest łatwiejsza przede wszystkim do krojenia. Struktura mięsa jest bardzo, bardzo zwarta. Smak jest zrównoważony w tym hamonie. No i przy tej szynce mamy zapach. Stojąc tutaj czujemy zapach, więc tutaj jest wyznacznikiem jakości tego hamona jest zapach, kolor i połysk szynki, a tu smak jest bardzo zrównoważony, więc na początek, jak ktoś by chciał wejść w życie z hamonem, to jest idealne połączenie. Nic tutaj się nie wywyższa. Te tymianki, orzechy, rozmaryny są na wyczuwalnym poziomie, ale żadne z tych aromatów nie przebija. Delikatne umami, no i nie ma tej goryczki, której my Polacy nie lubimy. Z czym? Myślę, że panko tomate, starty pomidorek z oliwą. Dla niektórych myślę, że same pieczywko, grzaneczka z patelni byłaby idealna.
1: To właśnie tutaj mamy taką sytuację, w której się trochę różniliśmy z Łukaszem, tak? Bo Łukasz mówił o tym, że on nie wyczuwa tych takich ostrzejszych nut. Ja jednak to wyczuwałem, a nawet dokładnie sprawdzałem, czy nie pomyliłem próbek. Nie, nie pomyliłem. Wszystko było bardzo dobrze, jak nie ja, zrobione, ułożone w naszej degustacji. No niemniej jednak ja się upieram, że czuję te takie żołędziowe nuty w tej trzeciej.
0: Nie wiesz co? Jest różnica, ponieważ nasz ekspert mówił o tym, co zostaje na języku. Pierwsze wrażenie,
1: o
0: finiszu. Pierwsze wrażenie tak było takie żołędziowe. A może to jest tak, że my jedną po drugiej i do tamtego się i to inaczej było odbierane?
1: Oj tak, na pewno. My tutaj mamy ferię smaków, barw i aromatów i my się rzeczywiście trochę tłumimy nimi.
0: Ale zioła pod tym.
1: I jeszcze
0: teraz
1: pamiętasz tą drugą, tą cytrusową, prawda? To ja mam ją w pamięci.
0: Słodką bardzo.
1: W głowie w tej chwili. No, ale przejdźmy do czwartej próbki, do czwartej, która będzie najciekawsza. To już tutaj się, Kasia, trochę nastawiam do tego, no ale to wiadomo, że na końcu najczęściej w takich degustacjach jest najlepsza.
0: Ale poczekaj, czy ja kawą mogę sobie
1: Raczej nie.
0: No zrobię to.
1: Kasia wodą. No tak.
0: Nie mam.
1: Czyli musimy zacząć od początku.
0: Chętnie.
1: A nie wiem, czy starczy nam czasu. No dobra, Czwarta próbka, hamon iberico. Kolor też czerwony, głęboki, ale wcale nie jakoś przesadnie.
0: Ciemny,
1: prawda? Aromat. O, i tu się miesza orzech z miodem. Miód. Ta skórzastość też jest mocna. Co, Kasia, czujesz? Nie możemy teraz Państwu tego opowiedzieć, ale chodzi o to, że struktura tej szynki jest najdelikatniejsza. Ona się po prostu rozpada na języku.
0: Umami słodycz i bardzo zrównoważone to wszystko, co?
1: Ta tak słodycz z miodu, to jest to, to ja się upieram tutaj, że byłoby
0: wszystko
1: takie...
0: na swoim miejscu tu jest.
1: Dokładnie też. Tak. Posłuchajmy, co o tej czwartej próbce powie nam Łukasz Kaniecki.
2: Hamon Iberico DBJ 100%. To jest 6-letnia, czyli najstarszy hamon. Jest bardzo wyczuwalny zapach hamonu. Kolor jest intensywny, ciemnoczerwony, z małymi przerostami tłuszczu. Błyszczy się, to jest taki wyznacznik najwyższej jakości hamona. Wyróżniamy taką dobrą jakość hamona po takim pobłysku folii, jakby ona była zafoliowana. Natomiast to jest wyróżnik jakości. Tutaj wiemy, że ten hamon jest bardzo dobrej jakości. Jest bardzo zrównoważony, bardzo słodki. Wyczuwalne są wszystkie zioła, ale każde zioła oddzielne. Mamy tutaj rozmaryn, tymianek. Żołędzie są bardzo wyczuwalne, taki posmak żołędzia i słodkości. No, moim zdaniem jest to jedna z najlepszych szynek, które tutaj próbujemy. Przede wszystkim czarna etykieta, to wiemy, że to jest hamon iberico 100%. Tutaj mamy ciemny kolor, zwarta struktura nogi, noga jest wąska, bez przerostów i połysk, taki wygląd jakby przykrytej folii. Ja tutaj bym nic nie dodawał, jadł po prostu samą szyneczkę, delektował się w odpowiedniej temperaturze tą szynką.
1: Tu się zgadzamy chyba raczej z Łukaszem Kanieckim, że tu nic nie dodajemy, tylko...
0: Mnie już w ogóle nic nie potrzeba, wiesz? A jeszcze to my tak możemy mówić, że tu hamony jemy dzisiaj?
1: Tak, tak, możemy mówić, że degustujemy, uczymy się...
0: Hamony?
1: Degustować hamony to odmiana...
0: Mamy cały talerz hamonów.
1: Nie wiem, czy to jest akurat prawidłowa odmiana w języku polskim, ale tak, umówmy się, że tak. Mam nadzieję, że po tej naszej degustacji trochę więcej teraz wiemy, czego oczekiwać od hamonów hiszpańskich w Hiszpanii. W różnych regionach różni producenci, ci producenci, których spotykałem, najczęściej są to bardzo małe, rodzinne firmy z bardzo długą tradycją. Trzeba pamiętać, że no, takie wieszanie tych szynek na 4, 5, 6, 7 lat to wymaga jednak bardzo dużego zaangażowania, czasem też inwestycji i to nie każdy sobie może na to pozwolić, więc te wieloletnie przedsiębiorstwa tylko przetrwały na rynku. No, ja uważam, że to jest ikoniczne dla Hiszpanii. Mamy już zaliczony kurs hamonów, a teraz możemy sobie chyba chwilkę odpocząć.

0: I w ramach tego pikniku dzielili się owocami w takim wspólnotowym poczuciu, że te owoce są fajne i dzielenie jest fajne. I okazało się, że z tego wyszło takie święto, które zostało wciągnięte do kalendarza świąt kulinarnych. No Polska, kraj owoców. Mamy w tym roku bardzo fajny, z perspektywy konsumenta, bo z perspektywy producentów to różnie, rok, jeśli chodzi o truskawki. Są takie jędrne, mocno takie aromatyczne bardzo, prawda? To czasem,
1: ale
0: bo, trzeba bo nie było dużo
1: opadów. Ale trzeba trafić na dobre, wiesz, trzeba trafić na dobre.
0: To prawda, mi się akurat udaje. Czy wiesz, Kasia, że to jest też rok, przynajmniej dla mnie, rok poziomki?
1: No o tej poziomce to po prostu szaleństwo, już poziomeczek. A dla ciebie, ach, no właśnie,
0: już
1: opowiedz.
0: Jedna jest.
1: Jedna dopiero?
0: No już ci taka zaczerwieniona bardzo, bo inne są takie zaróżowione. Ona powoli sobie dojrzewa. Powoli, ale skutecznie, więc być może nawet przyniosę do zdegustowania poziomkę, którą otrzymałem kiedyś od Katarzyny.
1: Krzaczek.
0: W sensie.
1: Tak.
0: A Dzień Polskiej Borówki też wypada 1 lipca i to jest tylko i wyłącznie polskie święto. My jesteśmy krajem również borówki, jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o eksport. Będzie o tym w jednej z najbliższych audycji, bo będę rozmawiał z ekspertami od borówki właśnie, co się ciekawego w borówce dzieje. Znowu się troszkę pouczymy, jak te boróweczki sobie wybierać, no bo teraz to będą to te nasze borówki głównie w sklepach, nie tak, tylko importowane.
1: Przepraszam, tak... Próbuję coś powiedzieć, bo ja ostatnio kupiłam dużo boróweczek, nie wszystkie zostały zjedzone i zrobiłam z nich dżemik borówkowy pyszny. Warto dodać troszkę soku z cytryny. On jest wtedy idealny, a poza tym borówki mają tak, że nie trzeba tego bardzo rozgotować. One potem pięknie się ścinają, te dżemiki.
0: A na szybko to koktajl.
1: Tak.
0: Taki chłodny. Taki,
1: a jaki, wiesz, masz tam koktajlik?
0: Ty, a nie, ja mam koktajl orzechowy. Wiesz, to jest kefir, bardzo dobry.
1: Orzechy?
0: Są, tak, orzechy są też, jest czarnuszka, tutaj takie czarne,
1: no
0: jest
1: właśnie
0: złote siemię lniane i tak sobie po prostu to popijam i pochrupuję. To jest takie moje dzisiejsze.
1: Ale to śniadanie, super.
0: Śniadanko, tak jest. 2 lipca, dzień jagodzianki. No już się zaczęły jagody.
1: Zaczęło się szaleństwo jagodziankowe, już wiesz?
0: Jagodzianka polska to jest też przedmiot do naszych różnych dyskusji, bo od 2022 do 2024 o ponad 30 kilka procent wzrosła cena jagodzianki. No i w tej chwili jagodzianki tak mniej więcej około 15 zł, a w tych najdroższych takich miejscach to i po 60
1: podobno. No bo zrobiła się moda, tak?
0: Duża moda. Jagodziankę można jeść przez cały rok, bo jagody są też dostępne, ale oczywiście nie zawsze świeże.
1: Nie róbmy tego.
0: Dlaczego?
1: Nie. Niech będzie tak tylko, że się czeka na te jagodzianki, czeka, człowiek się naje i znowu czeka.
0: Jagodzianki hiperlokalne. Bardzo wiele cukierni i piekarni po prostu przygotowuje swoje wersje i to jest moim zdaniem świetne, że możesz sobie po prostu pobiegać po różnych, na przykład w swoim mieście, czy w kilku miastach i popróbować jagodzianek na różny sposób przygotowywanych. Różna kruszonka, różna słodkość. Czasem różnie też rosną te jagodzianki i okazuje się, że na przykład w środku jest jama albo nie ma jamy, albo jest dużo jagód, albo nie ma dużo jagód. No, można sobie te jagodzianki degustować tak, jak i inne rzeczy degustujemy.
1: No, ale właśnie tak, niektóre kruszone, niektóre tylko posypane cukrem pudrem, niektóre błyszczące. Tylko.
0: Niektóre z dodatkami na górze też są sypane takimi suszonymi owocami. No, bardzo ciekawe. 3 lipca, Międzynarodowy Dzień Ostrej Papryczki Chili.
1: Tak, na upał dobra, co?
0: Bardzo dobra, bo się człowiek poci od tego chili i od razu jest chłodniej. No więc to jest najbardziej globalny składnik. Chili jest najbardziej rozpowszechnioną przyprawą na świecie i co więcej, jedną z najstarszych, bo 9000 lat ma już chili udokumentowane, w sensie nie dokumentów, no bo 9000 lat, trudno mówić tutaj o dokumentach, ale badania genetyczne wskazują, że już było jedzone 9000 lat. I też ciekawostka, bo z Ameryki Południowej w ciągu ostatnich kilkuset lat przetransferowała się chili do Europy wraz z hiszpańską ekspansją. Czyli zaczęliśmy się Hiszpanią i jesteśmy też w Hiszpanii dalej.
1: No, Hiszpania, no i 4 lipca. Tak bardzo dzisiaj. 4 lipca, tak.
0: Amerykańskie.
1: Tak.
0: 250 lat Ameryki. Kto wie, może uda nam się o tym opowiedzieć w przyszłym bistro. Jest też Światowy Dzień Hot Doga. No właśnie, bo to chyba jest trochę ikoniczne. Nie? Amerykanie tego tak nie postrzegają, a my widzimy Amerykę przez pryzmat hot doga.
1: Budek hot dogowych takich.
0: Takich bułeczek przeciętych, nie tych takich wydrążonych, bo wydrążone to takie polskie są chyba trochę bardziej.
1: No kojarzą się z bułką z pieczarkami.
0: To też, to prawda. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie. A ja szybko dokonam przeskoku, póki jeszcze nie zabrzmi ostatni utwór w naszej audycji. Szybko dokonam przeskoku do kalendarza, dlatego że jest kilka bardzo ciekawych spotkań kulinarnych.
1: A to koniecznie.
0: I szczególnie chcę polecić to, co się dzieje w Trójmieście. Zaczęło się wczoraj i będzie trwało aż

0: do krótko bardzo, do wtorku tylko. Mhm. Natomiast bardzo polecam, dlatego że jest to święto truskawka kaszubska na talerzu. I w 17 restauracjach, w bardzo różnych miejscach, w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, czy w ogóle w regionie pomorskim, jest też kilka innych restauracji, będzie można pójść i zamówić dania. Ja wszystkich tych dań nie opiszę.
1: A to ale... bardzo ciekawe, wiesz co, poczekaj, bo mi z truskawkami na talerzu kojarzy się tylko zupa owocowa tak naprawdę.
0: No dobrze, truskawka i pieprz jest taka z babilią, z bazylią, creme fraiche i pieprzem syczłańskim. Na przykład w jednej restauracji takie. Parfait z truskawki kaszubskiej z sernikiem migdałowym, bo to deserkowe. Gofry, knedle z truskawką kaszubską. Ach. O, to może być ciekawostka. No i pierogi też mogą być przecież z truskawką. Więc ja wszystkich tutaj nie przeczytam, ale jeszcze takie ciekawostka. Lody z maślanki z truskawką kaszubską, pieprzem szyczuańskim i ciastem cygaretkowym. Takie coś będzie można zjeść w jednej z restauracji. Kogiel mogiel zapiekany z truskawką. To może być ekstra rzecz. Zobacz, dużo połączeń z ostrymi rzeczami, bo na przykład jednym z takich dań jest truskawkowa wariacja z tabasco. I z espumą z kiszonej truskawki.
1: Tak, bo jak zaczynam sobie wyobrażać, to absolutnie truskawka pasuje do pieprzu, tylko czerwonego, absolutnie czerwonego.
0: Ale
1: pieprzu.
0: Skoro mówimy tutaj o regionie blisko morza, no to oczywiście marynowany pstrąg tęczowy z piklowaną truskawką kaszubską i marynowaną w occie truskawkowym szalotką.
1: Piklowana truskawka?
0: No, to może być coś super ciekawego. Ja wiem, że trochę wymyślnie, no, ale cóż. Jest też i świnka, bo łopatka z wieprzowiny złotnickiej z glazurą z gorczycy i truskawek. Truskawkowe beurre blanc, białe szparagi. O, szparagi już się skończyły, niestety. I botwina. I takie coś, no, to niesamowite może być. Więcej nie będę czytał, bo się tu rozpłyniemy, ale powiem jeszcze o jednym ważnym spotkaniu, także w przyszłym tygodniu, to akurat w Warszawie i we wtorek. Ja uważam, że każdy smakosz, kto będzie w Warszawie wtedy, powinien się tam udać, dlatego że będzie to bardzo ciekawa dyskusja. Eko pod lupą. Co naprawdę jemy? I to nie byle co, bo będzie to spotkanie z fachowczynią, pani profesor Rębiałkowska z SGGW, która będzie trochę nam... zdejmowała łuski z oczu, czyli odczarowywała trochę to, co my myślimy o ekożywności. Jak porównujemy ekożywność do tej nieeko, ten wykład będzie w Warszawie, będzie można swobodnie po prostu na niego wejść w takie Centrum Aktywizmu Klimatycznego na ulicy Kruczej. To jest takie miejsce, które słynie z takich spotkań. Więc pani profesor Maria Ewa Rymbiałkowska będzie o 18:00 tę część merytoryczną swoją prowadziła. No i dowiemy się, ile prawdy jest w takim marketingu produktów eko.
1: No więc właśnie, to bardzo ważne.
0: Ja myślę, że powinniśmy, żeby chcąc jeść eko, powinniśmy znać też prawdę. Co jest eko, a co niekoniecznie tym eko jest. No, ale będzie też można sobie podyskutować, będzie można zadać pytania. Mam wrażenie, że to jest jedno z ciekawszych spotkań przyszłotygodniowych. O tym weekendzie już mówiłem wcześniej, zapowiadając, to jest jeden z ostatnich weekendów, chyba już kompletnie ostatni, kiedy są samozbiory jagody kamczackiej. Mhm. Jest w kalendarzu kulinarnym, przygotowałem 7 takich spotkań, więc zobaczcie sobie państwo, jest mapa, można pojechać, no to już jest koniec jagody kamczackiej.
1: A trzeba ją jeść.
0: My 10 kilo zamroziliśmy.
1: Coś ty? A to sprytnie. Ja nie zrobiłam tego. Wiesz co, ja pożerałam ją, a udało mi się zrobić jeden mały dżemik.
0: I też warszawskie wydarzenie 27-28, czyli dzisiaj i jutro, koniecznie trzeba pójść na targ śniadaniowy na Żoliborzu, bo tam będzie można... i na Żoliborzu jest 27, a na Mokotowie 28, no bo tam będzie wszystko włoskie i będą też i śrubki włoskie. Oczywiście, jak najbardziej.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, dopasowanie idealne.
0: Tak. Są też, to zajrzycie sobie państwo do kalendarza, pojawiają się już historie związane z ziemniakiem, bo na przykład będzie festiwal, jeden z pierwszych festiwali ziemniaka w tym sezonie, będzie 11 lipca, więc przygotujcie się państwo, że na sobotę trzeba będzie można pojechać sobie do miejscowości Żabnica i tam w takim z góralską muzyką, z folklorem góralskim sobie po prostu o tym ziemniaku trochę pomyśleć i popróbować. A więc to jest coś, co na pewno powinniśmy zacząć planować. No i zaczynają się też już takie planowane przynajmniej na razie imprezy na koniec sezonu. Kasia, koniec sezonu już jest.
1: Już
0: sierpień będzie koniec sezonu.
1: Nie, proszę cię, dopiero wakacje się zaczęły.
0: Niektóre owoce już będą się kończyły. Bardzo wyprzedzająco powiem też o aronii, bo... kiedy to będzie? 23 sierpnia, no właśnie. Mhm. Koło Grójca będzie bieg po aronie. I to będzie rzeczywiście taki duży sportowy bieg. Przy okazji będzie można sobie popróbować trochę różnych rzeczy z aronii. No i nastawiajmy się na to, że aronia w tym roku, znowu tuż przed nami sezon i to też musisz zamrozić, Kasia.
1: Wiesz co,
0: żeby
1: ale...
0: potem nie żałować.
1: Nie, ale musimy oswoić aronię trochę. Ja poproszę, żebyś ty Katarzynę Pruchnicką do aronii trochę tak bardziej przekonał.
0: Nie ma sprawy, oczywiście, jak najbardziej. To myślę, że to nam się uda bezproblemowo.
1: No dobrze.
0: Więc nahamonowani, bo zaczynaliśmy dzisiaj audycję, pół audycji mieliśmy nauki hamonowania. Nahamonowani i nasmakowani możemy chyba państwu spokojnie machać z gorącego studia z przekrzywionym napisem on air, życząc wszystkiego smacznego. You know the hardest thing.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Już minęła dziewiąta.
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, tak to ja, cały czas ja. Przez chwilę jestem sama, ale przez króciutką chwilę, bo już za moment sala w bistro radiowym zapełni się wyjątkowymi gośćmi.

0: Ja to uwielbiam, takie śniadania, kiedy przy stole siedzi bardzo dużo wyjątkowych gości. I tak właśnie jest dzisiaj w bistro. Agata Wojda, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skrzypaczka, muzykolożka, szefowa kuchni. Od ponad 2 lat tworzysz taki, chciałam powiedzieć, nowy projekt, ale to nie jest nowy projekt.
1: Nie, ferment. Tak, to ferment, dom kultury, w którym ja mam przyjemność prowadzić taką małą odnogę, czyli bistro i karmić gości.
0: Tak, i o bistro, i o fermencie, bo ja przeglądałam ostatnio menu, to ten ferment bardzo tam w menu widać twoim.
1: Widać, zwłaszcza, że ostatnio robiliśmy też taką kolację trochę wyjątkową, bo taką opartą na bardzo fajnych, fermentowanych rzeczach młodego człowieka, pana Marcina. Marcin Polec, i on robi rzeczywiście niezwykłe rzeczy i o tym warto pogadać.
0: Tak, to powiemy o tym. Jest również Geno Miętkiewicz. Dzień dobry, Geno.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj nie będziesz mówił o serach, dziś będzie o śledziach.
1: No,
2: tak. Dzisiaj o śledziach.
0: Tak, ale nie, przyszedłeś sam. Andrzej Szylar, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No dobrze, komplet wyjątkowy. Będziemy mówić o upale w kuchni, bo on jest nie tylko w kuchni, ale też upał na stole. Te wszystkie rzeczy, które nam pomogą przetrwać ten upał, ale mnie bardzo interesuje, jak to właśnie szefowie kuchni i kucharze, amatorzy wytrzymują ten upał. No i będziemy mówić też dużo o wyjątkowych śledziach. Ja widzę, będzie degustacja. No dobrze, ale zaczynamy od śniadania.
1: O nie, znowu śniadania. Ulubione pytanie.
0: Tak, ulubione pytanie.
1: Ja, te śniadania, ale ja zawsze mówię, że nie jem. No dobrze, ja miejmy to za sobą.
2: Przygotowuję sobie jakieś kłamstwo, wiesz?
1: No,
3: a ja za to jem śniadanie.
1: O, proszę.
0: No dobrze, to panie Andrzeju, zacznijmy od pana w takim razie. Śniadanie może być śniadanie ulubione, takie, które je pan każdego dnia, albo może być takie wyjątkowe śniadanie, które jadł pan raz w życiu i ono zostało.
3: Nie pamiętam takiego raz w życiu, żeby mnie powaliło.
0: Aha.
3: Ale ja jestem jajkożercą, nie? Tak tradycyjnie jajka. A w taki upał to fantastyczne są jajka po turecku. Na takim jogurciku z ostrą papryką polane w wierzchu. Jajka ugotowane są w koszulce i to jest super zestaw na upalne dni.
0: Dobrze, to ja już sobie notuję. Teraz patrzę na ciebie, moja droga.
1: No to trzeba, tak. Ale wiecie co? Taką rzeczą, która też... Ja wiem, że my chłodniki jemy trochę później, ale jak one stoją w lodówce i to jest taki dzbanek, taki, tylko nie już bez jajka. Bez jajka bym zrobiła. To taki chłodnik, klasyczny, zwykły chłodnik, który stoi i jest, i wstajemy rano, jest mi bardzo gorąco, jest sobota albo niedziela, to ja bym była skłonna coś takiego zjeść. Potraktować go jako jogurt. Jako taką opcję, wiecie, na białowo-jogurtową i zjeść go w wersji bardzo zimnej na śniadanie, to bym dała radę. Z takimś dobrym, kromką dobrego, takiego razowego, klejącego chleba. To bym dała radę. Z masłem. O, tak bym zrobiła. No trochę tak.
3: Bardzo dobra pozycja.
1: Tak bym zrobiła, wiecie co? Tylko bez jajka, nie?
0: Dobrze.
1: To już tam...
0: To dla każdego coś miłego, ale powiedz mi, z botwiną, czy może z ogórkiem?
1: Absolutnie bez botwiny. Ja jestem bezbotwinowa, w ogóle jestem bezbotwinowa. I czasem goście mnie pytają, czy u mnie chłodnik w restauracji ma te wszystkie takie farfocle. Tak pytają. Ja mówię, właśnie nie mają. Ja tych farfocli nie przepadam. Szanuję to, w sensie wiem, że to jest kupa smaku. Wiecie, co mnie tylko interesuje z takiej botwiny? Tylko łodyżki. Tylko i wyłącznie łodyżki mnie interesują.
2: Bo chrupią.
1: Ja je, tak, one chrupią, ale ja je sobie jeszcze robię w syropie, nie? Bo mi jest szkoda rzeczywiście z nich zrezygnować. Liście mi przeszkadzają, ale je robię pokrojone drobniutko w taką kosteczkę, w takim lekkim syropie, żeby one zapachniały takim swoim burakiem i dorzucam gościom na wierzch na chłodnik. To dodaję takie coś.
0: Ale poczekaj, jaki syrop?
1: No nie, chodzi mi, że cukier, troszeczkę soku z cytryny jakby zredukowane, żeby one nabrały jakiegoś takiego charakteru słodyczy, słoności lekkiej. One same w sobie są lekko słone i takiej kwaśności. I wykańczam.
3: Szlachetnieją.
1: Wiecie, tak, szlachetnie. Wtedy ja jestem w stanie ten smak zjeść, chociaż ja jestem ogromnym fanem buraków, nie? Tych buraczanych, ziemniaczanych smaków, ale tych farfocli to nie do końca, nie?
0: Dobrze, kolejny pomysł, mam nadzieję, że słuchacze notują. Geno, ty na śniadanie?
2: Ja tam miałem dzisiaj szczęście, bo moja małżonka zrobiła ser... Śmiejemy się zawsze w domu. Ugotowała sernik na zimno, tak? Więc... Zresztą to jest pierwsze z moich 3 śniadań, które zazwyczaj jadam, bo pierwsze to jest rytuał przyjąć lekarstwa na nadciśnienie. Nie mogą wyprzedzić kawy. Zaraz potem będzie kawa, żeby mi się już i właśnie coś takiego lekkiego, żeby mi się tymi lekarstwami nie odbiło. No oczywiście to jest taka strategia dość obrzydliwa, ale lubię sobie sprawiać przyjemność, więc wiadomo, truskawki, galaretka, serek.
1: To jest dobre. Czyli na słowa, tak, zdrowy pomysł.
2: Właśnie chłodne, świetne, na śniadanko pierwsze.
1: Myśmy w ogóle zapomnieli trochę o galaretkach. Tak, tak naprawdę, wiecie? Zapomnieliśmy o tym, nie?
0: Ale galaretki wracają. Wracają teraz na przykład w social mediach na tak, pięknych zdjęciach.
1: Bujające tak. Się, tak.
0: Bujające galaretka. No dobrze. A ty powiedziałeś, że zapomnieliśmy o galaretkach. Ty byś sobie przypomniała u siebie jakoś o galaretkach?
1: Chwilowo nie, ale uśmiecham się, bo dokładnie gdzieś tam gapiąc się na któreś tych bujających się takich piramid, które dzisiaj się pojawiają, pomyślałam sobie, wow, zapomnieliśmy. Znaczy mnie na przykład w pewnym momencie bardzo zmęczyły te wszystkie imieniny u cioci i u cioć, które miały ten sernik z tą truskawkami zatopionymi w galarecie, która jeszcze była taka zawsze mocno zdężała i dosyć taka twarda i nieprzyjemna, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Na po pierwsze przemycanie na przykład owoców czasami dzieciakom, nie? Żeby to teraz już się pobawić, połączyć. Co prawda, no jest to jakaś taka forma, że to jest mocno sztuczne mogą być te galaretki, ale kiedyś żeśmy więcej jedli galaretek. Taki deser przecież klasyczny latem, no to były pokrojone kawałki galaretki. Nawet wiecie, no w tych takich barach, tak. Nie barach, nie?
0: Tak. Mhm. Szklankach.
1: Tak, w szklance. I do tego ukręcona bita śmietana i się jadło, nie? Naprawdę, to w niedzielę to pamiętam, że często
3: było. U mnie
1: było.
3: Taki sernik na zimno w domu jest kultową pozycją. No nie, żadne święta nie mogą się bez niego obyć.
1: Właśnie.
3: Nawet w Boże Narodzenie stoi patera z tym sernikiem na zimno, tylko że właśnie nie jest tak, jak opowiadałaś.
1: Nie jest taki mocno zbity, nie?
3: Tylko ten sernik jest kremowy. On po prostu jest idealnie przez mamę przygotowany i galaretki też nie są takie twarde. Bo moja mama w ogóle nie czyta etykiet i...
1: I robi jak czuje, nie?
3: Tak, i robi to na czuja i to zawsze wychodzi perfekcyjnie.
0: To chyba osoba, która nie lubi sernika na zimno, została przekonana do takiego właśnie...
2: Hurra!
1: Hurra! Sukces!
0: Śledzie na śniadanie? Panowie?
3: Jak najbardziej.
2: Jak najbardziej. Nawet ci mogę jakieś podsunąć. Tutaj są fajne w mango. Tak.
0: Śledzie w mango. Dobrze. Tak, tak. A kto
3: a
0: uczyni?
3: Takie na drugi dzień, jak człowiek jest lekko przemęczony po na przykład jakimś szampańskim wieczorze, to śledzik wchodzi cudownie.
2: A poza tym one są na zimno, więc nic na ciepło.
0: No właśnie, dobrze. To...
3: I jeszcze uzupełniają elektrolity.
0: Geno, to masz czas teraz, żeby się zająć, bo ja liczę na to, że jak Agata Wojda, wyjątkowa szefowa kuchni, spróbuje tych śledzi, to będzie taka dobra ocena.
2: Co mam zrobić?
0: Podkręcać te słoiki.
1: Bo mamy ich tutaj, tak, mamy tak, tutaj wiele, tak, tak, wiele tak. Że tak powiem, różnych propozycji.
2: O, jest, śledź po duńsku, proszę bardzo.
1: Wiecie co, a ja wam powiem taką ciekawostkę, że jak się pojawił pierwszy upał u mnie w bistro, pierwszy upał jak się pojawił, taki naprawdę
0: roku,
1: upał.
0: Generalnie?
1: Nie, no teraz w sensie, że tam te chwilę wcześniej, tydzień wcześniej już żeśmy przecież z tym walczyli,
0: tak.
1: W niedzielę, to powiem wam, że ilość zamówionych śledzi w ciągu dnia była niewiarygodna i nie wygłupiam się. Ja mówię, no ile można jeść śledzia, ale też rozumiem, że można w taki upał, w zależności jak on jest wymyślony i zrobiony. Gdy u mnie kiedyś tego śledzia jadł, ja mam takiego śledzia, którego po prostu podaję z plackiem ziemniaczanym, ale ten placek ziemniaczany absolutnie nie jest smażony, on jest po prostu takie ubite ziemniaki na bardzo płasko w piecu, upieczone, ugotowane wcześniej, potem uklepane i wsadzone do piekarnika, tak. Czy do pieca. Do tego jest delikatny śledź, nie żaden taki mocno oleisty, dobra creme fraiche, dobra śmietana kwaśna, dobra śmietana gęsta, zamarynowana cebulka, która już daje odświeżenie i do tego macie, ja mam jeszcze zawsze winegret i to wszystko delikatnie przed podaniem z drobnym szczypiorkiem, więc ja się trochę nie dziwię, że to goście są w stanie jeść, do tego mus z jabłek, nie? Tam jest podany, więc to jest taka rzecz, którą się da w upał zjeść, więc śledzie w upał, ja myślę, że to nie jest zły pomysł.
2: Otwieram.
0: Dobrze.
3: My robiliśmy z Gienem chłodnik
1: właśnie
3: śledziowy i to jest też rewelacyjna rzecz.
2: Wczoraj robiłem chłodnik w Wielkopolsce na jakiegoś YouTube'a dla przyjaciela.
1: Wyszedł
2: Eintop, niestety, bo śledzia tam było sporo, kefir, meślanka, ale tyle daliśmy warzyw chrupiących i tego śledzia, który podbił tą słoność.
1: Jest tradycja tych chłodników ze śledziem, no?
0: Ja się dowiedziałam o chłodniku ze śledziem, ale pomyślałam teraz, że to jest taki trochę śledź w śmietanie, tylko z większą ilością śmietany albo maślanki, prawda? Trochę tak można o tym myśleć, o tym chłodniku śledziowym.
2: No nie, no bo śledź w śmietanie w zasadzie poza cebulką i jabłkiem obowiązkowym, to tam już nic specjalnego nie ma, tak? Oprócz tego śledzia. Natomiast myśmy tam dali i małosolne, nie teges. Dobrze.
0: To ja opiszę Państwu, co tu się dzieje. Wyjątkowa szefowa kuchni próbuje teraz tych wszystkich śledzi. Jeden jest za, zaraz będziesz, Agata, wszystko opisywać.
1: Duński.
0: Duński.
2: Duński nie.
1: Nie, kwaśny mocno poszedł w taką kwaśność.
0: Dobrze, ale to kolejne.
1: To kolejne, ja muszę przeżyć dzień dzisiejszy. No. Mimo tego ten upał. Nie, żartuję sobie absolutnie. Ja jestem, tak. Ja uwielbiam śledzie. Uwielbiam śledzie, uwielbiam śledzie. Naprawdę uwielbiam śledzie.
0: No dobrze.
1: Nie, kwaśny mocno. Taki...
2: No, przeocetowany.
1: Przeocetowany jest, no. Lekko, dobrze.
0: Dobrze. O upale trochę, moi drodzy. Kuchni. Geno, ty nie jesteś szefem kuchni, nie gotujesz.
2: Teraz nie jestem, ale ja przecież szefowałem i ja kiedyś w ogóle pływałem na statkach. Mhm. Byłem szefem w marynarce handlowej na statkach i najbardziej to pamiętam, jak piekliśmy chleb w Sudanie. Ja pamiętam, wtedy jeszcze byłem młodszym kucharzem, no mój szef w ogóle mnóstwo zabobonów, między innymi nie otwierać drzwi, nie trzaskać, bo chleb opadnie.
0: No ale burza to na przykład rosół skwaśnieje, prawda?
2: Jednak. Tak, ale mówię teraz o upale, tak? Teraz o upale i słuchaj, w kuchni pieczemy chleb. Tak mniej więcej 60-70 stopni, bo na zewnątrz już jest 42 albo 45. Białka w oczach się ścinają. Wyciągamy chleb, paznokcie się wywijają już na drugą stronę, a mój szef mówi, nie trzaskaj, nie otwieraj, Boże.
1: Nie oddychaj.
2: Nie oddychaj.
0: Udał się ten chleb?
2: Oczywiście, że się udał, no nie było wyjścia. Myśmy tam miesiąc stali w tym Sudanie, a piekliśmy mniej więcej co tydzień przynajmniej. Chleby, bułki, albo nawet dwa razy w tygodniu, bo jednak marynarzom trzeba jakąś rozrywkę zapewnić. No ale przekraczając równik, też się człowiek grzeje w kuchni.
0: Tak. Agata, masz...
1: Wszędzie się grzeje.
0: Klimatyzację?
1: Mam, ale wywalczono. W sensie mam i absolutnie uważam i apeluję i myślę, że wszyscy projektanci kuchni, wszyscy projektanci, zwłaszcza zmywaków. Słuchajcie, jak ja o tym myślę, że w ogóle nie myślimy o tym, gdzie najczęściej pracują starsze osoby. To jest niesamowite, że z reguły tam pracuje, ktoś sobie tam gdzieś dorabia, pracuje, działa. Mhm. Że w ogóle zmywak jest na przykład ignorowany. Ta kuchnia kuchnią, ale ten zmywak, który po prostu nie ma możliwości albo nie zadbał ktoś, żeby te osoby tam miały, no nie chcę gdzieś komfortowe warunki, ale te wszystkie wyparza. Niesamowite to jest. Naprawdę,
2: tak,
1: że nawet
2: jest
1: projektując, słuchajcie, projektując dzisiaj w nowoczesnych miejscach rzeczy, że to się pomija. Tam się człowiek przyzwyczaja, tam musi być gorąco jest. To jest troszeczkę
2: nieprawda.
1: I wilgoć. To jest straszne. A tam pracują starsi ludzie najczęściej. Ale to taka dopowieść. Jestem za zapewnieniem komfortu, próbie zapewnienia, bo ja wiem, że to nie zawsze tak działa, więc oczywiście wszystkie kręcące się wiatraki, wszystkie takie rzeczy, żeby to powietrze się chociaż trochę miksowało. No bardzo ważne, nie? Bardzo ważne. No i bezwzględnie oczywiście dostęp do nieograniczonej ilości wody dla pracowników, najchętniej lekko takiej gdzieś tam schłodzonej, bo te nasze organizmy sobie poradzą. Musi to być. No musi to być, bo pamiętajcie, że to nie tylko jest to, że nam ma być komfortowo, ale tym rzeczom, które mamy do dyspozycji. One po prostu, nie to, że się, dobrze, już nie powiem, że się psują, bo to wiadomo, że nie. No, to
0: ale masło się roztapia, prawda?
1: Ale masło się roztapia, sałata robi się brzydka, pomidor się robi nie taki, truskawka wygląda fatalnie i jakby ten nasz komfort pracy to jest jedno, a dwa to, co potem możemy dawać, no nie jest satysfakcjonujące po prostu, jeśli nie uda nam się pracować w takich warunkach
3: też,
1: ludzkich.
3: Też klimatyzacja, ale rozsądnie i mądrze jest zaprojektowana, bo ja pracowałem na przykład na kuchni, w której była i kucharze ją wyłączali, bo wszyscy chorowaliśmy.
1: Bywiało tak.
3: Po prostu była tak bezsensownie ustawiona, że ona przeziębiała nas, a nie, to pomagała, nie było komfortu. Nie? Woleli pracować w tym cieple, niż tacy przedmuchani. Nie?
0: A czy państw, jak są upały, no teraz zapowiadają się, tak, no jesteśmy już, one nie są zapowiadane, one trwają właśnie. Jeden z najgorętszych dni w tym roku. Zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Zmienia się menu. To jest tak, że dostosowuje się trochę do klientów?
1: Na pewno, ale też sami klienci narzucają to, jakie mają swoje preferencje, więc jakby można sobie darować.
2: Co zamawiają, nie?
1: Można tak, tym, co będą jedli i tym, jak można rzeczywiście zrobić ukłon w ich stronę. I na przykład, no tak jak mówię, ten ostatni czas, to już pal 6-1 chłodnik, ale były dwa u mnie, nie? Więc to jest taka wtedy, że można sobie pozwolić na dublowanie pewnych tematów i zrobić coś innego.
3: My też wprowadzamy chłodniki, ale też jest grupa takich gości, dla których upał nie jest straszny. I leci sznycel, i leci golonka.
1: I rosołek.
3: Dokładnie, i rosołek, i to po prostu żar się leje z nieba, a oni wsuwają taki gorący rosół z kołdunami i nie ma zmiłości.
0: Są jakieś dania albo przyprawy. No krajach, w których upał jest codziennością, te potrawy są bardzo często ostre, prawda? To gdzieś tam sprawia, że ja nawet trochę słyszałam, że to autoregulacja tej temperatury zachodzi, że to pomaga.
1: Ja myślę, że taki rosół, nawet ten rosół z tymi kołdunami i tak dalej, to ja bym jakby miała zjeść, ja bym zjadła, tylko dorzuciłabym do niego na przykład, ja bym go trochę przerobiła, dorzuciłam mu kolendry, dorzuciłabym mu soku z limonki, wiecie, i w taką stronę bym poszła. I zostawiłabym go tak, jak jest wszystko fajnie, tylko w takim okresie ze swojej strony bym go po prostu podkwasiła lekko sobie, już tak talerzowo, nie, że tam w garze takie jest. Poszła w tę stronę azjatycką. Ja bym nie wyostrzała ze swojej strony, bo ja nie jestem jakimś takim strasznym fanem jedzenia ostrego w tą stronę, ale bym próbowała to w ten sposób potraktować. Nie? Zupy się w ogóle, jedzą zupy na upał, nie? Na takie rzeczy. Ja to kiedyś tak sobie myślałam o tym, że pamiętam, że opowiadano zawsze, że gdzieś tam na wsiach, jak ktoś zakwas robił, nie? Na przykład to w upał miał taką beczkę, stała w piwnicy z zakwasem buraczanym i on się po prostu w takie gorące dni też piło, nie? To było i pożywne, i zdrowe, i gdzieś tam jak ktoś przychodził, to się go takim czymś gościło. To mi się strasznie spodobało. Taki zakwas, który tak ciągle pracuje i jest go bardzo dużo, jest pity, nie?
3: No to jest zakwas chlebowy, nie? To znaczy kwas chlebowy jest świetny.
2: Powiem wam, jaka jest moja ulubiona potrawa na upały i to jest taka karkołomna. Zimne nóżki.
1: Zimne nóżki,
2: ale podane z odsmażonymi ziemniakami na boczku ze szczypiorkiem.
1: Widziałam, że ty takie już.
2: No, takie gorące. I słuchajcie, jak to się w ustach łączy i ten rosołek taki czosnkowo, zimnonóżkowy rozchodzi się i ten pachnie szczypiorkiem, pachnie boczkiem.
1: Tak.
2: Pożywne. No, nie trzeba przecież tego się dużo najeść, ale ma tą tłustość i ładnie bardzo wchodzi właśnie przez chłód zimnych nóżek.
0: Gdzieś jednak polecam. Te galaretki wracają. Dobrze, dużo pomysłów na upał. Te pomysły na pewno będą jeszcze wracać. Ja nie mogę się już doczekać, muszę podejść do tych wszystkich wyjątkowych słoików ze śledziami.
2: Myślę, że to...

0: Tak, oczywiście tu rozmowy nie gasną, nie ustają. Cały czas ja już przełknę jeszcze, bo mam ślinotok jeszcze pośledziowy, przepyszny, ze śliwką. Gieno, co to za śledzie? Opowiedz o nich troszkę więcej.
1: Wiesz co, przywiozą je od naszego przyjaciela, który robi to w Kamieniu Pomorskim. Mhm. Chciałem jakąś inną nazwę polską wymyślić, ale nie, Kamień Pomorski. On nazwał to ryby z wyspy Wolin i w ogóle to słynie z genialnych paprykarzy. A śledzie, jako że go zaraziliśmy, ja pamiętam z kolei, jak przysłaliśmy mu, Andrzej, książkę z naszymi przepisami śledziowymi i Paweł mówi, a mi się wydawało, że coś wiem o śledziach.
0: No właśnie, jak powiedziałeś, nasze przepisy śledziowe, to trochę tu przywołałeś śledziożerców. Opowiedz trochę.
1: Czekaj, bo ja wiesz, w ogóle przedstawię Andrzeja.
0: Wiesz, no właśnie, co się...
1: Pan Andrzej Szylar stawia kuchnię w Plenty, w kuchni w Szczecinie. W Szczecinie. Mhm. I jest to w zasadzie druga noga, bo to nie powiedziałbym, że moja prawa ręka, bo jesteśmy obydwaj praworęczni. Jeśli mam się na kimś oprzeć w naszym klubie śledziożerców, to jest to Andrzej, bez wątpienia. Mhm. Jest prawie od samego początku, czyli na pewno 24,5 roku.
2: Wyliczyłeś, ja sam nie wiem.
1: Nie, no wiesz, wiem, że nie byłeś przy pierwszym stoliku, do którego usiedliśmy, ale to wtedy był stolik czteroosobowy, teraz nas śledziożerców jest już z 23 osoby, może 25, bo podjęliśmy...
2: Rotuje trochę.
1: Trochę rotuje. Potem jeszcze zapraszamy połowę gości. Jest tak 30 parę osób. Siada 3 razy w roku. W miesiącach na L, po to, żeby mieć taki płodozmian dodatków. Każdy ma obowiązek przynieść swoje... No właśnie, danie ze śledzia to jest ciężko powiedzieć, bo no jakąś kreację, tak?
2: Śledziową.
1: Kreację. Jak zrobiłem lizaki z wędzonym śledziem, a Andrzej zrobił, słuchajcie, ptasie mleczko. No ja jestem do dzisiaj w szoku. On w ogóle...
2: Miałem też ptasie mleczko, ale też kaszankę ze śledzia.
0: Ale kaszanka ze śledzia? Agata kręci
3: ręce, głową. Dobrze, to daleko jest.
1: Ale ja pamiętam, że kiedyś się odgrażałeś, że zrobisz damską wersję Nocy Śledziożerców.
2: Ale muszę
3: z piłkami.
2: Powiedzieć, że ta kaszanka była zmyślona całkiem fajnie, bo to była biała, gryczana kasza. 3 rodzaje śledzia, w tym też śledź wędzony i śledź solony pokrojony w kosteczkę i tam, a zamiast krwi dodałem sepi i to zrobiło się takie morskie i no z tymi śledziami. Ona wyglądała idealnie, jakby ją położyć w ladzie, to wyglądała jak kaszanka, ale smakowała rybnie i była smaczna.
0: Na pewno. Dlaczego powstali śledziożercy? To jest tak, Gieno, no bo ty byłeś inicjatorem, tak? Chciałeś zebrać osoby, które lubią śledzie, czy chciałeś, żeby o śledziach było głośniej, żebyśmy się trochę nimi pochwalili?
1: Nie, teraz to można dorobić taką piękną legendę. Natomiast zaczęło się od tego, że mój przyjaciel Bolek Sobolewski, który w ogóle jest niezwykłym admiratorem śledzi, i w swojej karcie restauracyjnej zawsze miał jedną, no prawie dwie strony tylko śledzi. Kiedyś to było chyba 7 i on powiedział tak, Gieno,
2: 13.
1: Słuchaj, proszę?
2: 13.
1: Teraz? A no na początku?
2: Na początku nawet nie miał chyba tylu.
1: Nie, no miał jedną kartę i mówi, że chciałby coś dołożyć i żebym dał mu jakiś przepis. A ja mówię, wiesz co, Bolek, ja jestem leniwy człowiek. Ja może zaproszę po prostu kilka osób, każdy przyniesie jakieś 2 swoje śledzie. Ty sobie wybierzesz, posmakujemy, pogadamy, wpadniemy na jakieś fajne pomysły, weźmiesz przepis, włożysz do karty. Tak naprawdę po 25 latach ja nie pamiętam jednego chociażby w przypadku, żeby on coś naszego włożył do tej
3: korzystał
1: karty.
3: Korzystał was z Jacji.
2: Do karty?
3: I zrobił
2: swoje. Były.
1: No jakie?
2: Te wszystkie, które Bolek przynosił na noc śledziożerców.
1: Ale to Bolek.
3: Tak. Twoje,
1: no swoje. Mówię, ale nasze, czyli pozostałe śledziożerców, to już nie.
0: Ale ja
1: nie.
0: Myślę, że może jakieś smaki albo połączenia.
1: Nie,
0: no,
1: to nie jest zarzut. Inspiracja to po prostu... Słuchajcie, no bo powstało to jakby zupełnie przypadkiem, potem poszło to w krzywą stronę, a potem się okazało, że mamy 25 lat i zrobiliśmy prawie 2000 różnych dań ze śledzi. No bo tak to się skończyło, albo no, jeszcze się nie skończyło.
2: I one rzadko się powtarzają. To znaczy jakby idea jest czasami podobna, ale nigdy nie ma takiego samego wykonania, albo że składniki. Przecież nawet kiedyś robiliśmy taką noc, że inspiracją miał być śledź śmietanie.
1: Tak, śledź
2: było
1: śmietania.
2: 30 osób i 30 przeróżnych śledzi. I ani jeden nie był z jabłkiem i tam z cebulą, nie? Mhm. Także to idzie w kreację właśnie, tak mi się wydaje.
0: My mamy to, tak?
2: Proszę. I ten poziom rośnie jakby z nocy na noc.
1: Tak. Oj, jest, teraz
2: to są moje odczucia. Mhm. Po prostu robią tak genialne śledzie, że ciężko jest, jakbym miał wybierać tak, że ten był najlepszy, bardzo ciężko.
0: Jakie są najlepsze śledzie? Nie mówię o przygotowaniu i o gotowym daniu, połączeniu, tylko jak mamy je wybierać. Najlepsze, nie wiem, te takie różowe śledzie. Nie
1: mówisz
0: nasze.
1: O matiasach takich prawdziwych?
0: Prawdziwych matiasach, tak.
1: No to one są tylko różowe, ale my przeceniamy chyba matiasy w Polsce. Mhm. Nie mieliśmy zwyczaju ani łowić, ani zjadać, a potem myślimy,
2: to się
1: że
2: właśnie zrobiła jakaś taka dziwna legenda, nie wiadomo o co chodzi. Chyba też to, że w którymś momencie te śledzie wszystkie, które kupujemy solone, były nazywane a la matias.
0: Tak.
2: Tak jakby miały podnieść ich szlachetność, nie wiem o co chodziło. I bardzo dużo ludzi myślało, że w ogóle je matiasy. I teraz wyprostowanie tego wszystkiego. I też wiem, że na przykład jest bardzo duża grupa ludzi, która dostanie tego matiasa i nie są jakoś zachwyceni tym śledziem, bo są przyzwyczajeni do tego takiego zwyczajnego solonego śledzia. Ja też takiego solonego chyba lubię najbardziej, nie?
0: Mhm.
2: Chociaż też uwielbiam kiplingi, nie?
3: Ja wiem, że to w taką stronę, tak. Bo są bardzo, bardzo, bardzo tłuste, bardzo zbite, bardzo. Jeszcze czasami ktoś marudzi, że to ma takie małe ości i takie rzeczy.
2: No to trzeba doczyszczać też, nie?
1: No to wszystko zależy od klasy lokalu, bo z drugiej strony te osi aż tak bardzo nie przeszkadzają. Idzie je pogryźć, są naprawdę miękkie.
3: Nie, ja wiem, to właśnie to zadziwiło mnie, że potrafią ludzie na to zwracać uwagę i mówić o tym, że nie jedzą śledzia, bo no wiem, jakie ości ma śledź? No właśnie, że przeszkadza im ten taki, nie?
1: Bo ich ulubiona ryba to filet, nie?
3: Może być tak.
0: No dobrze, ale śledziożercy, tak jak powiedziałeś, obchodzą w tym roku wyjątkowy czas.
1: Aj, bo
0: 25. urodziny, rocznica taka, no? 25.
1: Tak, mhm. Tak. W ogóle to chciałem zrobić, no bo ja jestem takim motorem, że jak wymyślę, to potem muszę to pociągnąć. I wymyśliłem sobie, że jesienią, bo myśmy się pierwszy raz spotkali jesienią, zrobimy sobie taką, no taką fest imprezę. No i potem się okazało, że tam z kilkoma rzeczami nie zdążymy na ten listopad, to no to w lutym ogłosiłem, że wobec tego to jest rok jubileuszowy i staramy się świętować cały czas. I w tym ferworze, w gorączce śledziowej wymyśliłem, że poczęstujemy Szczecinian. Skoro jesteśmy stamtąd, jesteśmy tam, poczęstujemy ich śledziami od naszych przyjaciół, robiących właśnie takie słoiki, przetwory, mających swoje lokale. I udało mi się zebrać ponad 2500 porcji śledzi. I tym poczęstujemy Szczecinian.
3: Super, ale piątego,
1: piątego lipca w środku miasta, w ogrodach Śródmieścia, od godziny 16 reklamujemy się do skończenia zapasów albo uczestników wykończenia.
0: Dokładnie za tydzień.
1: Tak, dokładnie za tydzień, w tą kolejną niedzielę.
0: Mhm. W kolejną niedzielę, poczekaj, piąty, ja muszę wszystko to sprawdzić w kalendarzu.
1: Tak, tak.
3: Niedziela.
1: No niedziela, piąty.
2: Niedziela, godzina 16, ogrody Śródmieścia.
0: W Szczecinie i tam będzie można
1: przyjść, zjeść, pogadać z nami, bo będzie też oprócz zaproszonych, przepraszam, przełykam ślinę po tym cudnym pomidorowym od kozów, porozmawiać z producentami, ale również będzie sporo nas, śledziożerców, bo będziemy rozdawać śledzie te, które zostały tylko przysłane, nie? Mhm. No bo nie wszyscy dojadą, więc bardzo fajnie ustawimy się w takim kwadratowym kole. I w ten sposób będziemy rozdawać te śledzie i rozmawiać.
0: Dobrze, że o tym mówisz, bo ja właśnie miałam ochotę zapytać o to, co takiego poza gronem śledziożerców, że wy spotykacie się raz na jakiś czas i wymieniacie się tymi wspaniałymi daniami ze śledzi. Co jeszcze dobrego z tych śledziożerców wynika dla osób, które nie są związane? No ale to jest właśnie dobry przykład. Dzięki temu, że śledziożercy powstali, teraz tych wszystkich wyjątkowych śledzi będzie można spróbować.
1: Innych, specjalnie na ten moment wymyślonych. Wymyśliłem to praktycznie na ten rok jubileuszowy, a zobaczymy, jak się komuś spodoba, to być może będziemy to powtarzać
2: co
1: roku.
2: Ale też dzięki śledziożercom powstała książka Śledzie Bałtyckie, gdzie wykorzystaliśmy bardzo dużo przepisów z Nocy Śledziożerców. Jest strona na Facebooku Śledziożercy.
1: I fajną YouTube'ową mamy, nie?
2: Na YouTubie też są.
1: Ja z Andrzejem występuję.
0: Dobrze.
1: Jesteśmy genialni.
3: To można zobaczyć, jak panowie wyglądają.
2: Jak wygląda, tak. Trochę jak sąsiedzi, tylko w kuchni, nie?
3: Mm-hmm. A ja tą książkę mam. I dla mnie z perspektywy szefa kuchni, to ja jestem zawsze na tak takich publikacji bardzo mocno, bardzo monotematycznych, takich, wiecie, że bohaterem jest coś, albo rejon, albo właśnie opowiadające o tym, gdzie i jak się śledzia je. Takie, to nigdy tego nie za mało. Właśnie po to, żebyśmy na przykład nie mieli dylematów, jaki jest śledź, co to jest za śledź, o co tu chodzi, i jakie mogą być na to pomysły. To bardzo dobrze, że robicie takie rzeczy.
0: Przez te 25 lat podejście do śledzi trochę się zmieniło. Nie wiem, bo ja myślę też, może tego nie zauważacie, ale korzyści są też takie, Geno, powiedziałeś przed chwilą, że kogoś zainspirowałeś, żeby robił więcej śledzi, że to też jest gdzieś taka robota.
1: Chyba podstawową inspiracją jest to, że śledzia można zrobić z każdego śledzia, czyli surowego, z octu, z odsolonego, suszonego, wędzonego. Pamiętam, że genialną
0: salatę. Ale przepraszam, że ci przerwę, ale trochę idę w tym kierunku, że my już, nie jest ten śledź dla nas czymś takim, że to tylko w occie i tylko na święta.
2: Tak.
0: Że my go już trochę oswoili.
2: Ja na przykład przed świętami staram się umieszczać bardzo dużo przepisów na tej stronie. I to nie są takie przepisy, tam są śledzie marynowane w winie, są śledzie po skandynawsku, śledzie w kawie, śledzie piernikowe, które zrobił Geno. I mam taki feedback, bo ci poproszę zawsze o zrobienie zdjęcia i jakiś komentarz. I ludzie zaczynają robić te zdjęcia i się okazuje, że ten śledź został ich ukochanym śledziem i teraz co święta oni go robią po prostu. I odważyli się właśnie połączyć go z kawą, odważyli się zrobić coś innego, a nie tylko zawsze w oleju albo w śmietanie. I właśnie ta odwaga, żeby połączyć śledzia z czymś nieoczywistym. A śledź jest tak wdzięczną rybą, że praktycznie przyjmie wszystko, tylko trzeba to tam lekko zbalansować. Nie?
3: Ja chcę dorzucić ze swojej strony tylko to, że jestem zaskoczona tym, jak młodzi ludzie potrafią jeść śledzia. Oni może nie są, potrafią jeszcze. Ja mówię to na przykładzie tego, kto u mnie w restauracji je śledzia i że to są młode dziewczyny, nie? To powiedzmy takie, no. 20, 19, 22. Mhm. I to w zasadzie, no niesamowite to jest. To jest świetne, ale tylko rzeczywiście być może musi być ten pomysł na tego śledzia.
2: Tak.
3: Czyli oni mogą się troszeczkę nie zgadzać, żeby zjeść takiego z cebulą klasycznego, co tam leżał u babci, czy gdzieś przy dużym dorosłym stole, bo to nie jest takie łatwe, ale te wszystkie inne pomysły, które można mieć i potraktować to po prostu jako świetną rybę, no to kupują. To idzie, to przyjmują to chętnie.
1: Słuchajcie, bo też jest, co uważam bardzo fajnym zjawiskiem, śledź zaczął być bardzo fajną przystawką.
2: Tak, i jest.
1: I już przestaje być zakąską, a zaczyna być przystawką. I to jest właśnie coś ciekawego, coś fajnego. I już nie tylko kojarzy
2: była
1: się
2: taka
1: z popijaniem.
2: W pewnym momencie, że nie można było dostać w restauracji śledzia, a teraz wręcz przeciwnie. Tak jakby był modny ten śledź i jest w wielu restauracjach. I tematycznych, i z kuchnią polską, i na przykładzie Szczecina, gdzie śledzie można było zjeść tylko u Bolka, teraz jest praktycznie w każdej restauracji jedna pozycja ze śledziem na pewno. Nie? Mhm.
3: Trochę miałam...
2: I ludzie szukają. My przyjęliśmy w Plenty teraz tą całą kolekcję Wolka i ta kolekcja śledziożerców jest do dostania w Plenty. Tam jest 9 tych rodzajów śledzia, taka patera. Pięknie ale można wybrane. Wybrać sobie też 2 smaki. Nie ma obowiązku jedzenia wszystkich. I wiemy, że ludzie przyjeżdżają z Polski i wiedzą, że tam trzeba przyjechać na te śledzie. I biorą te patery na wynos, biorą też całe na stół panowie. Ja właśnie
1: i
2: jako
1: panie,
2: i
1: panie. Dziewczyny.
3: Ja bym też zjadła takie coś. Ja bym też tak, jak poszedłem i taki miałam paterę wyborów śledzi, że to absolutnie bym wzięła. Absolutnie.
1: Zapraszamy.
3: Absolutnie, z jakimś dobrym bombelkiem.
1: Świata. Na koniec świata.
0: Do Szczecina.
1: Trochę
0: to jest właśnie w wielu, nie tylko ze śledziami tak się dzieje, że my odzieramy te nasze stare skojarzenia, które były czasem takie trochę krzywdzące dla danego produktu, prawda? To się dzieje w kulinariach, Agata.
3: Tak. Dzieje się coś takiego i tak, to jest dobry przykład. No i dlatego nawet ten chłodnik, czy gdzieś tam, no, się śmieję, że śmieję się z tych farfocli, powrócę do tych rzeczy, ale pewne rzeczy odjęte, na przykład u mnie, mówię, dobra, wrócę tylko do tego chłodnika, żeby tak też jakąś taką klamrą spiąć ten nasz tą naszą pogodę i to wszystko, że wiecie co, u mnie na przykład nie było takiego, myśmy się nie pchali w domu z takim chłodnikiem, chłodnikiem klasycznym, tylko wiecie co, ja pamiętam, że u mnie mama bardziej robiła w taki upał z sałatą, z ogórkiem, czyli szedł na biało, był to biało-jogurtowo-maślankowy, miał oczywiście koper i takie rzeczy, nie miał tych buraków i innych rzeczy, tak, ale no i pamiętam, że była zwykła maślana sałata do tego dodana i ja to jadłam, nie, jakby to też takie było, że jadłam.
1: To powiem wam, co zrobiłem na początku czerwca, bo zrobiłem takie salto w tył z potrójną śrubą. Zrobiłem degustację podczas imprezy winiarskiej pod tytułem Śledź i wino, miłość ponad podziałami. 5 rodzajów śledzia, 5 gatunków czy smaków wina. I to była jedna z najlepiej wspominanych już od... Znaczy stwierdzono, że od kilku lat to była najlepsza degustacja, najbardziej zaskakująca, ale też trzeba przyznać, że świetnie skomponowana.
0: Tak,
1: ale
0: jest...
1: dzięki temu, że to nie był śledź taki podwódkę. Tak?
0: No to
1: czyli
0: jest kolejne że, właśnie skojarzenie,
1: że olej, cebula i że to ma... zwłaszcza mrożoną wódkę, no przepraszam.
3: No, dla mnie białe wino i bąbelki, nie? To tak, tak. Śledzia, tak. I to tak, no.
1: Zaczęliśmy musiakiem.
3: No tak bym właśnie też zaczęła.
0: No dobrze, ja jeszcze muszę, patrzę na zegarek, czas się trochę kończy, a ja jeszcze muszę trochę wyciągnąć od was pomysłów na ten upał. Muszę sobie zanotować.
1: Galaretki.
0: Galaretki.
1: I to nawet zimne nóżki. I owocowe.

0: Upał to jest jedno, my już tutaj kończy się piosenka Nelly Furtado. Ja patrzę na zegarek, tak mało czasu nam zostało, więc ja musiałam przydepnąć tę piosenkę. Wrócimy trochę do upału. Śledzie już były pięknie połączone w tym upale. Ja na przykład, nie wiem czy dobrze, ale wczoraj praktycznie przez cały dzień jadłam arbuzy.
1: No tak, to tak jedzą, tak. Nie, to no świetny pomysł, nie? Jeszcze jakby fetą przełamać już, żeby trochę uzupełnić czymś. To
2: a ja ci powiem, z czym ostatnio łączę arbuzę.
0: Tak?
2: Z wędzonym serem.
1: No, kurde, no.
2: Genialne, a konkretnie z koźdymkiem od Tomka. I jeszcze mówię, może dodam coś zielonego. Nie, no po co? Arbuz, cząsteczki.
3: Ale arbuz, feta i mięta to idealne połączenie.
2: Tak. Ale naprawdę, słuchajcie, płatki wędzonego sera i już jest petarda.
0: No trochę tak, jak na przykład połączenie melona z szynką, też tak. Trochę sezonowaną, czyli te aromaty gdzieś tam też się pokrywają. Agata, ja muszę cię zapytać o fermentowane i o kiszone rzeczy.
1: I to jest też pomysł.
0: No znaczy, właśnie.
1: To jest bardzo dobry pomysł na taką pogodę, tylko no wiadomo, że jakby rozsądnie. Tak jak zaczęłam opowiadać o tym, że mieliśmy ostatnio taką piękną kolację i ona była rzeczywiście w bardzo gorącą sobotę. I ta kolacja była taka, że pan Marcin przyniósł ze sobą różne rzeczy, którymi się mocno zajmuje. Ja zrobiłam do tego, ja jej oprawiłam takim jedzeniem zwyczajniejszym trochę, żeby to, bo ja jestem zwolennikiem tego, że ma być smacznie, nie może być niebezpiecznie, nie może być źle, nie może być kwaśno, nie może być niesmacznie. I żeśmy to obrobili i na przykład robiliśmy, wiecie co, ja zrobiłam, on przyniósł za ukiszoną kalarepę, ale taką ukiszoną w maślance, czyli ona była wrzucona w wielki, wielki słój, w którym była maślanka dokwaszona, nawet i z cytryną i z jakimś tymiankiem. I ja do tego zrobiłam sobie chłodnik z awokado, czyli zmiksowałam awokado, jogurt, dałam wasabi trochę, żeby było miało taki fajny posmak, ogórka, to wszystko było pięknie zmiksowane na taką gęstą przyjemność. Do tego na wierzch poszła ta kalarepa i okazało się, że to się bardzo ładnie wszystko wyrównało, że może, chociaż ona sama w sobie była przepyszna z tego.
0: Właśnie trochę się rozmarzyłam. Kiszona kalarepa, jak ja bym chciała ją sobie zrobić.
1: Kiszona, tylko kiszona w maślance. Żebyśmy sobie nie wyobrazili to, że ten, bo kiszone mieliśmy też, szparagi mieliśmy wtedy już bardziej klasycznie kiszone, mieliśmy takie rzeczy zwyczajne, ale to było fajne. No dobrze, jeszcze do tego poszło jajko.
3: Kiszone szparagi, zwyczajne rzeczy.
1: Nie, w sensie, ale wiecie, że to już się zdarza, nie? Tak, że ten rodzaj ukiszenia się zdarza. Ja czasami o takiej porze roku to ostre papryki wsadzam po prostu w kiszonkę, wrzucam, żeby one sobie po prostu stały i mi na przykład rozruszały różne rzeczy.
0: Ale poczekaj, czyli jak na przykład kisisz te kalarep, nie?
1: Nie, znaczy nie, no nie, same papryki kiszę, nie? Że o tej porze roku, ale cieniutkie, ostre, takie te długie, podłużne, ostre.
2: Świetnie się kiszą.
1: Świetnie się kiszą i to jest świetne zakonserwowanie po to, żeby potem tym rozruszać. Kremy, wiecie, miksując, albo na później to już w ogóle mam na dyniową, jak dyniową robię, to dużo. Rzucam taką paprykę kiszoną, żeby się zmiksowało i połączyło. Kiszonki są świetnym pomysłem. Zostało mi jeszcze po tym mistrzu fermentacji, zostały mi, słuchajcie, te brzoskwinie UFO, nie? Brzoskwinie to są UFO.
2: Tak.
1: No wyjątkowo dobra rzecz. No. Znaczy po prostu tak, tak

0: fajnie zadziałały, bo to jędrne, przyjemne, jednocześnie on naprawdę dba o to, bo to też pamiętajmy o tym, ja to powtarzam, że ta zalewa fermentacyjna musi też mieć smak. To nie, musi, to nie może być tak, ona też on nam odda świetnie. Jak ją posolimy odpowiednio, będzie super.
1: Ale poczekaj, podstawą zalewy fermentacyjnej jest woda i sól.
0: Woda, sól, o tak, tym, ale możemy powrzucać tam różne rzeczy, nie? Które z tym popracują i także to wtedy to, co wyciągamy...
2: To jest świetnym starterem, tak?
0: Tak. I to, co wyciągniemy z tego słoika, to jest bardzo dobre. Kiszonki są dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem są, no wiadomo, że wszystkie warzywa, nie warzywa, ale ja jeszcze sobie tak pomyślałam, że przypomnę wszystkim o takiej rzeczy, tak trochę z anegdotą na koniec. Czyli po prostu, jak mamy jeść pasty, makarony i one niech nie będą w takich sosach ciężkich, skomplikowanych, no to przepyszny przecież makaron. Ja nie jestem fanem makaronów wielkim, ogromnym, ale pojechaliśmy kiedyś na Sycylię i postanowiłam, z Włochami pojechałam, taką klasyczną, piękną rodziną włoską, wielopokoleniową. To wiecie, to jest najtrudniejsze, nie, na świecie. Oni spod Mediolanu i my na tej Sycylii. I...
2: Mam w rodzinie Sardyńczyka.
0: Ja wiem. I pojechaliśmy. Ja pomyślałam sobie, dobra, nie, zrobię tak, przygotujemy po prostu taki makaron z surowymi pomidorami. I ja te pomidory sparzyłam, obrałam, zrobiłam wielką michę pięknych pomidorów. Zalałam je trochę octem, podkwasiłam, bo one są tam za słodkie dla mnie. No wszystko przygotowałam z czosnkiem i myślę, potem się to połączy, nie? I poszłam na spacer, wszystko jedno. I jak wróciłam, to wściekły Włoch, mój serdeczny przyjaciel, szef kuchni zresztą, przepięknie mi te pomidory, które miałeś surowe do wybranego makaronu, po prostu, żeby taką zrobić pasta freska z tym, wiecie, z tym świeżym.
2: Zmiksował.
0: Ja tam zmiksował. Udusił, poddusił, przerobił na przepiękny. Ja tam nawet chyba chleb wrzuciłam, żeby tam to zagrać. Tam cuda wrzuciłam w ten chleb. Więc zjadłam wtedy klasyczne takie podmediolańskie spaghetti po prostu. Ja wściekła, on wściekły, bo mu tam coś wtedy nie ten. I przerobił mi ten cały... A ja tak czekałam, aż to puści soki i zadziała.
1: Ale mówisz o tym, że można sobie zrobić właśnie taki makaron z pokrojonymi w kostkę pomidorami.
0: Tak, tylko sobie w chwilę przygotować wcześniej, tak, w sensie, żeby one zmacerować, żeby porobiły. Dobre gazpacho, które jest robione i ten wymaga na przykład, jest, pamiętajcie o tym, że one jest świetne, jak się je zostawi na noc w lodówce. Robimy, kroimy te wszystkie rzeczy, które mamy klasycznie w gazpacho, wrzucamy kawałki starego chleba, doprawiamy to dużą ilością już octu, oliwy, soli, zostawiamy na noc, żeby, albo no nie, przy kilka godzin nawet, żeby popracowało i puścił jak sałatka, która jest fajna, jak sos pomidorów puści w sałatce, to każdy chętniej chlebem wymarzę i potem z tego zmiksujcie i zróbcie po prostu zimną, przyjemną zupę. Nie?
2: Tak.
0: Ja jestem bardzo pomidorowa w takim okresie, chwilę później są śledzie, ale jestem bardzo pomidorowa i wyobraźcie sobie znowu w Grecji, że jak było tak strasznie gorąco i Grecy nie mogli uwierzyć, że ja ciągle przychodziłam na jedną rzecz do restauracji, czyli no ten ich okrągły taki suchar, co jest, wiecie, takie kółko, czy tam kromka, kółko, takie mają takie te chleby specjalne pieką, krakersowate takie i na to po prostu te starte pomidory w ogromnej ilości, obsypane startą fetą, wrzucone 2-3 oliwki i oliwa. I ja to mogłam jeść bez końca. I ja po prostu nie przestawałam tego w upale jeść, a oni się nie mogli nadziwić, że jest taki bufet, a ja jem tylko to.
1: Jak Włosi podobnie bruschetta, prawda?
0: Tak. Czy Hiszpanie ten chleb z pomidorem.
2: Jeszcze
0: no to
2: wracając,
0: jest szaleństwo, nie?
2: Tak. Wracając do kiszonek, to zaproponowałbym też soki z kiszonych warzyw, które uzupełniają elektrolity, są świetne. Tak samo są świetne, żeby je połączyć z jakimiś zupami.
0: Tak.
2: I ona, taki sok odświeża każdą taką cięższą zupę i wynosi ją o tam pokłady wyżej. Tak.
1: Ale też nawet do popijania, prawda? Tak, tak. Ten wyjątkowo kwaśny, odświeżający smak.
2: Mam takich znajomych, którzy robią soki i zostaje im też dużo tych warzyw i oni nie wiedzą, co z tego robić. Czasami dostaję od nich te warzywa. Przeróżne tam, to jest wymieszane, kapusta, tam co kiszą, seler. Ja to odcedzam z tego, siekam. I robię taki chłodnik, dodaję trochę czosnku i trochę tej wody z tych kiszonych i jest idealny właśnie.
3: Chrupiące, kwaśne, tak, odświeżające.
2: Chrupiące, no idealny po prostu.
3: No i mineralizuje. Ja uwielbiam, bo ja w ogóle nie kiszę, prawie nie kiszę. No to jest od wielkiego święta. Ale młode sztarkowny mi przynoszą czasami kiszone oczy, czyli rzutkiewki. I to jest piękne do przegryzania.
1: Tak, to prawda? Poza nazwą, ale mogą się tak kojarzyć.
3: No się śmiejemy, dlatego że po prostu bardzo je lubimy.
1: Moi drodzy, ogromnie wam dziękuję za to spotkanie przy stole. Gośćmi dzisiaj w bistro. Ja naprawdę poczułam się jak w małym bistro, bo na stole było dużo pysznych śledzi. Jeszcze rozmawiałam z wyjątkowymi gośćmi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również to poczuli. Agata Wojda, Geno Miętkiewicz i Andrzej Szylar. Dziękuję wam jeszcze raz.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Pięknie. Do usłyszenia, dziękuję.
1: Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia za tydzień.

0: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem. Już jutro, 28 czerwca, zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: Tylko proszę pamiętać, że będzie piekło. Dzień dobry, witamy.
2: Radio 357.

Charlie Winston na koniec troszkę się rozbrykał, chłopina. Take Me As I Am, czyli Exile. 5 minut po godzinie 10. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ola Budka, Adam Szuraj, powrócony z wakacji krótkich, i Marek Niedźwiecki. No i co my tu dzisiaj mamy dla Państwa? W Radiu Kalifornia trochę nowości, ale głównie klasyka. Sałatka włosko-francuska, jak już ustaliliśmy w wakacje, to jest głównie klasyka. Za to kancik country składający się, może nietypowy, ale za to składający się z nowości. Trochę nowości z kraju, trochę nowości ze świata. W ostatniej godzinie głównie Smooth Jazz Cafe. Tak to będzie wyglądało. Pierwsza kawa już, ja już po pierwszej kawie jestem. Jeśli chodzi o Healthy Cities, mam doniesienia od Państwa, dziękuję bardzo. Ja robię 14 tysięcy kroków dziennie i jestem 290. To ile robią ci, co są nade mną? Jakieś nie, to w ogóle jakieś nienormalne. No dobra, ale to róbmy, bo to jeszcze tylko 3 dni. Tak, 3 dni i koniec tej zabawy. A kroki trzeba będzie robić nadal. Mój adres: marek@radio357.pl. Kawa wypita, ale orkiestra gra.

Erik Marienthal z Donem Gruzinem. No to polecimy dalej. A tak jak powiedziałem tydzień temu, no przewidziałem, że to będzie nasza piosenka dnia.

No tak, to jest nasza piosenka dnia, Sara z Robertem Cichym. Piosenka zatytułowana Miłość, 11 minut po 10. Sypnęło listami. Dziękuję bardzo. Marek, @radio357.pl. Pan Łukasz pyta, czy jest już tak gorąco jak w Australii? No tak gorąco jak w Australii w lutym, czyli u nich lato w lutym, u nas lato teraz i to tak samo gorąco. Niesamowite. Czy 37 jutro chyba ma być, albo 8. Na razie nie będę o tym myślał. Radio Kalifornia, bardzo proszę.

Myślałem, że będzie cza, cza, cza. Eagles, It's Your World Now. To właśnie tak się żegnał ze światem, myślę, tak podświadomie. Glenn Frey na płycie Long Road Out of Eden. Jerry Buckley szykuje 10. płytę solową, America oczywiście, i to jest nowa piosenka z piątku.

Jerry Buckley, Get It Right, zapowiada nową 10. płytę solową. No właśnie, listy od państwa płyną. Informacja przyszła od pani Agnieszki, że w Islandii jest 15 stopni. No ale co to, rzucić tak wszystko i do tej Islandii lecieć?

The Blues, Randy Newman, Paul Simon gościnnie. Ja to mam taki sposób na te kroki, no bo jednak kroki robić trzeba, że wczoraj poszedłem robić kroki o 6:00. Dzisiaj poszedłem o 5:00. Wygląda mi na to, że jutro o 4:00, bo o 4:00 ma być 21 stopni. Wiem, to nie jest normalne, ale no ogólnie normalnie nie jest. No co tutaj zrobić? A, grać ładną muzykę. Czy to już jest pora na tę piosenkę?

Sosoli do Summer Night. No tam może tak być, bo teraz w Stanach przecież jest noc. To był wielki, wielki przebój Radia Kalifornia w 70-tych latach, a grupa z Niderlandów, dawniej Holandia, Diesel.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: A sobota to już dziś. Słuchacz napisał, pan Dariusz, zamiast robić bezproduktywne kroki o 5:00 rano, mógłby pan mleko roznosić. No ale chyba nie ma już tej opcji, że mleko się roznosi. Teraz takie widzę torbki z jedzeniem są, ale właśnie dzisiaj o 5:00 rano wyszedłem i te torbki już stały, takie dwie u sąsiadów. A oni je dopiero o 7:00 biorą. No to jest sens brać takie 2 godziny stało w temperaturze dosyć takiej pokojowej, bym powiedział. Dobra, nie czepiam się.

Firefall. Pan Michał napisał, że jest na miejscu 1390. Panie Michale, lepiej brzmi, jakby pan powiedział, że jest pan w trzeciej setce drugiego tysiąca. To tak wymyślił Marcel. Marcel jest w pierwszej setce drugiego tysiąca.

Stephen Bishop i Chaka Khan, Małe Włochy, Little Italy. Dzień, miałem coś pewnie, na razie w sprawie kroków już nie, a że mógłbym, jakbym mieszkał w Ameryce, to mógłbym gazety roznosić, ale nie mieszkam w Ameryce. Ale jakbym mieszkał w Ameryce, to bym zobaczył koncert Michaela McDonalda, być może.

Myślę, że ten upał na mnie źle wpływa, bo jestem ciągle taki jakiś, czepiam się. No bo jak długo można zapowiadać nową płytę? Tears to Come to oczywiście

Wonder Who's Crying Now to oczywiście Journey, kartka z muzycznego kalendarza. Dzisiaj urodziny Bruce'a Johnstona, wokalisty, gitarzysty grupy The Beach Boys, ale wybrałem piosenkę, którą napisał specjalnie dla Barry Manilowa, I Write the Songs.

Bruce Johnston z grupy The Beach Boys napisał tę piosenkę I Write The Song. Zawydaje się tak, jakby to sam śpiewał o sobie, Barry Manilow. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Urodziny Bruce'a mieliśmy. Czyżbym słyszała nadchodzących muzyków grupy Toto podśpiewujących? No, już w tym radiu Kalifornia się nie zmieszczą, ale mamy jeszcze ile to? 2 godziny audycji. Zobaczymy, co da się w tej sprawie zrobić. A zakończę Radio Kalifornia Kenny Loggins i będzie dokładna pieczątka Babyface'a słyszalna tutaj.

0: No Doubt About Love to oczywiście Kenny Loggins, a producentem nagrania to było, słychać, jest Babyface. Pani Kasia napisała, że przyleciała do Warszawy na koncert Dawida Podsiadło. A to dzisiaj? Albo dzisiaj, albo jutro. To jutro to jeszcze gorzej. Stadion Narodowy przy takim piekle. Życzymy wszystkiego dobrego.
1: Radio 357.

kilka dni temu dotarła wiadomość, że Gersh Paty nie żyje. Pamiętam, że tego singla Etienne przywiozłem z Paryża po drodze z targów płytowych Midem. Takiego singla, czyli takiego na czarno. I chyba dlatego, że przetłumaczyłem imię Etienne, czyli Stefan, to nawet na liście się jakoś delikatnie pojawiło. Wakacje, a więc sałatka francusko-włoska z archiwum, no tak to powiedzmy, z archiwum. Dzisiaj Julien Clerc, a potem Carmen Consoli.

Carmen Consoli i Julien Clerc. Bardzo przyjemny bardzo przyjemne głosy. Charles Kelly. Nic mi to właściwie nazwisko nie mówiło, ale pojawiło się nowe nagranie w piątek. Gościnnie pojawia się tutaj Richard Marx, więc szybko sprawdziłem. To jest wokalista grupy Lady A. Przecież bardzo lubimy, prawda? Więc to będzie country takie trochę inne. Piosenka ma się tytuł Driving and Listening to Music, ale wcześniej nowy singiel Reba McEntire.

Dwaj panowie, Charles Kelly i Richard Marx, Driving, Listening to the Music, i to tę piosenkę zgłosiły, aha, wcześniej Riba McIntyre, a tę piosenkę pana Charlesa i pana Richarda zgłosiłem do listy piosenek 357. Nie poszalałem, bo tylko dwie piosenki zgłosiłem, a Smog chyba aż cztery. A drugą, którą zgłosiłem, to ta właśnie, Basia Stępniak-Wilk i Wiku Karacza.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu, spodziewać gdzie się zwykło ich. Myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: tam.
1: Basia Stępniak-Wilk, Wiku Karacza. No ta piosenka, gdybym ja ciebie nie zobaczył, jak sobie poradzi na liście, zobaczymy w piątek, tak. W piątek do 12 głosujemy, do o 19 kolejne notowanie listy. Tydzień temu zgłosiłem Kodaline. Jak sobie poradziło?

We Were Only Young. Kodaline, ale jakoś tak jak słuchałem teraz tej piosenki, to mi się przypomina bardzo stary przebój Engelberta Humperdinga, ale może za gorąco jest za oknami, dlatego mam takie skojarzenia. 27 czerwca znowu, pozdrowienia dla Agnieszki i Kapitana jeszcze raz.

No, gdyby miała ta piosenka swój koniec, to mógłbym nawet ją zgłosić do listy piosenek 357. A tak to... Kto wie. Jest. Nowa płyta jest. Jest już, grupy jest i to jest taki utwór dodany. Rachel Croft.

Bittersweet Rachel Croft. Tak wiele muzyki, tak mało czasu do słuchania tej muzyki, ale czasami zdarzają się powtórki. Pan sędzia liniowy, dobrze mówię? To jest takie określenie, sędzia liniowy, pan nasz ulubiony, podpowiedział Beth Orton, no i się przykleiła.

0: Other Side, Beth Orton z nowej płyty. Dwa dni temu był dzień urodzin George'a Michaela, dzień śmierci Michaela Jacksona. Świętowaliśmy, trudno powiedzieć, no zauważyliśmy to, ale słuchacz zapytał, czy ta piosenka, która teraz się pojawi, była kiedyś na singlu. Przyznam, że nie wiem, była na płycie Five Live. To oczywiście George i Lisa śpiewający Queen.
1: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

No i to jak pięknie. Lisa Stansfield, George Michael, These Are The Days Of Our Lives. Kartki z muzycznego kalendarza. Dzisiaj Krysia i Waldek świętują 34. rocznicę ślubu. Akurat dokładnie dzisiaj, 27 czerwca. Wszystkiego najlepszego.

0: Piosenka chłodząca, zdecydowanie No Ordinary Love, Shade. Czy będzie nowa płyta w tym roku? Kto wie, teraz mija południe.
1: Radio 357.

Zwykle sięgałem w lipcu, Deep in July, no ale taki czerwiec, końcówka czerwca gorąca, Dragonfly Summer, Michael Franks. Francesca Tandoi będzie grała na fortepianie, a towarzyszy jej wokalnie Stacy Kent.

Curtis Stiger, ten Curtis mógłby częściej pracować z Davidem Fosterem. This Time. Kiko Matsui i Karla Bonoff.

Kiko Matsui, Karla Bonow, pozdrowienia od Edyty i Krzyśka z Norwegii, akurat są w Norwegii. Dzisiaj mamy 10 stopni, jutro ma być 7. No właśnie, musimy jakoś się pocieszać, prawda? A na przykład takie nazwisko Mróz, no od razu lepiej.

stopy nam mokną obojgu naraz. Ty chcesz mnie przepraszać, ja mówię stój. Podaję ci rękę, a ty się wahasz. Deszcz będzie padał tu i tak. Może i zawsze, kto z nas to wie. Z cukru tu stoję już wiele lat, bo chcę ci powiedzieć.

No już mi się zimno zrobiło. Dolly Deluxe. Adam, trzeba trochę podkręcić, bo przychodzi Antonio. Ja nie wiem, czy on lubi taki chłodny, zimny wychów.

0: Don't you think I'm looking older? George Michael. No właśnie, zimne nazwiska. Był już mróz, teraz Grudniewski. Antoni Grudniewski. Cześć, Antonio.
1: Dzień dobry.
0: No, ty dzisiaj jesteś zielony?
1: Zielony i bardzo rozpalony. Mhm. Bardzo gorąco jest.
0: Piecze?
1: Piecze, dusi, ale ja już wczoraj mówiłem, ja nie narzekam na upały. Najbardziej czekam zawsze mniej więcej na 19-20, wtedy zaczyna się robić pięknie. Wczoraj wieczorem zacząłem, około 20-20.30 pojechałem w stronę Warszawy, więc w kierunku zachodnim i przepiękne niebo, przepiękne powietrze, wszystko się zgadzało, więc nie narzekajmy.
0: No właśnie, a Tomek przyjechał na rowerze.
1: Nie, to ja tego chyba nie będę uskuteczniał, ale podobno taką koszulę miałeś kiedyś, tak?
0: Tak, bardzo podobno, tak, długo ją nosiłem.
1: Wiesz co, ja...

0: koszuli z krótkim rękawem nieuskutecznie, a dzisiaj jakoś tak wyciągnąłem z szafy.
1: Tak. No ja już mogę, ty jesteś młody.
0: Jeszcze, ja jeszcze mogę.
1: Ty jeszcze możesz, tak. Dobrze, co za stelkę dzisiaj?
0: Trochę nowości, ale widzisz, że zaczniemy od nie nowości. Będzie trochę przeplatanki. Mam ostatnio dwóch nowych ulubieńców w postaci jednego nowego zespołu nazywającego się People on the Moon. Mhm. Co ciekawe, trochę brzmią jak Dark Side of the Moon. Mhm. Mają takie flajdowskie zaciągi i pan, który ma nazwisko Blasucci. Więc będą dzisiaj takie akcenty.
1: Jak państwo słyszą, Antoni zmyślił niektórych artystów, żeby ich zaprezentować dzisiaj w audycji Zielony Żoliborz.
0: Tak będzie.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: Ola Budka, Adam Szurej, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy. Jak ja dzisiaj się dostanę do domu?
0: Pod parasolkiem.
1: Nie mam, nie wziąłem. No dobrze, to do wtorku jakoś. A, we wtorek ma zacząć padać, tak?
0: Będzie dobrze.
1: Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego.

0: Nie wiem, czy powinienem się martwić, ale pani Beata napisała: słowo daję, że wcześniej nie słyszałam z ust pana redaktora takiego radosnego uśmiechu. Również się cieszę, pozdrawiam ze zbyt gorących Kaszub. Ojejku, przez 5 lat takiego uśmiechu państwo z mojej strony nie doznali? No to dziś do 15 na pewno będzie.
1: Radio 357.
2: Zielony Żoliborz.

Jak się okazuje, zdania są podzielone, ponieważ pan Maciej napisał, że doznał takiego uśmiechu z mojej strony. Nie wiem, co poszło nie tak, ale mam nadzieję, że do 15 ustalimy jedną wersję wydarzeń, a jak nie, to będziemy później przez najbliższe tygodnie kombinowali. Tomasz Matlingiewicz i w zastępstwie Piotra Stelmacha Antoni Grudniewski zapraszamy do godziny 15. Kilka informacji porządkowych, mianowicie, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale dziś jest inne zdjęcie profilowe. Wczoraj były reklamacje w związku z tym, że ja na tym zdjęciu takim oficjalnym jestem w golfie, w momencie, w którym mamy 35 stopni za oknem i państwu na sam widok robiło się nieco bardziej gorąco, więc stwierdziłem, że dziś będą greckie wakacje. Tak jest przed 3 miesięcy, niespecjalnie aktualne, ale są. Mam nadzieję, że będą chłodziłe. Piosenki mam nadzieję, że też będą chłodziłe. Adresy mailowe do państwa dyspozycji antoni.grudniewski@radio357.pl, właściwie jeden adres, ale Facebook i Instagram również. Do 15 zapraszam państwa na, czy zobaczymy, czy okazałą garść nowości, ale kilku na pewno i kilku rzeczy z nieodległej przeszłości. 5,5 minuty po 13, piosenka dnia. Sara i Robert Cichy.

Pan Leszek napisał, ale pamiętam tamto miejsce w okolicach 40 stopni. To tak a propos tego miejsca ze zdjęcia profilowego, bo to Ateny. Ateny w marcu są wyjątkowo przyjemne, bo to taki przeskok między wiosną, no właściwie zimą, a naszą wiosną. Więc tych naszych marnych 2-3, czasem 0 stopni, przeskakuje się do stopni 15, ale boję się myśleć rzeczywiście, co może być teraz, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Dlatego trzeba w marcu, ale od razu Państwu mówię, na więcej niż 3 dni nie ma to w ogóle żadnego sensu. Sara i Robert Cichy, Miłość, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Wczoraj dotarły do nas dwa nowe single z nowej płyty Stonesów. Płyty, która ukaże się za niecałe 2 tygodnie i jestem zachwycony.

Aha, aż mnie dreszcze przeszły. No, no będzie fantastycznie. 10 lipca ta płyta, nowa płyta Stonesów się ukaże. Dwa nowe single mamy, a Jealous Lover, który usłyszeli państwo chwilę temu w poniedziałek, będzie naszą piosenką dnia. To niebywałe, że Mick Jagger na stare lata pomyślał, że może chciałby pośpiewać tak?

No i jak to jest? Mick Jagger śpiewa tak jak Freddie, czy Freddie śpiewa tak jak George Michael? Trudno powiedzieć. A właśnie, George Michael dziś pojawił się w zakamarkach. Również pojawiła się Beth Orton. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że śpiewała i zaaranżowała ten utwór zupełnie jak Jeff Buckley. Absolutnie niesamowite. Na to pewnie zareaguje pan Tomasz Listkiewicz. Co ja miałem powiedzieć? Sekundeczkę. A, właśnie, czy wybierają się Państwo, albo czy lubią Państwo wybierać się na koncerty obarczone ryzykiem niepojawienia się artysty? No to już niebawem.

Wszystko wskazuje na to, że 9 lipca się pojawi, ale czy się pojawi rzeczywiście, to pewnie Państwo będą wyczekiwali pod sceną. Morrissey 9 lipca na letniej scenie Progresji. Przy okazji również okazała się poszerzona wersja płyty Notre Dame, taka deluxe, no i tam kilka ekstra utworów również jest. Headache, no właśnie, headache. Dziś z lekkim bólem głowy niestety się obudziłem i na razie nic nie działa.

I dostałem takiego maila i znowu ten depresyjny rysiek. No, sierpień już nigdy nie będzie taki sam. Dla niektórych lipiec, dla niektórych sierpień. Ten lipiec i sierpień ubiegłego roku, gdzie najpierw Richard Ashcroft, a później Noel i Liam Gallagher. No trudno. Trzeba się będzie z tym pogodzić i wracać jedynie do nagrań. The Verve i The Drugs Don't Work. A propos tego bólu głowy, jeszcze dostałem taką radę. Dużo wody, to już mamy. Jeśli nie pomoże, położyć się płasko i wygodnie, a następnie włączyć Radio 357. Z tym położeniem się może być jedynie problem, ale może należałoby zapytać pana Tadeusza Sznuka, ponieważ z tego co pamiętam, on kiedyś programy porankowe prowadził nie dość, że w piżamie, to jeszcze w pozycji horyzontalnej. 28 minut po godzinie 13, a propos listy. Wczoraj do zestawu do głosowania po 22 trafiła ta piosenka.

zasadzili sobie w ogrodzie kilka drzew i tak z nich zbierają, a to z jednego, a to z drugiego. Zespół nazywa się People on the Moon i na pierwszej płycie sięgnęli po jabłonkę tam z lewej strony i na tej jabłonce było sporo Floydów i na tej swojej pierwszej płycie również nimi trochę zaciągają. W tej sprawie akurat napisał do mnie właśnie wspomniany Tomasz Listkiewicz z informacją, że nie i on tego nie słyszy. No to tutaj mamy delikatny konflikt, ale może kiedyś dojdziemy do porozumienia. Natomiast w przypadku swojego nowego singla brzmią zupełnie jak The War on Drugs. W związku z tym The War on Drugs pojawią się w drugiej godzinie naszego spotkania. Tak się umawiamy. Driving Home jest w zestawie do głosowania. Polecam Państwu, muszę polecać podwójnie, potrójnie i poczwórnie, ponieważ w najbliższy piątek we Wspieraj System się nie spotkamy, więc wszystko zostawiam w Państwa rękach. Za 26 minut będzie 14.

Do końca Behari Say You Want Me Still. O tej piosence Państwu kiedyś już opowiadałem, ale jeżeli ktoś akurat opuścił te zajęcia, to akurat dziś dobrze trafił. Z tego tytułu, który pojawi się za chwilę, proszę wziąć po pierwszej literze z każdego słowa. I z tego wyjdzie ksywa człowieka, który tę zagrywkę wymyślił.

No i co Państwu wyszło? D-O-M-A-N. Doman, no pewnie. Pozdrowienia dla Krzysztofa Domańskiego. Ania Dąbrowska, dorosłość oddać musisz albo niepewność. A propos tych artystów, których powymyślałem, co pan Marek mi zarzucił, no to teraz pojawi się jeden z nich.

No, muszą państwo przyznać, że jak na wymyślonego piosenkarza, to całkiem nieźle sobie chłopaczyna radzi. Sam Blasucci, Lovers Only, to jego nowy singiel i tak jak do zespołu People on the Moon wrócimy w drugiej godzinie naszego spotkania, tak do pana sama również w drugiej godzinie wrócimy. Hermanos Gutierrez, doskonale państwu już znani i już bardzo lubiani, z czego bardzo się cieszę, zapowiadają nową płytę i no nie jestem przekonany do tego pierwszego utworu. Może państwu podejdzie bardziej.

Pani Paulina dobrze mówi, od razu słychać, że to Hermanos. No słychać, ale jakoś tak nic tutaj nie chwyta. Na niczym się nie można zawiesić. Hermanos Gutierrez, 25 września ukaże się nowa płyta. Skoro już mamy tę klacz i skoro już mamy tego Mustanga, to 5 minut jeszcze wytrzymamy.

Pan Henryk napisał, czyli na Inside Seaside, że Hermanos, no pewnie, że tak. Pan Henryk napisał, że jeszcze z małżonką się wahają. Ja bym się nie wahał, bo Digera Barnesa państwu z kolegą Jóźwickim nie załatwimy, nie będzie, nie ma szans. On na tym swoim Mustangu jeździ i jeździć będzie. Ale Hermanos Gutierrez już obiecali, podpisali wszystkie stosowne kwity i będą. W związku z tym w listopadzie widzimy się w Gdańsku. Digger Barnes i The River. A do godziny 14 nowa piosenka, nowa propozycja, chociaż wtórna i nie jego autorstwa, ale od Phosphorescent.

Mówiłem, że The War on Drugs jeszcze się pojawi, a to w związku z tym, co na nowej piosence, w nowej piosence grupy People on the Moon. Tomasz Matlingiewicz i Antoni Krudniewski w zastępstwie Piotra Stelmacha zapraszamy do godziny 15. Czy pamiętają Państwo, co robiliśmy mniej więcej rok temu o tej porze? No, chudziliśmy się, to na pewno, niektórzy byli na wakacjach, ale również w trakcie tych wakacji słuchaliśmy audycji zatytułowanej Dorośli nie mają wakacji, której byłem skromnym autorem i starałem się Państwu ten czas umilać. I tak zastanawiałem się, co tam właściwie Państwu rok temu przyniosłem. Zajrzałem dzisiaj do tych zestawów i niektóre pozycje bardzo mi się spodobały.

Sensa, Perkę i Nada. Może również podobny akcent pojawi się jutro w La Pauzie Italianie. Proszę oczywiście słuchać, zapraszam w imieniu Justyny Goc. A wszystkie playlisty również z tamtych audycji znajdą Państwo na moim profilu na Spotify. Również pojawi się dzisiejsza playlista dzisiejszej audycji przed godziną 15 na moim Instagramie. Nie miałem takich planów, ale właściwie wczoraj wyszło to zupełnym przypadkiem. Dziś wieczorem wybiorę się na koncert Dawida Podsiadło na Stadion Narodowy. Po raz pierwszy, do tej pory nie miałem okazji zobaczyć tej stadionowej formy, ale mam pewne obawy, że tej piosenki nie usłyszę.

Dawid Podsiadło i Pastem Pomad. Zobaczymy, co będzie dziś wieczorem i jutro wieczorem. Nawet nie miałem świadomości, że to będą dwa koncerty. 12 minut po godzinie 14, adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook i Instagram, tam również jestem do Państwa dyspozycji. No właśnie, pojawiły się takie pytania, ale jak to dorośli nie mają wakacji? No właśnie, okłady z lodu i od poniedziałku ciach.

tytuł piosenki opisujący stan. Na każdej plaży i nadmorskiej, i tej miejskiej. People Everywhere i Krungbin. 21 minut po godzinie 14. Dla ochłody już było. Teraz będzie dalsza podróż. People on the Moon, wracamy do tego zespołu, o którym wspominałem Państwu. I w ostatni poniedziałek w Record Store, ale również dziś w pierwszej godzinie naszego spotkania, wracamy do ich na ten moment pierwszej i jedynej płyty.

Jestem zauroczony, nie fisiują, nie próbują się popisywać, grają po prostu swoje i to, co potrafią. People on the Moon, Road Trippin', a wcześniej Desert Sun. Pan Michał napisał, ale zestaw tych dwóch piosenek już był. No był, był, ale musi się utrwalić, bo raz zagrane i później pozostanie niezauważone. Zupełnie bez sensu. Chciałem się Państwu pochwalić. Teraz uwaga, uwaga, uwaga, wielki komunikat, ponieważ w poniedziałek trochę narzekałem na to, że skontaktowałem się. Może nie narzekałem. Mówiłem Państwu o tym, że próbuję skontaktować się z naszym nowym ulubieńcem, czyli kolegą Dancerem, czyli The Dancer, którego Les Outrages już wielokrotnie, którego już wielokrotnie słuchaliśmy. No i ten kontakt nie był za łatwy. I proszę sobie wyobrazić, że w poniedziałek po audycji, czyli po 21:00 wyszedłem z radia, pół godziny później napisał do mnie: Hello Anthony, how are you? No i wszystko mamy. W związku z tym również przywitał się z Państwem i odpowiednie treści w tej sprawie również mamy i na rozmowę również jesteśmy umówieni, więc w najbliższym czasie, już po moim powrocie z krótkich wakacji, na pewno w większym wymiarze pojawi się na antenie. Za 28 minut będzie godzina 15. Eels wydali nową płytę. Mam pewnego faworyta z tej płyty.

przepraszam, przepraszam, przepraszam. Muszę się dwa kroki cofnąć. Eels jeszcze nie wydali nowej płyty. Wydali do tej pory nowy single, Cup in Hand, który chwilę temu państwo słyszeli. Jest nawet w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. A pomerdało mi się z grupą Death Cab for Cutie, bo to i oni bradacze, i oni brodacze, i Mark Oliver Everett również. I Death Cab for Cutie rzeczywiście wydali nową płytę i z niej tego faworyta mam. No trzeba było wylosować. W przypadku Eels było trudniej, bo piosenka jest jedna.

Są dwie piosenki, naprawdę niezłe z tej płyty. Z płyty I Built You a Tower, Death Cab for Cutie. Piosenka otwierająca, Full of Stars. I taka prawie, prawie na końcu, którą chwilę temu państwo usłyszeli, czyli The Flavor of Metal. Za 20 i kropka minut będzie godzina 15. Jeszcze odrobina ochłody.

I przyszli i poszli. Dominik Dumont, przyszli i poszli, bo to duet. I nawet domofon wcisnęli. Ten wymyślony sam Blasucci jeszcze się pojawi.

człowiek z jednego ogniska. Siedział obok Andrew Birda i prawdopodobnie Fadera Johna Mistiego. Sam Blasucci, Speaking in Tongues. Dwie piosenki jeszcze się pojawią.

Jeszcze sami Państwo zobaczą, a nawet usłyszą. Jeszcze pan Marek po te piosenki, po tego człowieka wymyślonego sięgnie. Sam Blasucci, If I've Got to Live, a wcześniej Who Lives on These Lands. Bardzo Państwu polecam, płyta niesamowicie różnorodna i do znalezienia na niej absolutnie wszystko, tak jak te trzy piosenki na to bardzo wyraźnie wskazały. Playlista.radio357.pl, tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również na moim profilu i na Instagramie, i na Facebooku. Za 5 minut będzie godzina 15, po 15 radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena. Zapraszam w imieniu Filipa Jaślara i Artura Andrusa. Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, do usłyszenia. Prawie powiedziałem dobranoc. Nie, pięknego popołudnia.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Jest sobota, minęła 15. Jako gospodarz domu chciałbym podzielić się z Państwem pewną refleksją. Jak to dobrze, że w taki upał nie trzeba odśnieżać.
5: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
4: Wyposażony w klimatyzację. My tutaj rozdamy Państwu klimatyzatory. To są takie kartki, którymi można się wachlować. To są nasze klimatyzatory. Te klimatyzatory rozdawać Państwu będą Roma Leszczyńska, Jan Wroński, który audycję będzie realizował. Artur Andrus, dzień dobry, drogi gościu.
6: Dzień dobry. Żółte i czerwone kartki, nawiązując do tego, co się gdzieś tam dzieje w świecie, prawda?
4: O, śledzisz. No,
6: nie. Ale słyszałem, że ktoś tam gdzieś daleko, daleko gra w piłkę i stara się zdobyć jakieś nagrody.
4: Żółte i czerwone kartki. Bardzo proszę, jeżeli to Państwa będzie chłodzić, to można też tego używać. Ja się nazywam Filip Jasler, jestem gospodarzem domu. No i mamy koniec. Koniec, Arturze, porozmawiajmy o końcu. Koniec roku szkolnego wczoraj.
6: No rewelacja po prostu. Wszyscy się cieszą, a zwłaszcza rodzice.
4: Bardzo. To jest ten moment. On był wczoraj lub być może nawet ktoś sobie z młodych ludzi przełożył tę przyjemność na dzisiaj, że jeszcze tylko bura od rodziców i wakacje.
6: No i wakacje. I trzeba świętować.
4: No to świętujmy.
7: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni.

0: Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. To już jest koniec. Ale nie zapominajmy o tych, którzy koniec roku szkolnego odłożyli sobie na sierpień. Jest taka instytucja, egzamin komisyjny. Sam wiem, doświadczyłem, z chemii miałem taki egzamin. Te osoby jeszcze, no tak, niby zakończyły rok szkolny, ale jeszcze na promocję do następnej klasy muszą chwilkę poczekać.
1: Trzeba kilka sprostowań teraz tutaj zamieścić w naszym programie. Powiedziałeś, odłożyły sobie. Jak to sobie odłożyły? Im odłożył tak naprawdę.
0: Ze wsparciem nauczycieli aktywnym.
1: No, to jest jedno sprostowanie. Drugie należy się do słów, którymi zacząłeś dzisiejsze wydanie Domu Wypoczynkowego Czarna Helena. Powiedziałeś, że nie trzeba odśnieżać. Tutaj u nas nie trzeba, ale są takie miejsca na świecie, gdzie trzeba. No tak. Więcej, przypuszczam, że nawet one nie są tak wcale daleko, że były takie miejsca w zimie, gdzie tego śniegu tyle napadało, że myślę, że jeszcze gdzieniegdzie może być.
0: Pamiętam rzeczywiście, jak ja na przykład odśnieżałem bramę przed furtką, żeby wjechać na posesję. Bramę przed furtką odśnieżałem. Nie wiem, czy zauważyłeś, to bardzo skomplikowane architektonicznie, ale takie są fakty.
1: No jak się postawi furtkę przed bramą dla bezpieczeństwa, żeby najpierw wejść, a potem przejechać, no to tak, no to ciekawe.
0: Ja muszę się przyjrzeć, czy tam ten śnieg jeszcze nie zalega. Ale myślisz, że naprawdę jeszcze na świecie są takie miejsca, gdzie dziś trzeba odśnieżać w taki upał, jak oni się muszą biedni męczyć, ci Eskimosi?
1: No ale wiesz, no, mieszka się w takim miejscu, nie jest się krajem południowym, tak jak Polska.
0: No tak.
1: To trzeba podnosić konsekwencje tego, gdzie się mieszka. A propos tego końca roku, to znowu ja powiedziałem przed chwilą, że zwłaszcza rodzice się cieszą i mam świeżą opowieść rodzinną na ten temat. Tylko tak postaram się to opowiedzieć, żeby osoba, która jest bohaterką tej opowieści, nie została zidentyfikowana, żeby nikt się nie domyślił, że to żona mojego bratanka i mama Idy i Poli. Poszła oczywiście z dziećmi na zakończenie roku
0: szkolnego. Idą i Polą.
1: Tak. I pani, która żegnała dzieci, mówiła: dzieci, bardzo się napracowałyście w tym roku, byłyście bardzo dzielne, bardzo mądre, bardzo dużo dowiedziałyście się i teraz nareszcie macie wakacje. I pani tu się spodziewała jakiejś euforii, a tu zapadła taka cisza po tym wakacje i jedyną, która się odezwała, była, no właśnie, żeby nie mówić to, że to żona mojego bratanka i mama Poli i Idy, jedyną, która się odezwała, była ona i poniosło się po sali takie buuuu.
0: Dlaczego? Nie jest entuzjastką wakacji?
1: No jest, ale jest też entuzjastką tego, że teraz 24 godziny na dobę trzeba zapewnić atrakcje różne. No jednak szkoła w tym wspiera troszeczkę, że na kilka godzin na przykład rodzic może się zająć pracą w tym czasie. Okay. No albo nawet w ekstremalnych przypadkach może pomyśleć o własnym wypoczynku.
0: Mm-hmm.
1: No to teraz.
0: Czyli nie wszyscy lubią wakacje. Dzieci lubią wakacje, uczniowie lubią wakacje, a rodzice niekoniecznie. Nie.
1: Może nie całkiem tak. To nie jest tak, że rodzice chcieliby uciec, ale też zdają sobie sprawę z tego, że ich model życia zostanie na te 2 miesiące drastycznie zmieniony.
0: Czyli koniec, który jest początkiem, bo koniec roku szkolnego stał się początkiem wakacji, nie dla wszystkich jest dobrą wiadomością. Bo czas leci, Arturze, zauważyłeś to?
1: No, codziennie to zauważam. Budzę się, patrzę w lustro, o jak czas poleciał.
0: Tam masz zegarek, tak?
1: Nie.
0: Przy lustrze?
1: Nie, lustro mam po prostu.
0: Masz lustro.
1: Tak, i już widzę, że czas leci.
0: Proszę, i to mnie martwi, bo ja nie zauważyłem maja, czerwiec już się kończy. Też za bardzo się nie rozsmakowałem w tym czerwcu. Mimo tych upałów, on próbuje mnie zniechęcić do siebie. Ja uwielbiam i maj, i czerwiec. Boję się, że te wakacje też nam tak bardzo szybko przelecą. Że teraz rozmawiamy o początku wakacji i końcu roku szkolnego, a za chwilę spotkamy się i będziemy podsumowywali wakacje.
1: No, zapewniam cię, że tak będzie.
0: I o tym upływie czasu opowie nam Krzysztof Kulpiński w premierowym materiale, a wcześniej dla wszystkich uczniów, dla wszystkich nauczycieli i rodziców trochę też. O świętym spokoju, którego wszystkim Państwu życzymy. Zaśpiewa Maryla Rodowicz.
2: Kiedy będę mieć forsyt,

0: Bajki o dzielnych rycerzach. Jakoś zdarzyło się koło południa w czerwcu, że dzielny rycerz Stefan ujrzał był pierwszy uschnięty liść tej jesieni. Świadom był dzielny rycerz Stefan, że czerwiec to zasadniczo jeszcze nie jesień. Jednakowoż nie należy dyskutować z faktami. Siwy włos jest siwy, choćby człowiek miał lat 15. Łysina jest łysa, choćby miał lat 48. Zatem nie dyskutując specjalnie i nie deliberując, zawezwał czym prędzej swojego ulubionego uczonego w piśmie. Przy czym nauczony doświadczeniem wezwał tego, którym zarówno pisać, jak i czytać potrafi. Zdarzyło się bowiem ongiś, i że jedynie czytającego trafił, co to notatki żadnej nie umiał sklecić. A trzeba przyznać, że dzielny rycerz Stefan miał w spisie inwentarza takiego, co to nawet potrafił czytać ze zrozumieniem, co jest już swego rodzaju rzadkością. I nie od rzeczy będzie wspomnieć, że widniał ten uczony w spisie inwentarza żywego. Jakkolwiek biegły byłby jego biegły, nie miałoby to znaczenia, gdyby jako inwentarz był nieżywy. Jakoż i zjawił się po niespełna 6 pacierzach uczony w piśmie uczony. No, więc ten, zaczął dzielny rycerz Stefan, jednocześnie zastanawiając się, czy cokolwiek mu one 6 pacierzy bezpowrotnie straconych na oczekiwanie zrekompensuje. Dzielny rycerz Stefan poczuł się o parę chwil starszy.
1: Słucham, wasza miłość, odrzucił uczony w piśmie uczony, bo jakoś się nie domyślił tematu pogawędki.
0: Jakkolwiek pomny był faktu, że zachybione sformułowania można od dzielnego rycerza Stefana rękawicą po pysku dostać. A rękawica była blaszana, zdobna w ćwieki i inne bojowe elementy. A czas leci, dorzucił na zachętę dzielny rycerz Stefan. Miał bowiem tę cechę, że myśli kotłowały się mu intensywnie pod przyłbicą, ale na wolność wydostawały się jedynie ich fragmenty. Ot, czasem łokieć, czasem stopa myśli wychynęła, a czasem jeno cień mignął. Jakież więc było zdumienie dzielnego rycerza Stefana, gdy uczony w piśmie uczony w lot pojął, co trapi dzielnego rycerza.
1: Owóż nie jest łatwo się czas poskromić, nie? Pędzi on, a wyrywa się, niezależnie od chcenia własnego. Czasem zwalnia, gdy się czeka na co, a czasem przyspiesza, gdy się radosne uczynki popełniać jest łaskawym.
0: Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dziwować się po próżnicy. Kontent wielce, że relatywizm czasowy uczony w piśmie uczony rozwikłał, rzucił, czyli powinno być oczywistym, że 3 minuty w alkowie to jak miesiąc na wyprawie krzyżowej.
1: Oczywiste tylko dla mężów dzielnych i rycerzy, odrzucił uczony w piśmie uczony. Białogłowy zwykle pytają w alkowie rozczarowane, czy to już?
2: A na wyprawę krzyżową telefonują z pytaniem, długo jeszcze?
0: I pokiwali głowami, rozumiejąc to samo w zadziwiająco identyczny sposób.
3: Na początku był

nad godziny, suchy chleb, popijało się wódką. Szli do pracy junacy, aby kłaść podwaliny, nie zważając, że obok

Trzeba było zaczynać od nowa. Tamte lata wypaczeń każdy chętnie wybaczył, tylko gorycz zamknęła się w słowach. Płynie życie jak potokiem i nie czeka, ucieka.

potem nowy ktoś wkroczył, życząc sobie pomocy, bo się tamten nie sprawdził ze wszystkim. Drobiazg, nic się nie stało, parę lat wyleciało. Dajmy spokój, bo temat jest śliski. Potem była dekada, o niej też nie wypada mówić, żeby nie skrzywdzić górnika. Się oderwał od masy i wyjechał na wczas, a gdy wrócił, majstro Walczyka.

jedyne życie, które płynie jak gówno potoki. Nie czeka, ucieka gdzieś w dal. Pani nową ma zmarszczkę pod okiem.

0: To Elżbieta Jodłowska w piosence z tekstem Krzysztofa Jaślara i muzyką Janusza Bogackiego.
1: A my rozmawiamy dziś po wczorajszym zakończeniu roku szkolnego o końcach i chciałem powiedzieć, że koniec może być wspaniałym momentem, który nie musi trwać tak, o, teraz się skończyło i już więcej nie będzie.
0: Czyli nie musi być końcem ostatecznym.
1: Znaczy nie, no jest, koniec jest ostateczny, ale rozłożony w czasie. Mam dwa przykłady. Są zespoły popowe, rockowe, które wyjeżdżają w trasy koncertowe.
0: Pożegnalne.
1: Pożegnalna trasa koncertowa. Ona trwa mniej więcej 2 lata. Oni się żegnają, pa, pa, do zobaczenia. Grają te koncerty po stadionach. Odczekują chwilę, schodzą się ponownie i ruszają w trasę powitalną.
0: Bo może się źle pożegnali.
1: Bardzo możliwe, bo pożegnać trzeba się rzeczywiście dobrze, więc są takie zespoły. No i ja jestem też fanem pana Cristiano Ronaldo. Wyobraź sobie, że ten gentleman, 41-letni, czyli niewiele starszy ode mnie, cały czas gra w piłkę nożną i to gra dobrze.
0: Starszy od ciebie?
1: No tak, ja mam 53, to...
0: A on 41, to jest, tak, troszkę starszy.
1: Mówię biologicznie, biologicznie. No i Cristiano Ronaldo, wyobraź sobie, też już w zasadzie wygasza tę karierę, powinien ją kończyć. No i robi to, ale z jakim przytupem? Jest zatrudniony w Lidze Arabskiej, tam gra w piłkę w klubie Al Nasr, no i zarabia 200 milionów euro rocznie.
0: No bo stawki rosną, jak się człowiek żegna.
1: Aha, a może też jest im starszy, tym droższy.
0: No to też, no Zbigniew doświadczenie.
1: Zbigniew Wodecki mi tak mówił, wiesz, że jak coś wspominał, to mówił, a wiesz co, to było w takich czasach, kiedy byłem jeszcze młody i tani.
0: No tak, no i wiesz, no tak powinno być, za doświadczenie się powinno płacić, także najwięcej powinni zarabiać 70-letni piłkarze, 80-letni, no bo przecież oni najwięcej wiedzą o tym sporcie, mogą się dzielić tym swoim doświadczeniem i tyle, no to.
1: I teraz widzę oczami wyobraźni taką drużynę złożoną z 70-80-latków, taki Dream Team, który gra z reprezentacją Polski i ją ogrywa.
0: No oczywiście.
1: Doświadczeniem.
0: Tak, no oczywiście, na pewno by sobie poradzili. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na pewną taką niezręczność, jeżeli chodzi o te końce, początki. No bo to rzeczywiście jest tak, że obchodzimy na przykład koniec roku, takiego kalendarzowego. Ale popatrz, pomiędzy końcem roku kalendarzowego, czyli Sylwestrem, a Nowym Rokiem, jest bardzo niewiele czasu. A patrz, jak jest tutaj zorganizowane w przypadku tego końca roku szkolnego. No, koniec roku i 2 miesiące trzeba czekać na nowy. Ja w imieniu tych rodziców, którzy robią buuu, bym jednak sugerował, żeby nowy rok szkolny zaczynać następnego dnia po zakończeniu starego roku.
1: Genialna myśl. No. Przedłużmy rok szkolny do 31 lipca. I 1 sierpnia rozpocznijmy kolejny rok szkolny. Świetny, no bo tak, ale z drugiej strony zawsze taki Sylwester jest momentem podsumowań. Mhm. To tutaj koniec roku szkolnego też może być momentem podsumowań.
0: No i da się świadectwa, no i co?
1: No tak, ale teraz masz 2 miesiące na to, żeby wyciągnąć wnioski. Co zrobić, żeby z tej matematyki mieć 3+, a nie 3?
0: To masz takie same 2 miesiące, jak 2 miesiące na spełnienie postanowień noworocznych. Przecież wiadomo, że to już po tygodniu człowiek przestaje chodzić na siłownię, także naprawdę...
1: Bo się zniechęciłem.
0: Tak. A wakacje oczywiście, my nie chcemy nikomu odbierać wakacji, ale na przykład ustalić, że wakacje są codziennie od 17:00. Na przykład.
1: Idealny plan.
0: Zaczynam tutaj proponować takie rzeczy, że jak tego posłucha Ministerstwo Edukacji, to ja się nie pozbieram, jak znajdą tego, który to wymyślił.
1: Bo oni to mogą wdrożyć.
0: Ale ja mogę takie rzeczy opowiadać, ja mam zaświadczenie od lekarza i nikt mi nic nie zrobi.
1: Gorąco jest?
0: Jest.
1: Jest gorąco. Jest nam, więc przygotowałem piosenkę, która nas ochłodzi. Wspomniany Zbigniew Wodecki, który kiedyś był młody i tani, zaśpiewał fantastyczną piosenkę i teraz, jeżeli my sobie wyobrazimy, że jesteśmy nad morzem, są wakacje i jest taka typowa polska pogoda, ale nie myślę tutaj o 40 stopniach w cieniu, tylko
0: to teraz
1: leje.
0: Jest taka pogoda typowa, no 40 stopni, podobno już będziemy szli w tę stronę.
1: To ja wspomnę swoją młodość, kiedy typową polską nadmorską pogodą było wieje, leje, 16.
0: I morze było młode i tanie, tak?
1: Morze było młode i tanie. I o tym zaśpiewa Zbigniew Wodecki, aby wszystkich nas ochłodzić. A chwilę później Łyżka, czyli też nas ochłodzi.

0: łyżka, czyli chili,
1: przestawia.
2: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
0: Szanowni słuchacze, dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważny temat socjologiczno-psychologiczny, ale też formalny. Bo nieważne w dzisiejszym świecie wydaje się, co człowiek ma w głowie, tylko co ma na głowie. I teraz pytanie, co to za dźwięk? Proszę patrzeć na mnie.
3: Tak brzmią pana włosy.
0: Bardzo dobrze. Chcę panu powiedzieć, przyszłem tutaj, żeby panom pokazać, że naprawdę mogę dobrze wyglądać.
3: Ale pan
0: wracam.
3: Pociągnięty jest lakierem do
0: drewna. Właśnie, jestem bejcą pociągnięty, żeby jakoś wyglądać. I nieważne, że nie byłem u fryzjera, tylko
3: u stolarza.
0: Ważne, że dobrze wyglądam. I nieważne, co mówię, ważne, że dobrze wyglądam. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Co
3: przykład.
0: Jest ważniejsze na pierwszy rzut oka? Czy wygląd, czy wiedza.
3: Najpierw jest wygląd ważny, bo najpierw cię widzą. Jak cię widzą, tak cię widzą, prawda?
4: No, poza
3: jest
4: tym,
3: tak powiedziane.
4: Postępując według przysłowia de gustibus montatrans et por calo bidus ambrosius temperamento para quel.
0: Proszę pana.
3: Na ten przykład tacy nobliści, typu ten Tuwen czy Tuwin.
0: Co napisał
3: chłopów.
0: A nie, to Robespierre.
3: Kto dostał tego nowego?
4: Remont.
3: No. Nie.
4: Ten, co napisał chłopy?
0: To Rejtan.
3: Remanent.
4: Remanent.
3: No to ja nie wiem.
4: Boże, ale o co panu chodzi?
3: Chodzi mi o to, że on nie wyglądał.
4: On był rozpoznawalny nie tylko przez to, że miał po prostu te bakobrody, tylko przez swoją twórczość.
3: Taka nasza nobliska tokarzyska, ona ma dredy, ma okulary i już ją
0: dlatego
3: rozpoznawają.
0: Dlatego dostała Nobla, bo przynajmniej mi wiadomo było, do kogo się jedzie z tym medalionem, prawda?
3: To chodzi, te medaliony,
4: ale
3: wtedy łatwiej wręczyć.
4: Jest tylko rozpoznawalna wśród młodzieży, ponieważ ma ten taki wielki nos śmieszny.
0: Kto?
4: Bliska.
3: Tokarzeska?
4: Tak.
3: Tylko
4: dlatego,
3: mówi,
4: że ma te kacze płetwy.
0: To panu się myli. To panu się myli. Myli
4: tak
0: panu się z Leśmianem. On miał takie uszy olbrzymie.
3: Jedyny, proszę pana, przypadek niewyglądu ważniejszego od wyglądu, to jest w przypadku piłkarzy. On nie musi wyglądać, ma kopać piłkę. Prawda?
0: I to jest najważniejsze. Bo proszę państwa, jeżeli patrzymy na wielki stadion, i widzimy malutkich zawodników, to trudno ich rozpoznać. No. Ale jeżeli jeden zawodnik będzie widać, że ma na przykład nogi trochę dłuższe, tak o 5 metrów,
3: to napastnik
0: nie więcej.
3: Jest.
0: No właśnie.
3: I powinien mieć jakiś wyraz twarzy napastliwy wtedy.
0: Napastliwy. A w bramce taki konusik, ale ma ręce takie też na 4 metry.
3: I szeroki
0: to kim mógłby być? Obrońcą, prawda?
3: Na przykład.
4: No dobra, a jak ktoś jest mistrzem strzelców głową, to diagon powinien wyglądać.
3: Taką wielką, płaską głowę powinien mieć.
4: A dlaczego płaską?
3: Bo jak obrócił, to paletką.
4: Ale to ci w tenisa też powinni mieć takie głowy. Jeśli urodzi się mały dzidziuś i ma na przykład zamiast palca wskazującego świder, to od razu zostaje dentystą.
0: O, do widzenia państwu.
2: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.

0: trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech.
1: Zaśpiewała Monika Bożym, skomponował Łukasz Borowiecki, a Artur Andrus napisał tekst. Uwielbiam tę piosenkę i nie trzymajmy pod przykryciem zbyt ciepłym naszych ciał, no bo gorąco.
2: Wiesz, że ja próbowałem też śpiewać tę piosenkę, ale ona zupełnie inaczej brzmi, jak to ja śpiewam. No bo tak jak ja śpiewam o tym rzuceniu biodrem, to już to inne biodro po prostu.
1: Ale ułożyły się węglowodany cukry w tak wspaniały kształt jak Artur Andrus. Moim zdaniem masz prawo wykonywać ten
2: ale
1: utwór.
2: Oczywiście, że mam, bo napisałem tekst, także takie prawo mam, ale jednak wiarygodniej to brzmi, jak to Monika śpiewa. I zostańmy przy tej wersji.
1: Ale mam ogromną prośbę. Czy mógłbym kiedyś poprosić o nagranie tej piosenki w twoim wykonaniu?
2: Nie, bo staram się, żeby tego nikt nie nagrał.
1: Strasznie. Pozwólmy słuchaczom Radiowego Domu Wypoczynkowego Czarna Helena podjąć decyzję. Czy
2: nie to... ma demokracji w takich sytuacjach. Nie ma.
1: Ale ja mam kolegów, którzy z tobą grają i poproszę ich, żeby do takiej rejestracji doszło. Arturze, rozmawiamy o końcu, między innymi końcu roku szkolnego. I jest parę takich końców, które są dla nas bardzo dobre. Fajnie, że one nadeszły. Ja myślę tutaj o końcu gwarancji samochodu.
2: To jest twoim zdaniem dobrze?
1: To jest bardzo dobrze, bo jak już się skończy gwarancja samochodu...
2: To dwa dni później on się zepsuje. Przecież wiadomo, że to tak działa.
1: No tak, ale jakie są plusy tej sytuacji? Plus jest taki, że ja już się nie martwię, że coś zrobię i że utracę tę gwarancję. Że najadę na coś, że zahamuję w kałuży.
2: No to możesz od razu poprosić, kupując samochód. Proszę mi nie dawać gwarancji, bo ja się stresuję gwarancją.
1: A tak można?
2: Nie wiem, ale jeżeli klient zażąda i na przykład dopłaci za to, żeby nie mieć gwarancji, myślę, że każdy salon na to pójdzie.
1: Bo co jest jeszcze wspaniałe w tym, jak już się gwarancja skończy i nawet, okej, dwa dni później samochód się psuje, ale ja wtedy mogę pojechać, żeby go naprawić do tańszego warsztatu. Ja nie muszę do ASO jechać. A tak muszę jechać do ASO. Fakt, że tam wtedy za to nie płacę. Muszę jeszcze przemyśleć swoją postawę. Byłem do niej bardzo przywiązany do tego momentu.
2: No nie chcę ci psuć tego planu, ale rób jak chcesz. Ja tam jakoś z gwarancją się w miarę dobrze czuję. No tylko wiem, że jak zbliża się koniec tej gwarancji, to muszę się rozglądać, co tam wypadnie.
1: Nie wiem, czy samochód na gwarancji ma... korespondent terenowy naszej audycji, bo tak sądzę, że Krzysztof Piasecki, który za chwilę ponownie się zaprezentuje, był dwa tygodnie temu w fantastycznym monologu, również zaśpiewa piosenkę i też bardzo komunikacyjną zaśpiewa piosenkę.
2: No tak, bo teraz będzie kącik terenowy, reporterzy terenowi, najpierw Krzysztof Piasecki w piosence, potem kabaret Elita z Wrocławia, a jeszcze do tego kącika terenowego ja się podłączę, bo też jeżdżąc po Polsce czytam, sprawdzam, przeglądam informacje, które potem chciałbym Państwu przedstawiać i to, co teraz szeleści, to jest tygodnik starachowicki. I ja tam znalazłem taki artykuł, który muszę powiedzieć, że tchnął we mnie nadzieję taką, bo się oskarża media o to, że one szukają sensacji, że piszą im dramatyczniej, tym lepiej. A tu się okazuje, że tygodnik starachowicki potrafił napisać o rzeczach niełatwych, ale w sposób taki łagodzący, subtelny. Ja przeczytam tę wiadomość. Nocna bójka przy restauracji. Popili i pobili się, jest znak zapytania, czyli szukając sensacji trzeba by tu było dać wykrzyknik, a tutaj nie jest pewne, czy oni na pewno się pobili, czy na pewno się popili. Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę, z 5 na 6 czerwca, koło restauracji przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach. Zgłoszenie do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wpłynęło parę minut po północy 6 czerwca. Jak wynikało ze zgłoszenia, przy Alei Armii Krajowej miało dojść do bójki, w której uczestniczyło czterech mężczyzn. Żaden z nich nie został zatrzymany, ale wyczuwalna była od nich woń alkoholu. Potrzebna też była interwencja służb medycznych. Na miejscu opatrzono dwóch mężczyzn, ale nikomu nic się nie stało.
1: Czyli był wyczuwany alkohol, krew i tak dalej, ale czy się pobili?
2: Nikogo nie zatrzymano, nic się nie stało i ja na podstawie tego napisałem taki wiersz. Wierszyk. Wacek zwichnięty ma palec i trochę powłóczy nogą. Woń wyczuwalna jest, ale nie zatrzymano nikogo. Ja z Wackiem, Mietkiem i Henkiem wypiliśmy tylko po piwie. Pobiliśmy się troszeczkę, ale tak niedotkliwie. No może były dwa piwa. Mietek uderzył w latarnię, a Wacek Henka zwyzywał, ale tak niewulgarnie. I Wacek się stoczył do rowu, a Heniek wpadł do kałuży i wtedy przyjechał radiowóz, ale taki nieduży. To Wacek uderzył Mietka, aż Mietek się znalazł w kanale i przyjechała karetka, ale nie na sygnale. A wszystko w blasku księżyca, na niebie gwiazd srebrne wstążki, a bójka w Starachowicach to prawie jak targi książki.

Przestał mnie bawić lajkonik, nie cieszy mnie chłód smoczej jamy i dzwon, co rzadko tak dzwoni, i hejnał w pół taktu przerwany. Nie ma tu hali stulecia, posągu golasa ze szpadą, o grotowskim nie mówi się dzieciom.

kosza ołtarz, no jest. Owszem, nim się Europa zachwyca, ale ołtarz to mała rzecz, a tu stwosza cała ulica. Za chwilę piosenkę tę skończę, jednak dodać chyba wypada, że Kraków i Wrocław coś łączy, to auto.

0: Wrocławiem. I tak dobrze, że nie mieszkam w Warszawie.
1: Gościmy dziś w studio speców, majstrów i mistrzów od rozwiązywania karkołomnych łami główek, jakie codziennie przynosi nam życie. Są to panowie, docent, doktor, literat, aforysta Jan Trzeciak-Czwartak. Właśnie spieszę objaśnić, bo państwo na pewno tego nie zauważyli. Docent właśnie przed chwilą podniósł się i ukłonił. O, obok docenta, doktora, literata, aforysty Jana Trzeciaka-Czwartaka siedzi magister, inżynier, architekt. O, teraz wstał, kłania się. Magister, inżynier, architekt Jerzy Osika-Trzos. No i dzień dobry, magister, profesor, ichtiolog, Czesiek, Misiek, Misiak. To ja. Witam.
2: Dzień dobry.
3: I dobry wieczór.
1: Zadaniem naszym jest znalezienie lub odgadnięcie dzisiejszego, no nazwijmy go ZZZ.
2: Ja tu może od razu zadam pytanie. Czy to jest mężczyzna, proszę pana, czy na przykład kobieta?
3: I właśnie.
1: No właśnie. No do tego też musimy dojść. Panowie pozwolą, że przeczytam może listę naszych ZZZ, z których z tej listy właśnie trzeba będzie drogą eliminacji skreślić wszystkie oprócz jednej.
3: Albo jednej.
2: Jednej, bo przecież równie dobrze to może być kobieta.
1: Dobrze, panowie, tak jest, czytam nazwiska, dobrze?
2: Mężczyzna albo kobieta.
1: Zrozumiałe, czytam listę. Kiwka, Ciszka, Piętka, Momo, Dwantuła, Ciapała, Goszczurny, Misiorny, Podgajny, Upiorny, Zając, Zdziebełko i Żaba.
2: Czyli, proszę pana, pierwsze pytanie, czy to mężczyzna jest, czy kobieta, mamy już załatwione. Na liście są same mężczyźni.
3: Jak to? A Kiwka, Ciszka, Piętka, Wantuła, Ciapała i Żaba?
4: Może jednak spójrzmy do zestawu pytań i odpowiedzi nadesłanych nam przez pana ZZZ.
2: Albo panią ZZZ.
1: Albo panią. Kłóćmy
3: równie
1: się,
3: dobrze przecież pani.
1: Oczywiście. Pan. Tu jest koperta, zaraz panom przeczytam. Oto kilka danych biograficznych naszym ZZZ. Uwaga. Mężczyzna w sile wieku.
2: To mężczyzna!
3: Oczywiście, przychylam się do pańskiej opinii. To jest mężczyzna.
1: Ale zaraz, jeszcze nie skończyłem. No. Mężczyzna w sile wieku zdolny byłby podnieść mnie jedną ręką. Panowie, to zmienia postać rzeczy.
2: Czy to już jest koniec tych danych biograficznych?
1: No nie, jest jeszcze jedno zdanie. Mam nie więcej niż 50 lat.
3: I tutaj powiedziałbym, że nie więcej niż 50 lat może mieć zarówno mężczyzna, jak i kobieta.
2: Ale mężczyzna powiedziałby, będę miał 50 lat, a kobieta powiedziałaby, będę miała.
1: ZZZ powiedział, mam nie więcej niż 50 lat.
2: Więc mężczyzna.
1: Jest napisane, tak. Może popatrzmy na listę.
4: A ja tu widzę właściwie czterech kandydatów. Misiorny, Ciapała, Upiorny i Zdziebełko, proszę pana. I tu mam wątpliwości, czy Ciapała to nie jest przypadkiem kobieta. No bo równie dobrze może to być, że jasna mężczyzna.
1: No oczywiście, prawda?
3: Może być albo kobieta,
2: albo mężczyzna.
1: Ale popatrzmy jeszcze raz na listę, a szczególnie na końcówkę, bo po Upiornym jest Zając, Dziebełko i Żaba.
2: Kobieta, Żaba.
1: Czy właśnie wśród tych trzech nazwisk na ZZZ nie znajduje się nasz nomen omen ZZZ właśnie?
2: Kapitalne!
3: Genialne i jakie proste przy tym. Zając, Dziebełko i Żaba, tak? Jak pamiętam, pan magister inżynier architekt Jerzy Osika-Trzos wykluczył przed chwilą zająca, czyli zostałby nam tylko Zdziebełko i Żaba.
2: Ono albo ona.
1: Eureka, panowie, czytam jeszcze raz dane biograficzne.
3: Proszę.
1: Mężczyzna w sile wieku.
2: Czyli jednak mężczyzna.
1: Mężczyzna w sile wieku zdolny byłby mnie podnieść jedną ręką. To musi być Żaba. Daję głowę, że Żaba.
2: Bzdura, proszę pana, Żaba to by może być kobieta. To jest raczej Zdziebełko. Zdziebełko, proszę pana, zdolny byłby podnieść mnie jedną rękę.
3: Zdziebełko, oczywiście.
1: O tym nie pomyślałem. Faktycznie to musi być Zdziebełko. Czyli jesteśmy co do tego zgodni.
2: Oczywiście Zdziebełko.
1: Więc otwieram kopertę z rozwiązaniem. Naszym ZZZ jest
2: Zdziebełko.
1: Nie, Momot.
5: Najpierw Krzysztof Piasecki zaśpiewał o tęsknocie za Wrocławiem. Chwilę później wrocławski kabaret Elita wystąpił w skeczu o tęsknocie za programem telewizyjnym XYZ. Arturze, a ty jedziesz teraz na wydarzenie kulturalne, które jest wyrazem naszej tęsknoty.
6: Jest wyrazem naszej tęsknoty i to jest też taki już chyba stały element tych naszych spotkań w domu wypoczynkowym Czarna Helena. Ustaliliśmy sobie, że już jesteśmy na takim etapie życia i tyle siwych włosów mamy, że od czasu do czasu będziemy się nawzajem wzruszać. Mhm. I takie wzruszenie pewnie nam będzie teraz towarzyszyło, bowiem chciałem powiedzieć o tym, że od czwartku w Częstochowie trwa 5. festiwal imienia Piotra Machalicy. Cały czas się pamięta o Piotrze, tam przyjeżdżają artyści, odbywają się różne koncerty, spotkania. Jeszcze dziś i jutro takie spotkania będą się odbywały. Dzisiaj na przykład spotkanie poświęcone Magdzie Umer, recital Joanny Liszowskiej, Magda Kumorek będzie śpiewała komedę, a jutro o godzinie 12 przy ławeczce Piotra Machalicy w Częstochowie Listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory będą czytane przez aktorów, a o godzinie 18 koncert galowy pamięci Magdy Umer. Magda była na każdej edycji tego festiwalu, prowadziła te koncerty, no i z Piotrem bardzo się przyjaźnili.
7: Już było, jakoś to będzie, już było życie przed nami, a pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuje się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperam ten frazes ukochany, pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy.
8: Pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy.

to moje, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. Aż kiedyś mi powiesz na mecie, u schyłku siwiutkiej zimy, nie tankuj do pewności.

0: Witam Państwa w Częstochowie. Pewnie tam już będzie kłopot z dostaniem się na te koncerty w Filharmonii Częstochowskiej. Jutro ten koncert wspomnieniowy poświęcony Magdzie Umer, ale wiele innych okoliczności, żeby pokręcić się, odwiedzić Piotra Machalicę przy jego ławeczce na przykład i wspomnieć.
1: To jest bardzo dobry moment, Arturze, żebym bardzo Ci podziękował za koncert, który odbył się w ramach Festiwalu Opolskiego. Koncert, który był wyrazem tęsknoty za panią Magdą Umer i panią Agnieszką Osiecką, który prowadziłeś. Wiele pięknych przeżyć, wiele pięknych wzruszeń. Bardzo ci za to dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. No to ja zostałem zaproszony do tego koncertu. Pomysł Beaty Szymańskiej, no i wielu artystów, którzy tak widać było, że bardzo są związani z tymi dwiema paniami, Magdą Umer i Agnieszką Osiecką, i właśnie taką tęsknotę można wyrażać tylko w taki sposób. No po prostu spotykać się, mówić o nich, wspominać, uśmiechać się, bo myślę, że i jednej, i drugiej pani by zależało na tym, i Piotrowi by zależało na tym, żeby po prostu mówiąc o nich uśmiechać.
1: I piosenki w wykonaniu Magdy Umer i w wykonaniu Piotra Machalicy i piosenki napisane przez Agnieszkę Osiecką będą na pewno pojawiały się w radiowym domu wypoczynkowym Czarna Helena, choćby pomiędzy tak krotochwilnymi utworami, skeczami, jak skecz Łukasza Błonda i jego rodziny.
2: Ej, ktoś znowu pasa nie ogarnął.
3: Już, tato, zapinam.
4: Daj ci to wcisnę młocie, bo mi frytki wywalisz.
5: 30 kilometrów i już pierwsze frytki. Mówiłam, najeść się w domu.
4: Nie moja wina, że wujek się zatrzymał na sikanie i mi zapachniały.
3: Mi też, ale ja nie chciałem frytek. Zresztą najadłem się w domu.
4: Serio? Boże, ja z nim tej drogi nie wytrzymam, a co dopiero tydzień. Weź się, posuń pasożycie.
5: Maciek!
4: No co?
5: A ty się faktycznie przesuń, Adaś.
3: Gdzie? Jak tu jest grill i 10 zgrzewek wody?
5: Też się uparłeś na tego grilla, naprawdę, pogratulować.
2: Nie wiadomo, jakie tam są ceny, może się przydać.
4: Mówiłem ci, tato, że ceny można sprawdzić w takiej aplikacji.
2: Słuchajcie, to było ostatnie tankowanie przed autostradą. Jedziemy teraz za wujkiem Krzysztofem, lecimy aż do granicy bez zatrzymywania i ma być miło, bo jedziemy na wakacje. Jasne?
5: Patrz, co robi wariat. No skąd się takie matoły biorą na drodze?
2: No kretyn.
3: A to nie wujek Krzysiek?
4: No przecież, że on. Boże, jeszcze z nimi ten tydzień na dobitkę.
5: Maciek!
2: Właśnie, przestań. To jednak brat mamy. Nic na to nie poradzisz.
4: Fakt, wiem coś o tym.
5: To nie było miłe.
2: Masz rację, przepraszam, kochanie. Dobra, od teraz jest miło, okej? Okay? Wakacje! Uuu!
5: Adaś, cieszysz się?
3: Tak!
2: A ty, Maciek? Ja pierdzielę!
5: Maciek!
6: Co?
2: To weź ściągnij choć raz te słuchawki i posłuchajmy razem czegoś, co wszyscy lubią, żeby kuźwa jakaś radość była, skoro już jedziemy na te cholerne wakacje!
6: Ale...
5: Nie możesz tego zrobić dla taty? Nie widzisz, jak się cieszy na ten wyjazd?
3: Ja chcę piosenkę ze Star Warsów!
2: Jezu, tylko nie ten metalowy słoń!
5: To może... Maciek, ty się zbluetoothowałeś?
6: No ja, a co?
2: Dobra już, to puść nam, co tam słuchasz!
5: No wyłącz to. Ja tu mam Tori Amos. Albo nie, Andrusa posłuchajmy, to się nam zawsze sprawdza.
3: Tak, Diridonda.
4: To już przynajmniej Glanki i Pacywki.
2: Przestańcie, zacznij od nie zaczynaj i niech leci po kolei.
5: Czekaj, bo mnie tak wystraszył tym łomotem, że mało zawału nie dostałam. Dobrze, że mam jakieś tam krople w kosmetyczce.
4: To ja zakładam słuchawki, dobra?
2: Chcesz wysiąść?
4: No ja w ogóle nie chciałem jechać.
5: Nie słyszałeś, co tata mówi? Ma być miło, rozumiecie?
3: To się uspokójcie wreszcie, ja dziękuję za takie wakacje.
5: No już, dobra, przepraszam, Adaś.
2: Ja też. A w sumie znajdziemy zaraz tego metalowego słonia i będzie fajnie, co nie? Metalowy słoń strzela śmiercią z kłów. Boże, Adaś, czego ty słuchasz?
5: Słuchajcie, chwila ciszy dobrze nam zrobi. To był nerwowy poranek, wyjazd, pakowanie. Wyciszmy się, dobra?
2: Świetny pomysł, brawo mama, serduszka się uspokoją i będzie miło.
5: Wiesz co, nie lubię tych pakowań. Mam nadzieję, że wziąłeś z walizką tę moją kosmetyczkę.
2: Co?
5: Kosmetyczkę, czy wziąłeś moją?
2: No, wziąłem.
5: Tą zieloną?
2: No, zieloną. Chyba zieloną. Nie wiem, nie przyglądałem się.
5: Bo ja tam wszystko miałam. Krem, piankę, tusz, szampon, odżywkę, lakier, wszystko.
2: No jest to tam za siedzeniem pod grillem.
3: Tu jest tylko walizka.
5: Jaka tylko walizka?
4: No zielona taka.
5: A kosmetyczka?
2: No w walizce tej zielonej.
5: Jezus Maria.
2: Czy nie?
5: Przecież do tej walizki od zawsze jest oddzielna kosmetyczka. Wziąłeś?
7: Tato, powiesz coś?
4: Mamo, może być ta Tori Amos, prawda, Adaś?
5: Nawet mi nie mówcie.
2: Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi.
4: Właśnie, ja mam chyba dwie szczoteczki i krem na trądzik. To ci mamusiu pożyczy.
2: O, nic się nie martw, mamy kartę kredytową, wszystko możemy kupić na miejscu.
3: Ale nie wiadomo, jakie tam są ceny.
4: Zamknij się, błagam.
3: Mamo!

0: Dobrze, chłopaki, już. Dajcie mi chwilę i znowu będzie miło.
1: Brawo, mama!
2: Hurra!
3: No i co się drzesz? A, dobra, masz rację. Wróciliśmy z dalekiej podróży.
2: Przecież dopiero jedziemy.
3: Boże, jednak nie dam rady.
1: Kochanie, mam nadzieję, że tym razem nie przyszło ci znowu do głowy, żeby schować kartę kredytową do kosmetyczki.
0: Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi.
3: A to dopiero pierwsza godzina z całego tygodnia, Adaś.
2: No, dasz mi frytkę?

0: Kabaret starszych panów. Przypomniało mi się teraz, słuchając tej piosenki, nie wiem, czy słyszałeś taką historię o pewnej mamie, która poszła na zakończenie roku szkolnego i kiedy pani dyrektor ogłosiła, że już są wakacje, była cisza i tylko ta pani zrobiła takie buuu.
1: Gdzieś słyszałem.
0: Gdzieś słyszałeś? Mhm. Zbliżamy się do końca audycji, która jest poświęcona końcowi. No to bardzo uroczysty moment, który niech nam uświetni instrumentalnie Lyle Reeds i jego ukulele orkiestra, no bo to takie chyba fajne letnie dźwięki, a koniec roku szkolnego to początek wakacji.
2: Ukulele można zabrać do plecaka, zmieści się, niedużo miejsca zajmuje i można sobie pograć. A państwo mogą się zastanawiać, co z czarną Heleną, szefową naszą. Na urlopie jest, ale nie wypoczywa, bo ona nie potrafi wypoczywać. Spędza czas gdzieś w okolicy jakichś zamków. Ona zawsze występuje, zawsze wypoczywa w okolicy jakichś zamków, a najchętniej ruin. Tam jako biała dama występuje.
0: Czarna Helena na biało. Też napisałem króciutki wierszyk. Do oklasków złóżmy dłonie, niech to będzie piękny koniec.
2: Jest.
0: Bardzo ci dziękuję. Artur Andrus był gościem radiowego domu wypoczynkowego. Jan Wroński zrealizował audycję. Roma Leszczyńska ją przygotowała. A ja się nazywam Filip Jaśler i kłaniamy się państwu bardzo nisko. Koniec.

To był radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena. My za chwilę rozpoczynamy zastępowe Happy Noise, ale zanim oficjalnie się przywitamy, to najpierw piosenka dnia. Minęła 16:00.

I już witamy się oficjalnie 6 minut, prawie 7 minut po godzinie 16. Tomasz Matlingiewicz i w zastępstwie Bisiora przy mikrofonie Michał Bisiorek. I oczywiście no, przy tej audycji trochę wątków prywatnych musi być. To jest moja wina, że Bisiora tutaj nie ma. Niestety, a może stety, z okazji prezentu urodzinowego wysłałem swojego tatę razem z braćmi na koncert pewnej formacji. Koncert, o którym zawsze marzył i zawsze dziwiło mnie, że jeszcze do tej pory tego występu nie zobaczył w swoim życiu, więc tego dnia wszystko się zmieni. Co to za zespół, o tym porozmawiamy w drugiej godzinie. A w pierwszej i w drugiej godzinie, bo tematem przewodnim tej audycji Happy Noise jest oczywiście męskie granie. Wczoraj był pierwszy dzień pierwszego przystanku w Żywcu, dzisiaj drugi dzień. Porozmawiamy około 16.30 o tym, co działo się pod scenami, a także i przede wszystkim pod sceną Radia 357 i Skody. O tym opowiedzą nam Łukasz Dunaj oraz Marcin Klimkowski, a w drugiej godzinie także posłuchają Państwo rozmowy Marcina Klimkowskiego z Vito Bambino o tym, jak to wszystko wygląda podczas tegorocznej edycji Męskiego Grania. A my już udajemy się do świata muzyki. Pomyślałem, że na początku zajrzymy do pewnego projektu muzycznego, który miał na celu i do tej pory ma na celu promować afrykańskich muzyków, wokalistów, wokalistki. Nazywa się ten projekt Africa Express i zajrzymy na płytę Egoli z 2019 roku i będzie to utwór Bittersweet Escape.

June Evenings, Air Friends, no właśnie, bo to są już te ostatnie wieczory czerwca. Zawsze, gdy słucham tego utworu, to mam przed oczami obraz Józefa Mehoffera Dziwny Ogród, bo tak samo w tym utworze, zaraz Tomku pokażę ci ten obraz, bo widzę twoją reakcję, zawsze, gdy słucham i tego utworu, czy patrzę właśnie na ten obraz, to wtedy czuję się, jakbym zagubił się w tym ogrodzie. I jest to wspaniałe, oniryczne i takie, myślę, idealnie pasujące tak naprawdę do tej pogody, która jest za oknem, bo dzisiaj wszystko wydaje się takie spowolnione i tak pomyślałem, że nie będę szukać utworów, które mają nam przypomnieć o tym chłodzie teraz, którego wyczekujemy, chociaż przed chwilą chcieliśmy właśnie tego gorąca, to pomyślałem, że będziemy szukać muzyki, która idealnie koresponduje właśnie z tym takim słonecznym spowolnieniem, a również utrzyma tę taką oniryczną aurę grupa Cocteau Twins.

I Would Die For You, Prince and the Revolution, 84 rok i album Purple Rain. Myślę sobie, że ten utwór doskonale brzmi oczywiście w formie analogowej czy kompaktowej, ale z drugiej strony wydaje mi się i myślę, że Państwo ze mną się zgodzą, że w radiu brzmi on naprawdę doskonale. A na drugiej stronie singla znalazł się jeszcze jeden utwór, czyli B-Side, ale po niego, tak mi się wydaje, możemy sięgnąć dopiero w grudniu. 24 minuty po godzinie 16, już niebawem będziemy się łączyć z Żywcem, z Męskim Graniem, ale jeszcze przypomnę mój adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl. Tutaj czekam również na Państwa sygnały i relacje, jeśli Państwo, a na pewno duża część ze słuchaczy i słuchaczek Radia 357 tam są pod sceną Skody i Radia 357. Tymczasem jeszcze posłuchamy amerykańskiego muzyka Michaela Gordona, który tworzy pod pseudonimem Mac G, i to granie w jakiś ciekawy sposób, może trochę bardziej melancholijny i spokojniejszy, przypomina mi właśnie Prince'a.

0: Broken Bells i ich debiut o tym samym tytule z 2009 roku, utwór The Ghost Inside, czyli piosenka o tym, czy te wszystkie dobra materialne tak naprawdę dają nam szczęście. A jestem przekonany, że szczęście na pewno da nam teraz rozmowa z Łukaszem Dunajem i Marcinem Klimkowskim, bo są w żywcu.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Są w żywcu, czyli na Męskim Graniu na pierwszym przystanku. Wczoraj był dzień pierwszy, dzisiaj ciąg dalszy. Cześć!
2: Cześć Michał, dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry Państwu, Marcin Klimkowski, Łukasz Dunaj, Michał Bisiorek. Porozmawiamy sobie o dniu pierwszym może najpierw?
0: Oczywiście. Jak wczoraj było?
2: Marcin, zaczynaj.
3: No ja powiem, że na mnie największe wrażenie oczywiście zrobił koncert ostatni, czyli wspaniała forma Kazimierza Staszewskiego z zespołu Kult. To było bardzo optymistyczne, ale w ogóle optymizm dominował przez cały dzień. Natomiast ta forma Kazika to było coś niesamowitego i w ogóle Kultu.
2: A ja bym się chciał zatrzymać przy tym słowie oczywiście, ponieważ to wcale nie było takie oczywiste. Wiemy, że też Kazik miał problemy zdrowotne jakiś czas temu. Natomiast to, co wczoraj pokazał z zespołem, no, udowadniało, że ta forma jednak jest i tendencja jest zdecydowanie rosnąca.
3: Ale też takie poczucie, Michał, słuchaj, że wiesz, wiedzieliśmy o problemach zdrowotnych. Wszyscy wiedzą, którzy są fanami Kultu, a wszyscy są. Więc takie poczucie łapania na przykład na jakichś zadyszkach albo może jakichś takich spadkach formy podczas utworu. Tam nic takiego się nie stało. Oczywiście publiczność w żywcu podczas pierwszego męskiego grania, lato, cudowna pogoda, te wszystkie historie. Natomiast nawet nam się nie udało złapać i to było tym bardziej optymistyczne, że na zimno podchodząc do historii też widziało się super Kazika. No i tyle. O.
2: A jeżeli przy problemach jesteśmy, to jeszcze trzeba wspomnieć oczywiście o bardzo ciekawym występie hip-hopowego duetu Problem, który w ramach koncertu, cyklu Męskie Granie Przestawia zagrało i sięgnęło po ten repertuar właśnie Kazika i Kultu, bo były i fragmenty Arai, fragmenty artystów, fragmenty Taty Dillera, wszystko okraszone bardzo ciekawymi wizualizacjami, fragmentami takich kronik jakby wręcz filmowych, VHS-owych z lat 90., tak więc wizualnie również bardzo ciekawy występ.
0: Jestem bardzo ciekaw tych występów, nie mogę się doczekać, gdy sam będę na Męskim Graniu, chyba w Poznaniu, tak mi się wydaje. A powiedzcie mi proszę, trochę opowiedzcie o naszej scenie Skody i Radia 357, bo wczoraj był pierwszy koncert.
3: A, koncert, ale zanim koncert, to jeszcze były rozmowy. W ramach NCK-u, czyli Narodowego Centrum Kultury, były dobre strony i podczas tych dobrych stron rozmawialiśmy z Wiktorią Gorodecką i z Marcychą o czytaniu. Jak się okazało, też powiało optymizmem, no bo wiecie Państwo, to jest takie poczucie, no nikt nie czyta, smuteczek, no nie, nieprawda. Jeśli się w to wgryźć, to okazuje się, że zainteresowanie i publiczności, i samych bohaterek rozmowy było większe, a teraz Łukasz opowie o swojej rozmowie, bo były dwie i to były bardzo interesujące.
2: Tak, jeszcze chciałbym spuentować to, co Marcin mówił, też był bardzo optymistyczny akcent, że młode osoby też czytają. I Marcycha, która opowiadała właśnie o książkach wypożyczanych z biblioteki Ossolineum, to było naprawdę coś bardzo fajnego. Ja miałem przyjemność rozmawiać z artystką ze świata muzyki zupełnie mi odległego, gatunek hyperpop, natomiast tak entuzjastycznie i ciekawie opowiadała Lotta właśnie o tym gatunku, że aż się tym wszystkim zainteresowałem.
0: Jestem ciekaw, czy sięgniesz właśnie teraz po ten gatunek.
2: Z tym może być troszkę trudniej, ale będę przełamywał uprzedzenia. Oraz miałem też okazję rozmawiać z Baranowskim, który wcześniej zagrał świetny koncert na scenie Ży, a potem właśnie o tym wszystkim rozmawialiśmy.
3: A wieczór na scenie Skody i Radia 357 zwieńczył Kuba Folwarczny. No, żeśmy mieli okazję widzieć te wzruszenia, bo były emocje, wzruszenia i artystów, i tych wszystkich, którzy się przechadzali wokół, albo po prostu przystanęli, żeby posłuchać. Co fajnie się zadziało, to mieliśmy bardzo dobre miejsce na tę scenę i tak, to
0: właśnie
3: było,
0: widziałem zdjęcia i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony. Widziałem tam, że jest taki daszek, więc spokojnie można tam schować się też przed słońcem i zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ten poprzedni, więc jest progres.
3: Idziemy tylko w stronę oczywiście w stronę lepszego.
2: Słońca.
0: Ale też można się spalić wtedy, więc trzeba uważać. To może posłuchamy teraz utworu Kuby Folwarcznego Szkło i porozmawiamy za 4 minuty.

0: Kuba Folwarczny, Szkło, przepiękny utwór, trochę kojarzy mi się z muzyką Bena Howarda, więc zostałem kupiony już w pierwszej minucie. My wracamy do rozmowy. Łukasz Dunaj i Marcin Klimkowski, opowiedzcie proszę o tym, co dzisiaj będzie się działo na pierwszym przystanku.
1: A ja właśnie sobie zrobiłem ściągawkę, to znaczy nie to, że mi potrzebował specjalnie, ale na scenie Rzet wystąpi zespół Raz, Dwa, Trzy, a Adam Nowak, lider zespołu, będzie gościem Łukasza Dunaja. Z kolei Leon Krześniak, który też wystąpi na scenie Ży, będzie gościem moim w rozmowie na scenie z kolei Radia 357, więc porywamy z tych większych scen artystów, żeby rozmawiali z nami, no i oczywiście dla Państwa wszystkich, więc ja się cieszę.
2: A na głównej scenie oczywiście męskie granie orkiestra, koncert finałowy, a wcześniej Mrozu w secie Unplugged oraz bardzo, myślę, ciekawy koncert w hołdzie Stanisławowi Sojce. Wystąpią m.in. Natalia Przybysz, Smolik, Anna Maria Jopek.
1: Dzisiaj jest goręcej, to tylko powiem, nie pytasz?
0: No właśnie
1: pytasz?
0: Chciałem was zapytać, czy się nawadniacie odpowiednio.
1: To zdecydowanie, tutaj widzę.
0: Bo ja tutaj mam klimatyzację, jest wspaniale i tak trochę martwię się o was.
1: Ale licytujesz się, tak? My mamy, wiesz, mi fajniej i nawet nawadniamy się, natomiast dzisiaj będzie też dużo więcej osób, wiadomo, sobota, pierwszy dzień, jest gorąco, ale też wszędzie są ostrzeżenia o tym, żeby się nawadniać, żeby o siebie dbać i mówią artyści o tym też ze sceny.
2: Cytując znany filmowy klasyk, my pijemy cały czas, ale oczywiście wodę.
0: Oczywiście. A ja oczywiście zapraszam Państwa bardzo serdecznie też na drugą godzinę naszej audycji Happy Noise, bo będzie rozmowa Marcina Klimkowskiego z Vito Bambino, też o jego wrażeniach.
1: Który jest bardzo podekscytowany tym występem dzisiaj podczas męskiej grania orkiestra.
2: Ale też był bardzo podekscytowany wczorajszym występem.
1: Tak, tak, tak. I opowiadał i o jednym, i o drugim, więc zapraszam też w imieniu Twoim, swoim, Łukasza i wszystkich.
0: To zaraz wszyscy tego posłuchamy, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za rozmowę i posłuchamy teraz no właśnie tego projektu, który towarzyszy tegorocznej trasie męskiego grania, czyli Kult Problem Gra Kazika, przed Państwem Tata Dilera Remix.
3: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

tego nastroju i lecimy nieco wyżej. I niedawno odkryłem, że to jest cover formacji Postal Service. Wcześniej nie miałem o tym pojęcia, a to za sprawą, że odkryłem, że ten oryginalny utwór po prostu należał do takich bonusowych tracków jedynej płyty amerykańskiego zespołu Postal Service. A grupa The Flaming Lips obecnie podróżuje, gra koncerty również w Europie, również zawita w Polsce z projektem Yoshimi Battles the Pink Robots. I myślę, że to też jest koncert, którego warto wyczekiwać. Sam widziałem w zeszłym roku i byłem niezwykle tym wzruszony i też rozbawiony. I było tam mnóstwo zabawy, bo Wayne Coyne robi wszystko, żeby było po prostu dla wszystkich cudownie. I piosenka, której wysłuchaliśmy, ma też w sobie coś takiego z Beatlesów. W jakimś sensie mam takie wrażenie i pomyślałem, że zahaczymy właśnie o Beatlesów.

Across the Universe, The Beatles. I zawsze, gdy słyszę Nothing's Gonna Change My World, myślę sobie o tym, jak to jest wzruszające, że tak bardzo chcemy w to wierzyć, że nic się nigdy nie zmieni, a tak naprawdę wszystko nagle się zmienia, tak jak w utworze The Flaming Lips, czy właściwie w utworze Postal Service. A na zakończenie pierwszej godziny mogą Państwo myśleć, słysząc teraz tę melodię, że to Harry Styles z jego ostatniej płyty i utworu American Girls, ale nie, Harry Styles z tego utworu czerpał pełnymi garściami.

4 minuty po godzinie 17. Tomasz Matlinkiewicz i Michał Bisiorek w zastępstwie Bisiora przy mikrofonie, czyli Happy Noise, brzydkie kawałki na antenie Radia 357 Menicy na samym początku drugiej godziny, czyli pewien hołd w stronę Bisiora. Oczywiście nie mogło ich tutaj zabraknąć. I takie ciekawe zderzenie, bo wcześniej jeszcze utwór Future Perfect od The Dirty Column i właśnie przed chwilą The Future Has Been Here Forever z albumu Postcards from Young Men. I co ciekawe, w tym utworze na wokalu głównym prowadzącym pojawia się Nicky Wire, co nie jest taką oczywistą i częstą sytuacją w przypadku Menników. A jeśli państwo więcej pragną właśnie usłyszeć o tej formacji, to zapraszam serdecznie w imieniu Bisiora i swoim na jutrzejszą audycję OK Boomer. To jest specjalna audycja w naszej letniej ramówce. Razem z moim tatą będziemy rozmawiać o pewnych różnicach i podobieństwach, jeśli chodzi o nasze zainteresowanie muzyką. I tam Menicy jak najbardziej się pojawią i jeszcze pojawią się przed państwem w tym momencie, czyli utwór tytułowy.

Raise the Dead Way Over Your Head, formacja James z albumu z 2024 Yami. Płyta, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, bo podnosi na duchu, jest kolorowa, fantastyczna i dzisiaj James będzie grał swój koncert w Barcelonie. Do tego właśnie miejsca wysłałem swojego tatę Bisiora, którego dzisiaj zastępuję i to właśnie z tego powodu ja jestem tutaj. Bisior jest w zupełnie innym miejscu i będzie dzisiaj wzruszać się formacją James. A tak pomyślałem, bo podczas tego utworu wybrzmiewa gitara, która skojarzyła mi się trochę z gitarą Petera Hooka z tej okazji New Order przed państwem.

0: Leave Me Alone, utwór zamykający płytę Power, Corruption and Lies, New Order, rok 83, 18 minut po 17.
1: Radio 357.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. A my teraz wracamy do Żywca, do naszej sceny Radia 357 i Skody. Tam Marcin Klimkowski porozmawia z Vito Bambino.
3: Żywiec Męskie Granie, pierwszy przystanek 2026. Vito Bambino jest ze mną, cześć.
4: Dobry wieczór, siema.
3: Mateusz, Żywiec jest inny, ten przystanek jest inny. Mhm. Ja w zeszłym roku byłem, widziałem, dwa lata temu i tak dalej. Ten przystanek mam wrażenie, że jest inny, ale chciałbym zapytać, jak ty to czujesz? Dlaczego jest inny dla ciebie? Co tu jest inaczej?
4: W ogóle to chciałbym zacząć od tego, że my dzisiaj sobie rozpoczęliśmy po długiej przerwie od plenerowego w ogóle grania nasz sezon tutaj i ja tak tylko na początku przypuszczałem, że tak będzie, ale nigdy gwarancji nie ma, że ta publiczność, ja to wielokrotnie mówiłem, że męskograniowa, że można jej zaufać, że jednak oni ci dadzą tą energię i tak dalej, więc naprawdę lekki stres, no bo zaczynamy, tak jak mówię, nasz letni sezon, a tu już na pierwszym numerze mówię, o, jest tak jak myślałem i miałem godzinę po prostu, czy tam też 55 minut, no tak, uśmiechnięte twarze zespołu i uśmiechnięte, wiesz, publika i tak dalej, więc cokolwiek to jest, ja nie wiem, czy to jest miejsce, tu Żywiec, czy po prostu męskograniowa publiczność, która przyjeżdża tutaj, ale lepiej nie mogłem sobie wyobrazić naszego startu w sezon. Czyli jeszcze to ta pogoda, ja tu byłem ostatni raz, co, dwa lata temu, jak była ulewa,
3: tak.
4: I zabrano nam finał. A teraz sobie dzisiaj odbiliśmy i jutro, z tego co wiem, prognozy są super, więc cieszę się, że... A naprawdę ta orkiestra, mam, nie wiem, czy będą pytania, aha, ale ja się tak jaram.
3: Wiesz, ale tak, ale no. Chciałem o to też zapytać, dobrze, tylko że to było takie pytanie z tezą, czyli dobrze, że Żywiec jest wyjątkowy, a tu się okazuje, że to po prostu początek lata, ten
4: dla
3: start
4: mnie,
3: wszystkiego,
4: tak?
3: Bo
4: dla nas.
3: Ludzie też oczekują i oczywiście serii Męskie Granie, ale też i inne rzeczy się dzieją i artyści, wy wymieniacie się, jesteście tu, jesteście tam i ja wyczułem to w publice.
4: Do nas Fukaj dzisiaj helikopterem przyleciał specjalnie na jeden numer i było widać właśnie wdzięczność publiki, kiedy już się pojawił, bo jednak ten numer, który udało nam się zrobić, Zabiorę Cię Tam, był niemały. I tak jak mówię, po prostu podsumowanie dzisiaj, teraz siedzimy sobie tutaj, w tle gra problem, no co może być lepszego? Czy ja mogę tak o tym dzisiejszym dniu w ogóle?
3: No, oczywiście, no to jest najlepiej. Ty
4: super.
3: Robisz robotę.
4: To ja muszę tylko powiedzieć, że dzisiaj Igor Herbut, który wykonał... Może tak, moja mama kiedyś, jak ja robiłem rapy, dała mi, podsunęła mi płytę Marek Rechuta, Złote Przeboje. I ta płyta zmieniła mój styl pisania, moje życie, naprawdę. Ale nie załapałem się nigdy na Grechutę live. A to, co ja dzisiaj słyszałem, tą precyzję Igora w dykcji, należyty kunszt, kurczę, no ja tak
3: nie umiem. Ale tam też były uczucia.
4: No, raz, że uczucia, nie wiem, czy słuchacze nie wiedzą, ale się tu wzruszam, że słyszałem numer po numerze i ja tam przepłakałem 40 minut.
3: Ty, to dobre, przed swoim koncertem.
4: No wiem, ja się zbierałem godzinę, ale też to nie było łatwe, bo potem gra Sisters. Aha. I ja nagle słyszę chociażby Synu, numer, który dla mnie był, siema, super soulowym przykładem Polski zawsze. I słyszę to live i kolejny mam koncert, który mnie wzrusza i wiem, że kurczę, no ja w połowie Sisters już poszedłem na backstage.
3: A nie ma wtedy takiej super tremę, że w tej dowieźli i później ja wchodzę.
4: Jest, ale ja tak żyję, próbuję żyć ze sobą w zgodzie, że bardziej te nasze sety, ja oczywiście próbuję czysto śpiewać i tak dalej, ale zawsze czuję, że synergia i wymiana energii z ludźmi jest dla mnie na pierwszym miejscu. Mhm. Czyli bycie szczerym i nawet jak mi na przykład nie idzie, mam gorszy dzień, to ja to otwarcie komunikuję. Jeśli uważam, że publika daje mi za mało energii, to też to komunikuję i później potrafimy to zmienić i to jest w ogóle super podróż.
3: Wiesz, ja dzisiaj słyszałem to, dzisiaj tą końcówkę, kiedy powiedziałeś na koniec, i to było na 63%, poproszę o to więcej.
4: Tak, poproszę, teraz to chodziło o skakanie. Tak, ogólnie jeśli chodzi o otwartość dzisiaj uszu i dusz dla projektu Vito Bambino, to było tak jak mówię, no po pierwszym numerze mówię, ja się w ogóle nie muszę stresować.
0: To teraz, kontynuując myśl Klimka, to teraz posłuchamy hymnu męskiego grania orkiestra Tańcze i do rozmowy wrócimy za 3 minuty.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Czego oczekujesz? No bo to rzeczywiście będzie ciężki sezon, jak mówisz.
2: Tak, tak, tak.
1: Dużo spotkań. Czego oczekujesz? Takiej energii zawsze, czy wiesz, że będą też takie kryzysowe momenty?
0: Muszą być, bo zawsze są, ale nie chcę o nich myśleć już teraz, tylko...
1: Na pewno nie dziś.
0: No więc właśnie. Jaram się tym jutrzejszym, po prostu muszę bardziej uważać, żeby dzisiaj emocje mnie nie poniosły, żebym nie gadał za dużo, bo jutro mam ważny dzień. Mamy tak fajną setlistę i w ogóle ten team Igor i Zalia, no tak się cieszę, że nam pozwolili w tym teamie się dobrać. Mm-hmm. Mam 3 męskie grania teraz, które mogę podsumować. Jeszcze wiadomo, nie na żywo, to dopiero jutro, ale 3 razy inny team, 3 razy zupełnie inne sylwetki takie artystyczne i czuję się tak męsko-graniowo też pod kątem mojej wdzięczności do męskiego grania. Próbowałem to w tym roku oddać tym teledyskiem też, gdzie przejąłem reżyserię i ten jakoś tak też dużo pisałem w tych numerach, bo mi zależało i na razie czuję, że daję z siebie wszystko, a na przykład dzisiaj jako Vito Bambino widziałem, że ta publiczność wcale nie jest zawsze ta, jakby się po komentarzach niektórych czasem, prawda, jak się zmierzamy z tym jednak za każdym razem, jak robiliśmy hymn, to tak. Było tak, że o dobra, teraz zobaczymy, co tam mają do powiedzenia.
1: No też jednak, oczekiwania są ogromne.
0: Jednak ta weryfikacja live potem tego, wiadomo, dzisiaj tylko Vito, ale sama ta miłość, o której mówię, była namacalna i wiem, że będzie jutro.
1: To ja sobie myślę, że no kurczę, chciałbym zrobić takie coś, żeby sobie spotkać się po sezonie i usłyszeć potem, dokładnie,
0: jak to było.
1: To, jak to widziałeś, jak to będzie wyglądało po sezonie, bo widzę, że jesteś zmotywowany, bardzo. Że jesteś pełen energii i chcesz usłyszeć, co będzie potem.
0: Tak? Myślę, że my od Bitaminy po Vito Bambino potem graliśmy te 9 lat rzędu, że po tym roku przerwy my jesteśmy bardziej głodni, cieszymy się, naprawdę, a ustaliliśmy sobie nasz harmonogram letni tak, żeby już nie robić tego co kiedyś, że tam 4 z rzędu, w sensie od czwartku do niedzieli, tylko jak już większość z nas już ma dzieci, chce być w domu, a to oznacza, że każdy z tych jednak dla nas niewielu nawet koncertów latem po prostu celebrujemy.
1: No ale też dajecie z siebie więcej.
0: Dajemy z siebie więcej.
1: No to jest chyba naturalne, taka, wiesz, takie to system naczyń połączonych.
0: Jeśli ta publiczność, tak jak tutaj, po prostu daje tyle energii, to jest to super łatwe w ogóle. A jeszcze chciałem powiedzieć, że ja już to mówiłem oficjalnie, ale ja wierzę w tryptyki i w trylogię i w to, że w pewnym momencie dobrze jest samego siebie limitować, więc ja tak wewnętrznie mam tak, że to jest mój ostatni na razie. Tak sobie wewnętrznie to mówię i to mnie trochę boli, a z drugiej strony prowadzi to do tego, że każdy moment chcę naprawdę po prostu...
1: Jak w tym serialu The Last Dance o Michaelu Jordanie. Kończymy to
0: celebrować,
1: z przytupem.
0: Tak, z przytupem i z 2 singlami pierwszy raz w historii męskiego.
1: Tak.
0: Taki indywidualny pomysł, który nawet nie że udało się przepchać, bo to by brzmiało technicznie, tylko udało się zaproponować i mieć otwarte właśnie umysły, które mówią, a zróbmy to pierwszy raz.
1: Kiedy myślano, że tak naprawdę bardzo ciężko coś zaproponować na tak znanej trasie przy tak znanym wydarzeniu, okazało się, że można. Vito Bambino, bardzo ci dziękuję.
0: To ja dziękuję.
1: Marcin Klimkowski. No tak właśnie.
0: Zapraszamy tu mnie na celebrację tego mojego, że tak powiem, tryptykowego zamknięcia. Dzięki.
3: Zapraszamy i nie pozostaje mi nic innego niż życzyć Państwu wspaniałych koncertów na obecnym przystanku oraz spotkań z literaturą i również tych kolejnych przystanków trasy Żywiec Męskie Granie pół godziny do 18:00.
4: Happy Noise. Radio 357.

Hey Nothing, amerykański duet i przyjaciele Tyler i Harlow. I tym utworem Boat Garage zapowiadają swój drugi, długo grający album Hound. Jest to taka emo-folkowa formacja, którą odkryłem przed laty za sprawą ich epki Main. Zrobili na mnie wtedy ogromne wrażenie właśnie taką swoją emocjonalnością, którą i wrażliwością, którą pokazują bez żadnego problemu, bez zahamowań w swojej muzyce. Już w listopadzie pojawią się na koncertach w Europie. Niestety nie pojawią się w Polsce, ale myślę, że na przykład podróż do Berlina to jest zawsze dobry pomysł. 34 minuty po godzinie 17 posłuchamy teraz jednego z najpiękniejszego, moim zdaniem, tekstu, który jest wyznaniem miłości.

Soul Boy to jest z ostatniego albumu szkockiej formacji The Blue Nile High. Taki tytuł nosiła ta płyta i muszę Państwu powiedzieć, że za każdym razem, gdy tego słucham i słucham też wokalu Paula Buchanana, to myślę nieco o Marku Hollisie z grupy Tok Tok, bo z jednej strony, kiedy pojawiają się te refreny i śpiewa trochę wyżej, ale też gdy myślę o całej warstwie instrumentalnej muzyki, którą tworzy właśnie zespół The Blue Nile, bo jest tutaj nieco ciszy, nieco spokoju i takie powolne, pięknie rozwijające się kompozycje. 39 minut po godzinie 17. Myślę, że to dobry czas, żebyśmy wspólnie trochę popatrywali się na słońce razem z formacją U2.

Staring and the Sun, U2, album pop z roku 97. Kilka dni temu mieliśmy przyjemność z Krzysztofem Tubilewiczem spotkać się w ramach oddechu płytki z patronami i patronkami Radia 357, którzy wzięli udział w konkursie i wysłuchaliśmy razem płyty The Smiths, The Queen is Dead, to z okazji 40-lecia wydania tej płyty. Było to fantastyczne spotkanie, to było niesamowite, żeby z Państwem móc porozmawiać o tej płycie i wspólnie to przeżyć. Było kilka problemów technicznych, nie da się ukryć. Te problemy mogą Państwo usłyszeć już niebawem też w podcastach, bo to spotkanie tam się pojawi, ale poza tymi problemami to było naprawdę magiczne doświadczenie. No, płyta czasami przeskakiwała. Co zrobić? Czasami no, takie są uroki właśnie brzmienia analogowego, nie da się ukryć. Ale nie da się też ukryć, że spotkaliśmy się wtedy tak naprawdę dla tego utworu.

Suedehead, Morrissey, a wcześniej There is a Light That Never Goes Out grupy The Smiths. I tak zbliżamy się do końca naszego spotkania. Tomasz Matlinkiewicz audycję dla Państwa zrealizował. Przy mikrofonie zapowiadał piosenki, mówił Michał Bisiorek w zastępstwie Bisiora. Za chwilę na antenie Radia 357 zupełnie nowa letnia audycja Pozamiatane. Zapraszam w imieniu Uli Hinch. A już jutro my słyszymy się ponownie, tym razem z Bisiorem w audycji OK Boomer. Co tydzień to będą inni prowadzący i zderzenia różnych pokoleń, a nasze spotkanie kończymy grupą The Dorothy Column i to jest kompozycja stworzona przez pana Viniego Reilly'ego, który właśnie wyprodukował i nagrał gitarę chociażby do płyty Morrisseya Viva Hate, której wcześniej wysłuchaliśmy. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.

I'm coming out, wychodzę z cienia. I ja trochę z Państwem chcę wyjść z porządkowego cienia, bo my tak naprawdę tych porządków za bardzo nie powierzamy. Nie poważamy i nie powierzamy. No czasem komuś powierzamy, bo musimy. Ale tak naprawdę to jest coś, co robimy wszyscy. To coś, co robimy czasem lepiej, czasem gorzej. I moim celem w tej audycji jest przekonać Państwa, że porządki mogą być fajne, pokazać Państwu, jak te porządki robić skuteczniej, żeby nie zajmowały dużo czasu. No ale w pierwszej audycji musimy pogadać o tym, po co nam w ogóle te porządki są i co one nam dają. Dlatego bardzo proszę Państwa, żebyście się do nas odzywali. ula@radio357.pl to jest adres mailowy, ale można także dzwonić. 510-357-357 to jest numer telefonu. Dzisiejszą audycję brawurowo realizuje Tomasz Matlinkiewicz, który jest ze mną. Dziękuję bardzo za wsparcie. To pierwsza audycja, proszę wybaczyć mi wszelkie potknięcia, ale postaram się nie tylko przekazać Państwu trochę podrządkowej wiedzy, ale także trochę fajnej muzyki, która jeżeli przypadkiem nie wprawi Państwa w niepohamowaną chęć sprzątania, to przynajmniej być może po prostu wprawi Państwa w dobry humor.

Na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, więc ja pierwsza powiem, czym są dla mnie porządki. Oprócz tego, że już od 11 lat są moją pracą, ja postrzegam je głównie w takim wymiarze praktycznym. Jeżeli fakt, że odłożę klucze do samochodu i do domu zawsze w tym samym miejscu sprawia, że wyjdę z domu w lepszym humorze, spokojniejsza, niespóźniona, jeżeli mogę ominąć ten cyrk szukania, przetrzepywania torebek, kluczy, kieszeni, to jest dla mnie taki bardzo praktyczny wymiar porządku, który sprawia, że to moje życie jest lepsze. To samo może dotyczyć na przykład szafy. Jeżeli mamy w niej rzeczy, które są wyprasowane, nie są ściśnięte, są ładnie zawieszone na wieszakach, to po prostu rano wstajemy, wyjmujemy cokolwiek, nie wyjmujemy żelazka i deski do prasowania i znowu spokojniejszy poranek, który potem przełoży nam się na spokojniejszy dzień. To takie moje podejście do porządków. To nie jest podejście z białą rękawiczką. Proszę być spokojnym, nikomu nie będziemy tutaj narzucać perfekcjonizmu, tylko podejdziemy do tego tematu na lekko i na wesoło. I na energicznie. Tak energicznie, jak w tym utworze.

Pojawiają się pierwsze maile od Państwa. Wynika z nich, że Państwo na wakacjach, a ja o sprzątaniu. Ale wakacje to jest świetny czas na porządek. A 18 w sobotę to już w ogóle rewelacja. Dlatego, że jest tak upalnie i tak gorąco, że wcześniej tak się nie da. W związku z tym to jest idealna pora, żeby do tych porządków przystąpić. Przypominam adres mailowy ula@radio357.pl oraz numer telefonu 510-357-357. A ja w audycjach będę Państwu zdradzała różne sekretne sposoby, między innymi na plamy, bo muszą Państwo wiedzieć, że kiedy mamy jakiś problem z zaplamionym ubraniem, to trzeba od razu zastosować skuteczną metodę. Każde kolejne pranie w takim przypadku tylko tę plamę utrwala, więc warto wiedzieć, od czego zacząć i czym działać. Od razu Państwa uprzedzę i zachęcę do słuchania kolejnych audycji, że plam z czerwonego wina nie usuwamy solą. To jest kompletnie nieskuteczny sposób, ale jaki działa, no to zachęcam do słuchania nas dalej. A teraz trochę naprawdę dobrej i znowu energetycznej do sprzątania i nie tylko muzyki.

0: Proszę Państwa, to, że ja się od 11 lat zajmuję porządkami, to absolutnie nie wystarczy, żeby uwiarygodnić tę nową audycję w Radiu 357, więc postanowiłam zwrócić się do ludzi naprawdę poważnych. Tomasz Stawiszyński to jest filozof, eseista, autor książek, pasjonująca osobowość i proszę posłuchać, w jak pasjonujący sposób mówi o porządkach w filozofii.
1: Jakiś czas temu wielkie zamieszanie wywołał Jordan Peterson, kanadyjski psycholog, który zalecał swoim czytelnikom w książce 12 życiowych zasad, żeby zanim się zabiorą za zmianę świata, najpierw zmienili coś w swoim najbliższym otoczeniu, na przykład posprzątali swój pokój. Sama ta myśl, żeby człowiek najpierw uporządkował pewne sprawy w sobie, w swoim najbliższym otoczeniu, żeby jakoś doszedł do ładu z tym, co w nim i wokół niego się dzieje, a dopiero potem zataczał szersze kręgi, no sama ta myśl, ona nie jest nowa naturalnie i w zasadzie można ją znaleźć w bardzo wielu różnych tradycjach mądrościowych i psychoterapeutycznych, i wcześniejszych, sięgających starożytnej filozofii. No, choćby jest coś właściwie w duchu podobnego, w takim podejściu charakterystycznym dla stoików, którzy twierdzili, że człowiek generalnie powinien zajmować się tym, na co ma bezpośredni wpływ, a tym, na co wpływu nie ma, to się nie powinien ani specjalnie zajmować, ani też tym się specjalnie przejmować.
0: I to jest święta racja, bo proszę zwrócić uwagę na to, że żyjemy w czasach, które są kompletnie nieprzewidywalne. Chaos na świecie, dzieje się dużo złych rzeczy, a nasz dom, nasze otoczenie to jest rzeczywiście takie miejsce, nad którym mamy kontrolę. Taki nasz bezpieczny punkt, w którym możemy sobie wymościć przytulne, fajne, wygodne gniazdko. I nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie ta myśl jest bardzo bliska. No to teraz kobieta, nazwijmy ją teraz tańczącą z mopami, bo będzie spinning around.

Nie wiem jak Państwo, ale kiedy ja słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się ten teledysk, a kiedy przypomina mi się ten teledysk, to przypominają mi się kuse shorty, które miała na sobie Kylie Minogue w tym teledysku, kiedy tańczyła. Swoją drogą to były jakieś shorty stylistki z sieciówki, a zrobiły taką karierę. Swoją drogą to też trochę jest powiązane z tematem naszej audycji, dlatego że będziemy też mówić o tym, jakie tkaniny wybierać, jakie kupować i jakie prać, żeby się nam nie zrobiły jak shorty Kylie bardzo kuse. Zapraszam Państwa do tego, żeby dzwonić. Przy telefonie Tomasz odbiera, a potem przekazuje do mnie 510-357-357. Będzie mi bardzo miło porozmawiać dzisiaj z Państwem na żywo w Radiu 357. A jeśli ktoś jest troszkę mniej śmiały, to zapraszam ula@radio357.pl. No to teraz włoski wątek, dlatego że pierwszy mail, który dotarł dzisiaj od Państwa, pochodzi co prawda z Prudnika od Mirka i Ani, ale Mirek i Ania celebrują dzisiejszy dzień przy białym trunku z Włoch. No i włoski element musiał się tu pojawić. Dobrym duchem dla mnie w tej redakcji jest Justyna Goc, której ogromnie dużo zawdzięczam i słucham jej zawsze i jej audycji La Pausa Italiana i oczywiście ona ma absolutną władzę nad włoską muzyką w tej stacji. Ale nie byłabym sobą, gdybym jako jednak mieszkanka Włoch nie przemyciła małego włoskiego wątku. Ten wątek nie jest mały. Jest ubrany w ciało boskiego mężczyzny z takim głosem.

0: 510-357-357 to jest numer telefonu, pod którym mogą Państwo dzwonić do mnie. Dodzwonił się do nas Pan Sławek. Już Pana Sławka lubię, bo ma na imię tak jak mój mąż. Panie Sławku, w czym mogę pomóc? Co Panu nie schodzi?
1: Wszystko mi wchodzi, tylko właśnie bałem się początku tej audycji. Mówię, czy jak to będzie pozamiatane. Czy to będzie disco polo, czy to będzie hardcore, ale jest dobrze.
0: Wolałby pan disco polo czy hardcore, bo możemy się trochę dostosować.
1: Ja jestem metalowcem, to bardziej hardcore.
0: Mam nadzieję, że to, że mam długie włosy, panu wystarczy. Gdyby się okazało, że mogę w czymś pomóc porządkowo, proszę dzwonić do mnie zawsze, bo jestem do usług. Nie wiem, czy się teraz panu spodoba, bo będzie Olivia Newton-John. No musimy troszkę zdywersyfikować, ale mam nadzieję, że ona też pana oczaruje. Xanadu.

0: No właśnie, filozofia i psychologia sprzątania. Bałagan oddziałuje na nas bardziej niż moglibyśmy sobie wyobrazić i o tym mówi Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i autor książek.
1: James Hillman, bardzo ciekawa postać. Już nieżyjący od kilkunastu lat amerykański filozof i psycholog powiadał, że my właśnie przez ten swój indywidualizm jesteśmy zamknięci w naszych ciałach, w naszych głowach, w naszym poczuciu ja. Wszystko co dookoła to jest po prostu świat martwych przedmiotów, który nie ma zupełnie żadnego znaczenia. No i on, odwołując się do różnych filozofów, a to neoplatoników, a to filozofów renesansu, takich jak Marsilio Ficino, zwracał uwagę, że możemy o tym myśleć zupełnie inaczej. Możemy traktować ten świat dookoła nas jako w jakimś sensie ekspresję naszej psychiki, jako również coś, co oddziałuje zwrotnie na nas. Nie tylko my oddziałujemy na przedmioty dookoła, układając je tak albo inaczej, ale też i one zwrotnie na nas działają. I Hillman swoim pacjentom zalecał to, na przykład parom w ten sposób doradzał podczas sesji z parami, to żeby zaczęli od przeorganizowania przestrzeni dookoła. No, powiadał, jak możecie funkcjonować dobrze w relacji miłosnej, skoro dookoła was jest chaos, jest coś, co nie przypomina w żadnym sensie tego, z czym Eros przecież się kojarzy, czyli piękna. No i cóż, tego państwu życzę, żebyśmy tego pięknego świata dookoła siebie mieli więcej. Wtedy też właśnie o tym mówi Hillman. Zmieni się też to, co myślimy, jak się czujemy, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z innymi. Sami zobaczycie.
0: Bardzo, bardzo podoba mi się to nawiązanie, dlatego że, drodzy Państwo, chciałabym dotknąć takiego tematu, który jest bardzo delikatny, a mianowicie to, jak też się w związku różnymi domowymi obowiązkami dzielimy. Bo bywa tak, że na jednej głowie i na jednych rękach cały ten dom bazuje i to chyba nie jest najlepiej. Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii w tej sprawie. 510-357-357 oraz Ula Małpa Radio 357.pl. A teraz przeniosę Państwa do grudnia. Co prawda 1963, ale zawsze trochę chłodniej niż dzisiaj.

Ach, co za noc, co za noc. Idealna na sprzątanie. Napisała do nas pani Magda, nasza patronka, która napisała. Bardzo się cieszę, że będziemy panią słyszeć na antenie. Gdyby było troszkę chłodniej, już bym się porwała do porządków. Energetyczna muzyka bardzo nam pomaga w tym, żeby się chciało chcieć. Dziś jednak proszę potraktować nas ulgowo, ale absolutnie i na luzie. Dzisiaj się poznajemy, szaleć będziemy od przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że namówię państwa na zmiany. Z kolei pani Grażyna, zresztą doskonale znana państwu z anteny Radia 357, pyta o plamy z krwi. I to jest w ogóle świetny temat, słuchajcie, dlatego że świeżą plamę z krwi, podobnie jak plamy z innych rzeczy, które z ludzi wychodzą tą drogą lub inną, zawsze przemywamy najpierw zimną wodą. Przepłukać zimną wodą to jest najlepsza metoda i prać jak zwykle. Tutaj plama jest zaległa sprzed roku, więc jedyne, co mi przychodzi do głowy, to woda utleniona. Stary pielęgniarski sposób, pielęgniarki wiedzą doskonale, że z uniformu wodą utlenioną można taką plamę usunąć, tyle tylko, że robimy zawsze próbę koloru. Proszę o tym pamiętać. Na białym nie trzeba, raczej nic się nie powinno wydarzyć, ale na jakiejś kolorowej bluzce lepiej to sprawdzić i mieć pewność, że odbarwienia nie będzie. Więc zapraszam do próbowania. Pamiętajcie, wszystko tego pochodzenia ludzkiego, że tak powiem, najpierw na zimno traktujemy, nie tylko w sensie sytuacji, ale także w sensie wody, którą to płuczemy. No to co? Poszalejemy sobie jeszcze energetycznie i muzycznie. To jest jedna z moich ukochanych piosenek i nie mogę uwierzyć, że już ma tyle lat.

Odezwała się do nas pani Magdalena z Lublina i po pierwsze napisała: gra pani rewelacyjnie, dziękuję pięknie. Ja muszę państwu przyznać, że ja lubię takie piosenki, które już raz słyszałam, więc tego się mogą państwo po mnie spodziewać. Pani Magdalena napisała również: sprzątać nienawidzę, ale mam czysto i porządek, bo tego potrzebuję. I ja to rozumiem. 510-357-357 to nasz numer telefonu i to już ostatnia szansa, żeby do nas zadzwonić, więc zapraszam. Czekam na państwa pytania i gram tak pięknie.

Odezwał się do nas mailowo pan Wiktor. Napisał, że mają z żoną dwójkę super dzieci, Tadzika lat 9 oraz Idusie lat 5. I pan Wiktor zastanawia się, czy można w domu non-stop sprzątać, bo kurczę, końca nie widać. Panie Wiktorze, no mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że z tymi dziećmi, dzieci to są takie podstępne istoty, muszę powiedzieć. Najpierw się takie pojawia, głównie śpi i je i w sumie tak naprawdę dużo miejsca nie zajmuje, a potem im bardziej rośnie, tym bardziej się rozprzestrzenia ze swoimi zabawkami, ze swoimi książeczkami, które nigdy w zasadzie nie są na swoim miejscu. A potem przychodzi faza nastolatka i to jest najgorszy okres świata, dlatego że wtedy w ich pokojach tam lękną się całe cywilizacje, całe kolonie. Tam naprawdę strach się bać się zapuszczać. A potem oni sobie idą z domu, jest porządek, a my tęsknimy za tym bałaganem, który był wcześniej. Więc proszę pomyśleć o tym tak. Będzie pan jeszcze za tym bałaganem tęsknił. Ten porządek jeszcze przyjdzie. Zawsze warto docenić ten moment, w którym teraz jesteśmy. No to co? Jedziemy dalej.

0: Nic mnie tak nie cieszy dzisiaj jak wiadomości i telefony od państwa. Pani Ewa napisała, że tańczy na ulicy w drodze na koncert, a pani Hania zadzwoniła. Dzień dobry pani Haniu.
1: Dzień dobry pani Ulo. Dzwonię z USA, jadę też w tej chwili do mojego faceta z Connecticut do Maine. Ponad 4 godziny jazdy samochodem.
0: Wow!
1: Słucham was, jadą. I akurat fajnie trafiłam, że akurat pani prowadzi teraz audycję i ten temat, który mnie trafi, muszę powiedzieć.
0: Czyli pewnie ja porządki jestem, i mężczyźni, prawda?
1: Tak jest. I właśnie na ten chciałam pani zadać pytanie, czy istnieje jakaś teoria na temat tego, jakkolwiek dziewczyny są bałaganiarzami. Też, ale większość facetów jest bałaganiarzami. I te przysłowiowe, wie pani, rozrzucone skarpetki po podłodze i ubrania, które nie wiadomo, czy są już do prania, czy jeszcze nie. I tak dalej.
0: Pani Haniu, za czyste do szafy, za brudne do prania. Za czyste do prania, za brudne do szafy. Ja to doskonale rozumiem. Pani Haniu, ja mam 3 facetów w domu. Proszę mi wierzyć, rozumiem. Wie pani co, ja mam na to jedną radę. Po prostu dzielić się obowiązkami i zachęcać ich do tego, żeby w tych obowiązkach uczestniczyli. Dlatego, że w innym przypadku oni po prostu nie wiedzą, jaka to jest gigantyczna robota, żeby te 3 pary skarpet przenieść chociażby do pralki. Warto o tym myśleć i warto się tymi obowiązkami dzielić. Nie mogę uwierzyć, że słychać nas nawet w Stanach Zjednoczonych. To wspaniała informacja. Drodzy państwo, ja jestem do waszej dyspozycji w każdą sobotę o 18:00. Pisać można do mnie za to przez cały tydzień. ula@radio357.pl. Proszę pisać, bo ja bardzo chętnie dostosuję tematykę audycji do państwa potrzeb i do tego, co państwo muszą wiedzieć, jeśli chodzi o porządki, organizację, odplamianie, tłuste plamy i tak dalej. Jestem do dyspozycji pod adresem mailowym cały tydzień, a słyszymy się już za tydzień o 18:00. Dziękuję pięknie.

Dzień dobry w ten gorący sobotni dzień. Przed mikrofonem Radia 357 melduje się Bartłomiej SKUBI z Kubisz. Miło mi usłyszeć się z Państwem po tygodniowej przerwie w programie Vibe. Musimy wspólnie jakoś przetrwać te upały, a że muzyka jest dobra na wszystko, to myślę, że w tej kwestii również może nam pomóc. W program wprowadził nas legendarny Rick James z utworem Ghetto Life z 1981 roku, a za chwilę posłuchamy jeszcze jednego hitu, Mary Jane. A dziś w programie m.in. nowe etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów od Jimka, a także nowości od takich twórców jak Envy i Mr. Crime, Jalen Ngonda, Chaka Khan czy Vince Staples. Także będzie czego posłuchać. Vibe potrwa do 21:00. Zapraszam.

To Rick James w swoim szlagierze Mary Jane, rocznik 1978. Jak zazwyczaj vibe rozpoczął się od absolutnej klasyki i pozostajemy w klasycznym klimacie, ale za to ze świeżo wydanej płyty. Amerykański wokalista soulowy Jalen Ngonda zaprezentował właśnie swój drugi album Doctrine of Love, wydany przez słynne Dubtone Records. To soul w najczystszej klasycznej formie. Posłuchajmy utworów Anyone in Love i tytułowego Doctrine of Love. Jalen Ngonda.

To był Jalen Ngonda ze swojego najnowszego, znakomitego albumu Doctrine of Love, do którego na pewno wrócę w kolejnych programach. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Sięgam teraz po The Crown, zeszłoroczny album uznanej amerykańskiej wokalistki Lady C. A to dlatego, że Lady C wystąpi w najbliższym czasie w Polsce, konkretnie 18 lipca w Krośnie w ramach Young Arts Festival. Polecam serdecznie ten koncert. I na zachętę dwa utwory, Love You Too i All For You.

Lady C, która wystąpi 18 lipca w Krośnie w ramach Young Arts Festival w utworach Love You Too i All For You z płyty The Crown. A teraz czas na kolejną nowość, dwa single zwiastujące nadchodzący album legendarnej Chucky Khan. Boogie In My Soul, czyli taneczny banger z gościnnym udziałem Snoop Dogga, a także Chuckzilla, czyli tytułowy utwór z nadchodzącego albumu.

Chaka Khan nigdzie się nie wybiera. Dostarcza nowe utwory i nowy album, który ukaże się 18 września. Boogie in My Soul ze Snoop Doggiem i tytułowy Chuckzilla. Czekamy na płytę. A ja tymczasem wracam do kolejnego tegorocznego albumu, którego fragmenty już Państwu prezentowałem. Holendersko-kameruńska wokalistka Nityam Rossi i jej album zatytułowany po prostu Nityam Rossi. Świetna, kolorowa muzyka z wpływami afrobeatu, soulu i elektroniki. Posłuchajmy utworów Better i Mama. Why does it feel like a deja

Słuchacie magazynu Vibe na antenie Radia 357. Przed momentem Nityam Rossi ze swojej tegorocznej płyty w utworach Better i Mama. A teraz czas na absolutną nowość od dwóch legend polskiej sceny produkcyjnej i DJ-skiej. Mr. Crime i Envy zaprezentowali swoją interpretację utworu Michała Urbaniaka NYC Polka. Ten remix, jeżeli tak w ogóle można go nazwać, zwiastuje album Enjoy, który ukaże się w lipcu nakładem wydawnictwa S7 Records. Co mówią o nim autorzy? Album, który narodził się z dziesiątek rozmów o muzyce z Michałem Urbaniakiem. Pracę nad nim rozpoczęliśmy w czerwcu ubiegłego roku, gdy Michał ponownie odwiedził nas w Gdyni, jak się później okazało, po raz ostatni. Chociaż kontakt towarzyski i twórczy mieliśmy nieprzerwanie do ostatnich dni. Ogromnie się cieszymy, że zdążył zaproponować wybór utworów do zremiksowania, zaangażował się w ich powstawanie, a przede wszystkim mógł posłuchać kilku już gotowych nagrań. To nie jest album tribute, lecz płyta będąca wyrazem radości tworzenia, na energii taneczna, oddająca jazz takim, jak widział go Michał. To było słowo od wydawcy S7 Records. Czekamy na płytę, a w tym oczekiwaniu słuchamy NYC Polka. Michał Urbaniak, Mr. Crime i Envy, a potem jeszcze Michał Urbaniak i jego świetny utwór Don't Wait.

To Michał Urbaniak w utworze Don't Wait z płyty Manhattan Man, a wcześniej nowość, czyli NYC Polka, utwór Michała Urbaniaka w wersji Mr. Crime'a i Enviego. Jeżeli chodzi o Michała Urbaniaka, to zapraszam Państwa serdecznie na jutrzejszy koncert Art Celebration w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Koncert Urb Time odbędzie się w Fosie Zamku Lubomirskich o godzinie 20 i będzie poświęcony twórczości Michała Urbaniaka, a zagrają na nim jego przyjaciele i muzyczni partnerzy, m.in.

Patrycja Zarychta w utworach Kobieta, Paris Groove z Michałem Urbaniakiem oraz Set Me Free. Przypomnę, że wokalistkę można zobaczyć na żywo jutro w Rzeszowie podczas koncertu Art Celebration Urb Time. Tymczasem płynnie przechodzimy do drugiej części programu, gdzie zazwyczaj towarzyszy nam więcej muzyki hip-hopowej. I nie inaczej będzie tym razem. Wracam do albumu Cry Baby, który ujrzał światło dzienne 5 czerwca. Autorem płyty jest Vince Staples. Go Go Gorilla i The Running Man. Lecimy.

Druga godzina programu Vibe rozpoczęła się w dobrym stylu, a teraz powinno być już tylko lepiej. Przed momentem Vince Staples z płyty Cry Baby w utworach Go Go Gorilla i The Running Man, a teraz kolejna zapowiadana na początku programu nowość. Jak informuje serwis jazzsoul.pl, 12 czerwca premierę miał nowy album Jimka zatytułowany Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. To projekt, który wyrasta z wieloletnich doświadczeń kompozytora związanych z łączeniem muzyki symfonicznej i hip-hopu, ale jednocześnie stanowi ich najbardziej osobistą odsłonę. Na płycie spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń polskiego rapu. Od artystów współtworzących historię gatunku, po twórców definiujących jego współczesne brzmienie. I ja chciałem teraz sięgnąć do tych współtworzących historię gatunku. Zapraszam Państwa na kilkunastominutową podróż z Jimkiem, towarzyszącymi mu muzykami oraz Eldo, a następnie Wzgórzem Ja Patrzy. Mam nadzieję, że będzie to podróż ciekawa i satysfakcjonująca.

Zbyt dużo dymu i zbyt długo tu trwamy. Przeglądamy się w szklankach, ciągle uciekamy. Uzasadnienia, wymówki, wytłumaczone powody ważą zbyt dużo, zabajone słońca wschody. Za dużo mówią szuflady na oścież otwarte. Slajdy do wody, demony wciąż nie na żarte. Jak narkotyczne głody zbieramy z podłogi. Reszty okruchy, ziarnka soli, kwaśne jagody. Małym drukiem były prawdy, duże były banały. Zbite talerze, puste naczynia i suche krany. Jest nic, zostały ślady.

Žijeme. Žijeme. Žijeme. Żyjemy w ignorancji jutra, na bakier z rozsądkiem, gdy dowodzą emocje, nie myślimy o skutkach. Królowie hedonizmu, w kostiumach błaznów, zdrajcy izmów, kreatorzy wzniosłych truizmów, w pragnieniu racji, twórcy dowolnych narracji pod tezę. My mistrzowie kawiarnianych zwierzeń, wyznań na serwetkach, spojrzeń przez dowolny pryzmat, gdzie każda maska to betka. Czempion ślizgu na dowolnych płaszczyznach, prima baleriny zatańczą nawet na żyletkach. Uzależnieni od adrenaliny, gospodarz ma imieniny. My skaczymy po krzesłach, głupie sukinsyny, małpi gaj. Walczymy na miny, czas odmierzamy w setkach.

Małym drukiem były prawdy, duże były banały. Zbite talerze, puste naczynia i suche krany. Jest nic, zostały ślady.

0: piano na te mikrofony i twoje. I Majesz se coś murzyć, ja se coś mogę murzyć. Możemy sobie murzyć razem freestyle, stary. Kumasz? No. A, bo on odpala mi tu sample jeszcze.
1: Siada mi se pisze, to siada mi se pisze i...
0: Tak.

zmylnego, chociaż życie się toczyło jak sen. Balowałem wraz z ekipą, prawie dzień w dzień. Gdy poznałem tą kobietę, która dała miłość mi, to zamknąłem tamtą furtkę, a otworzyłem drzwi. Ona dała synami i nastąpił zwrot. 1997 dla mnie przełomowy rok. Patrzę ostro w stronę słońca, wiem, że żyję. Wychodzę już na prostą, wiem.

zawsze byłem taki trochę dziwny, zakochany, połóż w bitach i sensy mili. Kładę oldschoolowe zwroty na ten tłusty beat. Nigdy kurwa królu złoty nie mów jak mam żyć. Robiliśmy swoje kiedyś, robimy to dziś. Od samiutkiego początku dźwigam te same.

O tym te wiersze. Po pierwsze, są pasje, hobby, poszukaj. Po drugie, muzyka, sport i nauka. Po trzecie, zrozum, to życie jest piękne. Ja zakładam buty, mordo, i biegnę.

G-Mac i jego goście ze świeżo wydanej 12 czerwca płyty Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Szczególnie wzruszył mnie oldschoolowy vibe kolegów ze wzgórza Ja Patrzy. Borikson, Wojtas, serdecznie was pozdrawiam, panowie. W przyszłym tygodniu wybrzmią kolejne utwory z tej ciekawej płyty Jimka. Tymczasem przenosimy się do Detroit, gdzie hip-hop jest jedyny w swoim rodzaju. LZI i Georgia Ann Muldrow w utworach Already Gone i Strangeland.

Elzai, Georgia and Muldrow w utworach Already Gone i Strange Land z płyty Zeist. No właśnie, w Detroit zapewne liczyli na walkę Detroit Pistons o mistrzostwo NBA, ale w tym roku, myślę, że jednak trochę nieoczekiwanie, mistrzostwo zdobyli New York Knicks z Jeremym Sochanem w składzie. Drużyna, której kibicuje bardzo wielu artystów. Podczas jednego z meczów finałowych w ramach Halftime Show występował Wu-Tang Clan, a już w trakcie celebracji mistrzostwa Alicia Keys wykonała na żywo ten utwór.

Alicia Keys i Jay-Z, Empire State of Mind, to jeden z tych utworów, które idealnie obrazują mistrzostwo NBA zdobyte przez New York Knicks. Jednym z najwierniejszych kibiców Knicksów jest Fat Joe, ikona nowojorskiej sceny hip-hopowej. Dobrze było widzieć radość na jego twarzy. Sięgam po jego klasyczny singiel z początków kariery, Flow Joe, a także utwór Twins, nagrany z niezrównanym i nieodżałowanym Big Punisherem, którego odkrycie dla świata muzyki zawdzięczamy również Fat Joe.

No i tak sobie skręciliśmy w nowojorskie połączenia hip-hopowo-koszykarskie, bo przez ostatnie dwa tygodnie New York Knicks byli na ustach całego świata i ich kibice również. Fat Joe jest jednym z nich. Słuchaliśmy Flo Joe i Twins z Big Panem. Kolejną ikoną zasiadającą i to nieprzerwanie od 41 lat na trybunach Madison Square Garden jest niepowtarzalny reżyser Spike Lee. Myślę, że zasłużył na to mistrzostwo NBA tak samo jak zawodnicy. Długo na nie czekał. W takim razie nie może nie wybrzmieć He Got Game od Public Enemy, czyli tytułowy utwór z soundtracku do filmu Spike'a Lee. Nie zgadniecie państwo, tak, o koszykówce. W Polsce ten film z 1998 roku znany jest jako Gra o Honor. Polecam serdecznie, jak zresztą wszystkie filmy Spike'a Lee. A po He Got Game, Nas i New York State of Mind. Tak się to robi w Nowym Jorku.

Tak właśnie. Cały Nowy Jork cieszy się z mistrzostwa NBA New York Knicks. Public Enemy, He Got Game i Nas i DJ Premier New York State of Mind. Program kończymy jednak w Filadelfii. Przypominam, The Roots już 7 lipca w Warszawie, a dziś po raz kolejny w programie Vibe. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień. Za chwilę Nowika i jej Ultrafiolet. Do usłyszenia.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Jest 21:00. Ultrafiolet.

Brawo, naprawdę piękna kompozycja Barbary Wrońskiej, pochwała codzienności i jedna z naszych piosenek dnia w nadchodzącym tygodniu. To na początek audycji Ultrafiolet, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Szymon Kuliś. Zostajemy z Państwem do godziny 23. No i dziś, tak jak już zapowiadałam na naszym Facebooku, oczywiście zachęcam do tego, żeby komentować, zachęcam do tego, żeby pisać nowika@radio357.pl, ponieważ dużo jest u mnie tych podróży, ale udało się, jestem tutaj w studiu, za tydzień też będę, bardzo się z tego cieszę, więc liczę na aktywność. Może być to trochę trudne, bo jest dzisiaj upał, więc pewnie niektórzy, chociaż może właśnie wtedy dobrze słucha się Radia 357. Nasza ekipa też mocuje się z upałem w Żywcu na koncertach męskiego grania. Część też pewnie niektórzy z Państwa, czy też niektórzy od nas z redakcji są na festiwalu Malta w Poznaniu. Ja też miałam tam wczoraj być, ale w końcu się nie udało. Bardzo, bardzo żałuję. Jeśli ktoś był, to koniecznie proszę napisać, jak było, albo jeśli ktoś jest. Magdalena Cielecka i jej niezwykły, absolutnie spektakl z rekordową ilością godzin na scenie. No i też świetne koncerty, bardzo dużo tam się działo. A ja nie będę już o tym upale opowiadać, no bo wiadomo, jest to temat teraz przewodni, natomiast powiem tyle, że nie wiem, czy Państwo teraz podróżują naszą komunikacją PKP, bo naprawdę zastanawiam się, dlaczego tak jest, że każda anomalia pogodowa powoduje lekki paraliż i wczoraj na przykład próbowałam wrócić z Sopotu i wszystkie właściwie prawie pociągi były opóźnione, mój zaledwie o 90 minut. Jasmine Lacey, piękny utwór Sweetest Season.

Polskie nowości polecają się do głosowania na liście piosenek Radia 357. No, ja na pewno zawsze zagłosuję na Dawida Tyszkowskiego, a szczególnie kiedy nagrywa takie ładne piosenki jak Lucy.

Zagłosować można również na nowy utwór duetu Blauka. W ogóle te piosenki bardzo do siebie pasują, mogą być obok siebie na playliście zdecydowanie. Everest, no pracowici bardzo i Georgina i Piotr, bo w sumie aż tak dużo czasu nie minęło od ich albumu, a tu już mamy nową piosenkę i zapowiedź, zdaje się, koncertów, ale ja się bardzo podpisuję tutaj pod fragmentem tekstu i szczególnie się podpisuję w czasie właśnie takim cieplejszym, kiedy więcej wyjeżdżam. Sorry za bałagan, nie wyrabiam. Blauka, Everest.

Catching Flies i Matthew Herbert, znaczy remix Matthew Herberta, bardzo przyjemny moim zdaniem. Dziś też będzie taka rozgrzewka troszeczkę przed openerem, bo wybieram się od środy i będę też za tydzień relacjonować dla Państwa to, co uda mi się zobaczyć, usłyszeć, bo ja zawsze mam bardzo ambitne plany, a wychodzi to różnie, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Przypominam, żeby odzywać się zarówno mailowo nowika@radio357.pl i na Facebooku, tam gdzie zapowiedź właśnie taka troszkę plażowa dzisiejszej audycji. No i właśnie pani Beata napisała z kolei swoją relację z koncertu B-52s. Och, poszłabym naprawdę tylko po to, żeby odtańczyć i odśpiewać Love Shack. Naprawdę uwielbiałam zawsze ten utwór w czasach licealnych, muszę powiedzieć. No i niesamowite naprawdę, bo Kate Pearson jest niezwykle charyzmatyczną wokalistką. Cały czas ten rudy włos, czerwony włos tak naprawdę na głowie. Naturalny czy nie, nieważne. Nie tylko ona zresztą oczywiście na scenie, bo jeszcze Cindy Wilson, zdaje się, tak. 2 godziny na scenie i naprawdę cały czas energia. Dziękuję tutaj pani Beacie za maila, a my słuchamy naprawdę świetnego, energetycznego, nowego utworu spółki Muramasa i Led by Her. Ninja.

Nie muszę mieć nic. No fajnie by było mieć takie podejście do życia, ale to chyba bardzo trudne. Zespół Mlecze, warszawski zespół o bardzo naprawdę fajnym, ciekawym brzmieniu i w ogóle pomyślę na piosenki. Myślę, że częściej będę prezentowała ich nowe nagrania, bo jakoś do tej pory się dziwnie nie składało i też można na Mlecze zagłosować na naszej liście. Teraz Jamie Rosso i bardzo też przyjemny taki skłaniający do ruchu utwór Walk.

Ale teraz to bym bardzo chciała Państwa troszeczkę uaktywnić, bo jestem ciekawa, czy pamiętają Państwo taki zespół No Limits? Lata świetności i popularności tego zespołu to raczej lata 90. No, długa, długa przerwa i nagle powrót. Ja miałam okazję nieraz spotykać Anię Pralinkę Męczyńską, która dziś jest jedną z najbardziej rozchwytywanych stylistek w Polsce. Wokalistkę właśnie No Limits. No i bardzo się cieszę, że wracają. Będzie też koncert, będzie płyta, więc tak tutaj poddaję pod recenzję ich utwór Neonem Być, a już wstępnie jesteśmy umówione z Anią na rozmowę, być może również z założycielem Maciejem Łyszkiewiczem we wrześniu albo pod koniec sierpnia w ramach zapowiedzi ich wrześniowego koncertu. Jak się podoba powrót No Limits? Nowika@radio357.pl. Czekam albo na komentarze pod postem na Facebooku.

Pan Karol napisał, no mięciutko, mięciutko, aż muszę sobie przypomnieć stare numery No Limits. No muszę powiedzieć, że ja też muszę sobie przypomnieć, bo jakoś tak nie mogłam tak z pamięci odświeżyć i tego czasu zabrakło, więc mi tutaj pan Karol o tym trochę przypomniał. Tutaj Piotr Bejnar się rozwija w utworze Hikikomori. Co miałam jeszcze powiedzieć? A, że za chwileczkę będzie kilka słów i pozdrowień od zespołu Daltonists z Kanady.

0: Kiedy spotkałam się z zespołem Dalton, dokładnie nie pamiętam w tym momencie kiedy, ale łatwo odnaleźć w razie czego pod moim nazwiskiem podcast i tam w tytule na pewno będzie nazwa tego zespołu. Naprawdę fantastyczni ludzie i wtedy właśnie była opowieść o planowanej trasie po Kanadzie i obiecali mi chłopcy, że dadzą znać, kiedy to już faktycznie stanie się, kiedy to się wydarzy. No i oto mamy krótkie nagranie i pozdrowienie i posłuchajmy sobie później utworu California Plum Color.
1: Siema, z tej strony Daltonist, Jacek,
2: Roman
3: i Osz.
2: Jesteśmy po pierwszym koncercie na Ottawa Jazz Festival.
3: Zostaliśmy świetnie przyjęci, bardzo fajnie nam się grało. Po koncercie zbiliśmy pionę z Tomoki Sandersem i jego bandem. Notabene grają na Warsaw Summer Jazz Days.
2: I poznaliśmy też matkę Chestera z Bad Bad No Good, także mamy już pierwsze fajne znajomości. Ale poza tym, cóż, Kanada jest wspaniała. Polecamy wszystkim słuchaczom Radia 357, aby kiedykolwiek jeszcze będą mieli opcję to, żeby odwiedzili Kanadę. Opiliśmy się już trochę syropu. No i mamy przed sobą kolejnych kilka koncertów. Jesteśmy mega podekscytowani całą tą podróżą.
3: Śmigamy teraz do Toronto, po drodze kąpiel w jeziorze Ontario i kolejne koncerty.
2: Tak, także pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy Radia 357 i to tyle. Do zobaczenia na trasie.

Da, to nic. No, jaki piękny zachód słońca. Pan Peter tutaj wkleił na Facebooku w komentarzu. Zachęcam do tego, oczywiście nie trzeba koniecznie komentować muzyki, można po prostu komentować ten dzień i ten czas poprzez zdjęcia. Zdjęcie jest bardzo fajne. Przesłała też pani Małgorzata mailowo z kolei w objęciach wentylatora. Tyle, że nie jest to dokładnie pani Małgorzata, tylko taki fajny tutaj fotomontaż. Dobrze, ale pani Małgorzata napisała tak, donosząc tutaj z Zabrza. Nie, z Gliwic. W działkowym basenie było więcej miejsca dla jednego człowieka niż na miejskim kąpielisku. Do tego kawa na zimno z lodami, dużo wody i jakoś żyje. No wiadomo, jakoś sobie każdy radzi, ale przestrzegam przed nadmiernym narzekaniem, bo jeszcze niedawno wszyscy narzekaliśmy, że nie ma prawdziwego lata. Warszawski producent MOS pisane przez takie, zamiast O jest zero, żeby utrudnić życie radiowcom. Taki chilloutowy numer z dosyć znanym motywem.

W ostatnim Ultrafiolecie wspominałam o tym, że zbieram od Państwa letnie zamówienia na utwory, no, które gdzieś tam klimatycznie mieszczą się oczywiście w profilu audycji mojej. No i cóż, pan Robert sobie zażyczył i oto, proszę bardzo, Fatboy Slim na życzenie.

Z kolei pani Livia zażyczyła sobie Gorillaz. Uczynię to z przyjemnością i to będzie świetny wstęp do rozgrzewki przed openerem. Za chwilę powiem dlaczego. Bo Gorillaz tam nie wystąpią.

Gorillaz, The God of Lying i tutaj gościnie Idols, brytyjska formacja, która wystąpi na festiwalu Open Air w czwartek w Gdyni, oczywiście lotnisko Gdynia-Kosakowo, tam gdzie zawsze. Niektórzy się śmieją, że ochłodzenie w przyszłym tygodniu, wiadomo, bo oczywiście jest Open Air. No to już taka chyba tradycja, że ta pogoda musi tam być co najmniej zmienna. Oby tylko nie było tak, jak kiedyś trafiła się, pamiętam, taka edycja, kiedy naprawdę padało prawie przez wszystkie dni festiwalu. Tego nie zapomnę. No dobrze, to było zamówienie pani Livii. Jeśli ktoś chciałby coś, niekoniecznie spełnię to zamówienie dziś, ale proszę pisać nowika@radio357.pl. Również jeżeli państwo się wybierają na festiwal Open Air, na co najbardziej się nastawiacie, bo no ja za chwilę powiem na co, ale tak na razie właśnie chciałam tych artystów zagrać tak trochę właśnie w nieoczywisty sposób, czyli zespół Idols jako goście Gorillaz, a z kolei formacja Kneecap w remiksie. I tutaj trudno tak naprawdę rozpoznać. Czasami mamy taki remiks, że wiadomo, że to jest jednak ten zespół, ten artysta, a tutaj zupełnie stylistycznie jednak odmiennie od tego, co możemy usłyszeć w oryginalnych nagraniach tej formacji. A za remiks odpowiada Shanti Celeste.

0: Ultrafiolet.
1: No już prawie 6 minut po godzinie 22, kontynuując wątek openera. Teraz też tak przewrotnie, bo nie będzie to autorski utwór tej artystki. Ach, zapomniałam jeszcze dodać, a propos Kneecap, to irlandzkie trio wystąpi na festiwalu Open Air w środę. Oj, oni rozniosą naprawdę ten namiot. Ja będę się spieszyła, bo ta logistyka, kiedy się przyjedzie do Gdyni, i żeby trafić i zdążyć na to, co by się chciało, a niestety nie mogę rano wyjechać, więc mam nadzieję, że na ten koncert o godzinie 19 zdążę, bo jestem bardzo ciekawa tego fenomenu. Nie miałam okazji być na festiwalu, na OFF festiwalu, gdzie zagrali w ubiegłym roku. Album Fenian polecam gorąco, ale no nie są to, nie zawsze są to łatwe kompozycje i takie porywające do tańca, jak utwór Madonny I Feel So Free. Tutaj remix Peggy Goo, która będzie gwiazdą z kolei sobotniego dnia openerowego.

My oczywiście czekamy na album Madonny, Confessions, część druga. Joy Anonymous to jest duet, który również wystąpi na festiwalu Open Air. Zagrają w środę. No, nie byłam nigdy na koncercie, nie jestem jakoś bardzo zaznajomiona z ich twórczością, chociaż tak pobieżnie dzisiaj posłuchałam i całkiem mi się to spodobało, więc jestem ciekawa. Ale też tutaj nie będzie to ich autorski numer, może za tydzień, jeśli uda mi się być na koncercie, ale z przyjemnością powracam do utworu Fred Again. Fred Again i Joy Anonymous, Peace You Need.

Aurora i Tom Rowlands, czyli Tomora z kolei. Oni zagrają w sobotę, no późno, bo o pierwszej w nocy. No naprawdę z ciężkim sercem muszę przyznać, że ja już nie będę mogła zostać na tym koncercie. Może będzie jakaś inna okazja, więc teraz zagrajmy, bo na pewno tego nie zagram za tydzień, bo nie będę mogła zrelacjonować. Tomora i My Baby.

wiadomość od pana Krzysztofa. Nie jeżdżę już od 3 lat na openera. Za dużo kilometrów trzeba tam pokonać, ale mam fantastyczne naprawdę wspomnienia. Gdybym mógł być w tym roku, na pewno zobaczyłbym na żywo The Cure i Nicka Cave'a. No tak, to są punkty obowiązkowe. Jeszcze do tego David Byrne, jeszcze do tego DXX. No jest tych naprawdę fantastycznych wykonawców w line-upie sporo w tym roku. Ale też nie zapominajmy o polskich artystach. Ja już mówiłam o tym chyba w zeszłym tygodniu, że to jest fantastyczna naprawdę okazja zarówno dla tych artystów, żeby wystąpić dla wyjątkowej publiczności, jak i dla nas, dla odbiorców, żeby zetknąć się z tymi artystami w takiej jakby euforycznej bardzo, w euforycznej atmosferze, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście to nie dotyczy tylko festiwalu Open Air, dotyczy również męskiego grania i innych festiwali. No ale wymieńmy tutaj tych, których warto na pewno zobaczyć na żywo. Daniel Godson, Desidery. Tak tutaj patrzę na co ja patrzę? Na środę, tak akurat. Ta środa jest mocno obstawiona, jeśli chodzi o polskich artystów. Natalia Mujanga. Vito Bambino, no właśnie, Vito Bambino, Kasia Linz, och, myślę, że to naprawdę będzie fantastyczny koncert, tylko zdaje się dosyć tak wcześnie, więc trzeba by było dobrze się zorganizować, Klawo, Błoto, Omasta, oczywiście również DJ-e, no i Daria ze Śląska.

Maria Manow to wokalistka polskiego pochodzenia, która wraz z Ike Klejfmanem tworzy duet Bass Victim i oni również wystąpią na festiwalu Open Air w czwartek. Zapomniałam dodać, kiedy wymieniałam polskich artystów, że również Swada Nichos, bardzo ciekawy duet, z którym też miałam okazję porozmawiać. Polecam tę rozmowę zarówno w podcastach, jak i na naszym kanale YouTube, który Państwu gorąco polecamy. Naprawdę bardzo dużo ciekawych treści, różnych tematów poruszanych z zapraszanymi gośćmi. Polecam gorąco i zagrają też Calls. Dziś celowo trochę ich nie gram, dlatego że będą bohaterami przyszłego, najbliższego Ultrafioletu, ponieważ w poniedziałek, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę miała okazję spotkać się z nimi i porozmawiać nie tylko właśnie do Ultrafioletu, ale również w taką dłuższą rozmowę przeprowadzić na nasz kanał YouTube. Bardzo się na to spotkanie cieszę, naprawdę, i cieszę się też na ten koncert. No to na dziś starczy, jeśli chodzi o festiwal Open Air. Proszę koniecznie napisać, jeśli ktoś odsłucha jeszcze z podcastu, na co się Państwo nastawiają, czy w ogóle się Państwo wybierają. I sobie o tym jeszcze porozmawiamy za tydzień. Mam nadzieję, że też jakoś na żywo się tutaj połączę, żeby troszeczkę tej atmosfery festiwalowej oddać gdzieś tam w ciągu dnia. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A teraz zamówienie, które wpadło dziś na maila nowika@radio357.pl od pani Kariny. Tak, od pani Kariny, która zaskoczyła mnie bardzo, bo zażyczyła sobie utwór z roku 2013 artystki Sky Ferreira. I ta artystka, można ją również, bo tak za dużo ostatnio nie miała wydawnictw, ale można ją usłyszeć na wokalnie na soundtracku do filmu Wichrowe Wzgórza. Everything is Embarrassing, zamówienie pani Kariny Sky Ferreira.

Jessie Ware, którą na żywo usłyszymy na festiwalu Inside Seaside, a teraz artystka, którą po prostu wielbię, chociaż może nie daje tego, nie daje jakby tutaj odczuć państwu, bo nie tak często ją prezentuję. Faktem jest też, że miała przerwę już 3-letnią od ostatniego nowego utworu. Mowa o PJ Harvey, ale akurat dzisiaj też próbowałam zarazić jej twórczością moją córkę. Nie było to trudne, ponieważ moja Nina jest teraz zafascynowana Tomem Yorkiem. Zresztą piękny jest też ich wspólny utwór The Mess We're In. Myślę, że może będzie jeszcze okazja, żeby sobie do niego powrócić, bo dziś ta kompozycja, którą zagram, jest i tak dosyć stonowana, a jednak jest sobota wieczorem, więc i tak jeszcze dzisiaj takie wolniejsze rzeczy się pojawią. No dobrze, do sedna. Voyager, taki jest tytuł tego utworu. I skąd ten tytuł? Otóż piosenka powstała na zaproszenie brytyjskiego fizyka Briana Coxa. No i tutaj to się bardzo ładnie zgrało z tym, o czym myślała też PJ Harvey, ponieważ od lat fascynuje ją historia sondy Voyager. Tutaj akurat chodziło o Voyager 2. No i ta piosenka pokazuje, jak sobie wyobraża głos właśnie sondy Voyager 2. No, ciekawa koncepcja. Jeszcze tak się od tej strony nie zagłębiłam w to, bo muszę przyznać, że dopiero przed chwilą się dowiedziałam, że właśnie taka jest geneza tego utworu. Ale ważne jest to, że utwór Voyager będzie jedną z naszych piosenek dnia w nadchodzącym tygodniu. Proszę dać znać, jak się państwu podoba powrót PJ Harvey.

a z kolei jednym z albumów tygodnia będzie naprawdę przyjemna, słoneczna płyta PJ Morton. Posłuchajmy utworu Mess.

0: No bardzo kojące są to dźwięki. No proszę, nie wiedziałam, że PJ Morton był, nie no, chyba nadal jest w składzie zespołu Maroon 5. A jeśli chodzi o powroty, to bardzo miałam już ochotę od chyba 3 tygodni, a właśnie, bo to miało być pod hasłem troszeczkę takim, moje takie niespełnione życzenia koncertowe. Nigdy nie miałam okazji, kiedyś bardzo byłam zafascynowana Nataszą Atlas, czyli ojejku, nieprawda, teraz w ogóle pomyliłam, bardzo, bardzo nieładnie, już chyba zmęczenie naprawdę mi tutaj doskwiera. W każdym razie Bad for Lashes, bardzo się nią fascynowałam i jakoś nie miałam okazji nigdy na żywo usłyszeć. Więc mam ochotę też, i też to tak troszeczkę jest z playlist mojej córki, mam ochotę powrócić. Natasza Khan oczywiście, ach, ta głowa, Natasza Khan. Do utworu What's a Girl to Do, jedna z chyba z takich najważniejszych jej piosenek, jeśli chodzi o sam początek działalności.
1: We walked

trafioletu. Bardzo Państwu dziękuję za dziś, za komentarze, za maile. Zapraszam do słuchania oczywiście za tydzień o godzinie 21:00. Tak prosto z Openera dosłownie przyjadę. I właśnie jeszcze w Konsulacie Kultury w ogóle będzie koncert Skubasa i koncert Misi Furtak. I to są koncerty darmowe. Proszę się zainteresować. Zresztą na moich profilach też będzie na ten temat informacja. Dobrze, już tutaj się spieszę. Szymon Kulisz realizował ten program. Bardzo za to dziękuję. A co do Skubasa? W najbliższą środę, kiedy ja będę jechała, będę już na miejscu w Gdyni, to zapraszam Państwa gorąco. Miałam okazję porozmawiać ze Skubasem oraz Michałem Foxem Królem o tacierzyństwie tym razem. Na zakończenie z takim pozdrowieniem w stronę Trójmiasta. Spędziłam fantastyczny czas z Marsją, z Locostar. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji urodzin. Tutaj gościnnie w świeżutkim utworze Pan Zombie. Grzesław Nawrocki, Marsja Loco, a ja, Kasia Nowicka, bardzo już dziękuję. Za chwileczkę Wiszące Ogrody, Bartosz Gil.

Dobry wieczór. W tę noc z 6 na 7 tira roku 1405 mówią Szymon Kulisz i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w Wiszących Ogrodach, które dziś rozpoczyna Orhan Gencebay. Jak to się stało, że chyba do tej pory jeszcze nigdy nie słuchaliśmy wspólnie jednego z największych przebojów muzyki tureckiej. Dziś nadrabiamy te przyjemne zaległości. Nie ma człowieka bez winy. Kochaj mnie mimo moich błędów. Tak śpiewa Orhan w piosence zatytułowanej Hatasis Kul Olmas. Nie ma cierpienia bez lekarstwa, bądź moim ukojeniem. Zgubiłem samego siebie, proszę odnajdź mnie. Jestem zmęczony, nie mam już sił, przyjdź i zabierz mnie ze sobą. Nie mam już siły wołać, usłysz mnie, choć milczę. Na miłość wszystkich, którzy kochali, proszę, pokochaj mnie, pokochaj mnie. To wołanie, ta tęsknota zabijają mnie z miłości. Choćbyś była daleko, i tak mi to wystarczy, kochaj mnie. Choćbyś była daleko, zgadzam się na to, tylko mnie kochaj. Bez nadziei nie da się żyć, czy można nie kochać? Powiedzieć życie. To powiedzieć ty. Przyjdź i przekonaj się, czy tak jest we mnie. W moich słowach jest żal, czy tkwi w sercu, czy na ustach. Daj mi jak najszybciej znak, czy twoje serce wciąż jest wolne. Nie mam już siły wołać, usłysz mnie, choć milczę. Zgubiłem samego siebie. Proszę, odnajdź mnie, pokochaj mnie. W tym nastroju tęsknoty za miłością posłuchajmy nowych nagrań libańskiego kompozytora Sharifa Megarbane, który ponownie wciela się w jednoosobową orkiestrę Cosmic Analog Ensemble.

A to już fragment najnowszej, czwartej płyty francuskiego kolektywu muzycznego Acid Arab. Wspominaliśmy sobie o nim ledwie tydzień temu. Dziś wreszcie pora na muzykę, choć tak naprawdę w wiszących ogrodach kilka ładnych utworów z tego wydawnictwa zdążyło się już pojawić w ostatnich miesiącach, kiedy to były publikowane utwory z Cemem Yıldız'em czy z Edis'em, dwóch wokalistów tureckich, tym razem na albumie Acid Arab, czy też już nie tak dawno temu z Sofianem Saidim. A oprócz tych wykonawców, wielu, wielu innych z krajów Lewantu, z krajów Magrebu pojawia się na albumie Acid Arab. Za nami utwór z Szebą Ibdisą z Algierii. Jak to zawsze w przypadku Acid Arab bywa, a wręcz jest, tutaj każdy utwór jest osobną częścią tej wielkiej mozaiki i układanki po to, żeby zachować jakąś wierność tożsamościom tych artystów, którzy zapraszani są do śpiewania w utworach przygotowywanych przez Acid Arab. Tutaj nie ma miejsca na jakieś takie całkowite spłaszczanie, wyrównywanie, robienie z tego amalgamatu, który od początku do końca brzmi jakoś spójnie i stara się przedstawiać ten świat bardzo jednorodnie. Nie, tu właśnie chodzi o to zróżnicowanie, o bogactwo tych wszystkich kultur, z których pochodzą wokaliści piosenek Acid Arab. Udana to płyta, ale to żadna nowość w przypadku Acid Arab. Mam takie wrażenie, że będziemy wracać do tego wydawnictwa jeszcze w kolejnych tygodniach, ale to zawsze jest oczywiście też ciekawy punkt wyjścia do tego, żeby sięgać po twórczość tych artystów, których można usłyszeć w piosenkach Acid Arab, więc nie zwlekając, sięgnijmy po najnowszy utwór Szeby Ibdisem, która no, w utworze nieszykowanym, powiedzmy, na takie ugładzone ucho zachodniego słuchacza może sobie pozwolić na znacznie odważniejsze poczynania.

Tak brzmi Algieria, gdy nie musi próbować przypodobać się europejskiemu uchu. Sheba Ibtissem, tak nazywa się ta artystka. Tutaj w utworze wspólnie zaśpiewanym z Kaderem Zagzukiem. Sheba Ibtissem pojawia się jako jedna z wielu, wielu wokalistek na najnowszym albumie Acid Arab. Tam też między innymi po raz pierwszy taka współpraca Acid Arab i Yasmin Hamdan. To też pewnie będzie jeden z tych utworów, po który będziemy starać się w Wiszących Ogrodach za jakiś czas sięgnąć. Ale tak czy inaczej do Libanu, z którego Yasmin Hamdan pochodzi, się teraz wybierzemy. Choć będziemy słuchać innej artystki, takiej, która w Wiszących Ogrodach pojawia się regularnie, gdy tylko coś publikuje. Czy to z zespołem Sanam, czy ze swoich własnym nazwiskiem podpisywanych produkcji. Nazywa się Sandy Shamoon i już słuchaliśmy w dwóch fragmentach jej najnowszego albumu Saud al-Domma, czyli Dźwięk Łez. To album, który w przeciwieństwie do jej poprzedniego wydawnictwa Gatr miał w zamyśle być jej solowym albumem. Tamten powstał, przypomnę, we współpracy z Antonem Sahiunem oraz z Jadem Attawim, no, takimi dość radykalnymi eksperymentatorami na scenie bejruckiej. Natomiast ostatecznie okazało się, że Sandy jednak poprosiła Antonego Sahiuna, żeby pomógł jej opracować specjalną wtyczkę do programu Ableton, która pomogła jej uzyskać efekt, jaki sobie wyobraziła i wymarzyła, pracując nad tym albumem, starając się nawiązać do tradycyjnego śpiewu z Sardynii, canto a tenore. To śpiew polifoniczny, do którego potrzebne są cztery różne głosy, a ten efekt pozwalał Sandy Shamoon na modyfikacje, na zapętlenia, na modulację jej własnego głosu po to, żeby osiągnąć zbliżony efekt. Tak między innymi powstała ta piosenka Wa, czyli i.

Przed tygodniem w Wiszących Ogrodach skończyliśmy wspólne przesłuchanie najnowszego albumu irańskiego zespołu Kamakan. Zajęło nam ono 9 tygodni. Czy to znaczy, że więcej Kamakan nie będzie? Trudno tak się rozstać, prawda, po ponad 2 miesiącach, więc dziś chciałbym sięgnąć po bardzo specjalne nagranie z małego koncertu. Intymna atmosfera, duch wolności i 2 teksty. Jeden to znana przede wszystkim w Afganistanie piosenka Donia Gozaran, czyli Świat przemija, połączona z utworem Moulany, gazalem z dywanu Szamsa. Świat przemija i wszystkie sprawy świata przemijają. Obyś szczęśliwie się zestarzał, o młody przyjacielu. Jestem śpiewakiem serc zakochanych młodych ludzi. Kwiaty więdną, a pora kwitnienia przemija. Siedzimy bez ruchu, podczas gdy karawana przechodzi przez most. Ten rok minie, a kolejny znów nadejdzie. Zanim nadejdzie kolejny rok, młodość już przeminie. Wkradasz się w moje wnętrze skrycie, jak samo życie w duszę. Jesteś moim dostojnym cyprysem, ozdobą mojego ogrodu. Jeśli odchodzisz, nie odchodź beze mnie. O duszo duszy, nie odchodź bez ciała. Nie znikaj mi z pola widzenia, mój świetlisty płomieniu, źródle 4 żywiołów mojego istnienia. Przebiłbym 7 niebios i przeszedł przez 7 mórz, jeśli spojrzysz z miłością na moją błądzącą duszę. Kwiaty rozdzierają swe szaty z powodu ciebie o oczach jak narcyz odurzających. Gałęzie rodzą owoce dzięki tobie, o mój nieskończony ogrodzie, źródle 4 żywiołów mojego istnienia. Straciłem przez ciebie grunt pod nogami i rozum, sen i apetyt. Przyjdź do mnie radosny i rozpromieniony, mój Józefie z Kanaanu. Skoro nasz dom nie jest z tej ziemi, nie ma strachu, jeśli ciało się rozpadnie. Moje myśli sięgają poza niebiosa. Połączenie z tobą jest moim Saturnem. Saturnem, czyli najwyższą sferą, poziomem duchowego spełnienia, transcendencji. Moja dusza stała się jak drobina w powietrzu, gdy została oddzielona od swojego słońca. Bez ciebie? Po co miałaby istnieć, o źródle mojego istnienia? O miłości, dokąd nas prowadzisz, o miłości, przynosisz tylko ciężar i smutek, a jednak jesteś słodka i piękna, o miłości.

Zanim zaczniecie klaskać, chciałem wam tylko powiedzieć, że w tym smogu, w tym zanieczyszczeniu, w całej tej atmosferze spędziłem tutaj z wami wspaniały czas. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy, Szymon Kulisz i Bartosz Gil, za wspólnie spędzony czas. Biada temu uchu, które słyszało liczne melodie tej fletni, a nie stało się świadome myśli fletniarza. Biada temu oku, które w blasku setki świec ujrzało cię w lustrze, lecz nie wiedziało, gdzie jesteś. Twój głos jest wzniosły, lecz nikt nie potrafi cię usłyszeć, bo znajdujesz się poza tą wąską zasłoną słyszenia. Biada, gdzie jesteś? Biada, gdzie jesteś? Biada, gdzie jesteś? Jesteś poza tą wąską zasłoną słyszenia. Wierszem Huszanga Ebtehadzia w wykonaniu duetu Zodź mówimy do usłyszenia.

Cieszyłem się na świat wcale, to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, smarczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina.

który zostawia na skórze we krwi zwykłe, ani dobre, ani złe, ale piękne życie, trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony, różnorodny fenotyp, nie przeoczysz miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia, płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. I żyli długo i szczęśliwie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś opowiem Państwu trochę o zjawisku, które rośnie w siłę. Opisuje je angielski termin science-ploitation, wymyślony przez kanadyjskiego badacza Timothy'ego Caulfielda z Katedry Prawa i Polityki Zdrowotnej Uniwersytetu Alberty. Science-ploitation oznacza wykorzystywanie, nadużywanie nauki. Do czego? Za chwilę w studiu pojawi się gość, z którym porozmawiam o tym, jak rozpoznać naukową manipulację stosowaną m.in. w marketingu suplementów diety, niesprawdzonych terapii. Będzie też o tym, czego Polacy najczęściej szukają w aptekach. Podpowiedź?